0: Świętych, o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Jan Bosko powiedział: Madonna pragnie, abyśmy ją czcili pod imieniem Wspomożycielki. Nadchodzą tak smutne czasy, że naprawdę potrzebujemy tego, aby Przenajświętsza Dziewica pomagała nam zachować i bronić chrześcijańskiej wiary.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Hey, Raven.
1: Hola, familia.
2: Hey, Ray.

0: Reklama.
1: Gdzie tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach.
2: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej rivierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni Twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii Świętego Ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
3: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
0: Po reklamie. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. www.radiokatolickie.pl.
2: Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
3: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
4: Na wieki wieków amen.
3: Uroczystość Najświętszej Trójcy dziś.
4: Piękna uroczystość.
3: I co ksiądz na to?
4: Piękna uroczystość. No co ja mogę na to? No, czcimy Trójcę Świętą, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zawsze Go czcimy, ile razy się żegnamy, a dzisiaj możemy sobie w szczególny sposób o tym przypomnieć, uświadomić, że Bóg jest jeden, ale w trzech osobach, cokolwiek by to nie znaczyło.
5: Ja tak zacząłem, może niespecjalnie intelektualnie, ale no właśnie Augustyn też niespecjalnie, mimo swojego potencjału niesłychanego, niespecjalnie się mógł w tą tajemnicę Trójcy wgryźć. Ogłosił kapitulację i bezradność.
4: A cóż dopiero my dwaj?
5: No cóż, ale to trzeba przejść tą drogę. Zobaczymy, co Pan Bóg nam powie w takim razie. Zdajmy się na Pana Boga. Może to jakoś nam pomoże.
4: Amen, amen.
5: No to do czytania w takim razie. A zaczynamy od czytania z Księgi Wyjścia, rozdział 34, wersy od 4 do 6 i od 8 do 9.
6: Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A Pan stąpił w obłoku i Mojżesz zatrzymał się koło niego i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: Pan, Pan, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Natychmiast Mojżesz skłonił się aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz nasze winy i nasze grzechy, a uczynisz nas swoim dziedzictwem.
5: Izraelici, którzy wychodzili z Egiptu, no mieli w pamięci, że są gdzieś z Panem Bogiem zaprzyjaźnieni, ale w sumie to nie rozumieli Go za bardzo. Wychodzili jako trochę analfabeci duchowi, prawda? Z niewoli.
4: Prawda.
5: I zapewne Mojżesz, który z Panem Bogiem rozmawiał, czuł się skonfundowany, musząc im przekazywać tajemnice wiary.
4: No właśnie, co on im tam przekazywał? No przede wszystkim przekazał im naukę, prawo Boże, czy tajemnice wiary. W jakimś stopniu tak. Natomiast ja sobie tak pomyślałem, słuchając tego słowa, że to Pan Bóg nam się objawia. To nie my zgłębiamy Jego tajemnicę, tak? Mhm. Tylko Bóg nam objawia swoją tajemnicę. Mówimy o tajemnicy Boga, tajemnicy Trójcy Świętej, o wielu tajemnicach, które są z Bogiem związane. Tajemnicami są one niezgłębionymi, niepoznawalnymi nigdy do końca. To jest jeden z powodów, dla których podobno w niebie nie będziemy się nudzili. Bo Boga nigdy nie zgłębimy do końca. Będziemy Go poznawali przez całą wieczność. Nic byśmy o Panu Bogu nie powiedzieli. Tak jak dzisiaj czcimy uroczystość Trójcy przy Najświętszej. Przez Starym Testamencie w ogóle ta tajemnica nie była znana. To dopiero objawił nam sam Pan Jezus, że Bóg jest w trzech osobach. Natomiast niewątpliwie jest tak, i tutaj ten fragment Księgi Wyjścia też w jakiś sposób to pokazuje, że wchodząc w relację z Bogiem, możemy Boga chociaż troszeczkę poznawać. Na miarę daru łaski, na miarę naszych

0: skłonił i potem powiedział: niech pójdzie Pan pośród nas, mimo tego, że my jesteśmy tacy średni. Lud o twardym karku, że my nie jesteśmy specjalnie gotowi na to. I tak może jest z Trójcą Świętą, Bóg Ojciec posyłając Syna, a potem Ducha, no poszedł w nas, nie? Poszedł wśród nas, wśród ludu i doznał udręk Jezus, będąc pewnie z ludźmi, bo przecież go ukrzyżowali. No i poszedł pośród nich. Wystawił swoją wielkość, swoją tajemnicę na małość człowieka.
1: Tak, ale to wszystko uczynił z miłości. To nie jest tak, że Bóg się tutaj specjalnie udręczył tą rzeczywistością, tak? Bóg tego chciał, bo Bóg nas kocha. Bóg chce nam się objawiać, Bóg chce być pośrodku nas.
0: No nie chciał, dlatego że w ogrodzie Getsemani mówił, że niespecjalnie chce.
1: I tak, i nie. I tak, i nie. Wiadomo, że ta ludzka natura Jezusa wzdrygała się przed męką i to było oczywiste, normalne i zdrowe. Z drugiej strony Jezus jako Syn Boży mówił w tym samym ogrójcu: nie moja, ale twoja wola niech się spełni. Niech się stanie, tak? Jezus ciągle powtarzał: nie przyszedłem pełnić swojej woli, tylko wolę mojego Ojca, więc ten dramat takiego zmagania się ze sobą był też doświadczeniem Jezusa, co też jest dla nas ważne, ponieważ i w tym, co my przeżywamy, Jezus też może nas zrozumieć. Natomiast On się daje nam poznać, jako ktoś, kto jest bliski. To, co tutaj Mojżesz mówi o Bogu. Co mówi o Bogu? Miłosierny, łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Skąd On to wiedział? Stąd, że w jakiś sposób już tego doświadczył na własnej skórze, w relacji z Panem Bogiem. Tak odkrywał Boga, tak opisywał Boga, tak rozumiał jego zaangażowanie po stronie człowieka, po stronie tego narodu wybranego. Właśnie, chociaż ten naród trudny, o twardym karku, to jednak umiłowany. I Bóg się objawia temu ludowi, żeby ten lud go chociaż trochę bardziej poznał, a poznając, żeby trochę bardziej mu zaufał i zdecydował się na to, żeby za nim pójść, czy po prostu dać się poprowadzić. Dlatego my jesteśmy już o wiele etapów wyżej w tej drodze z Panem Bogiem, bo my dzisiaj żyjemy w takiej relacji z Panem Bogiem, że no Bóg jest w nas. Jest w wnętrzu naszego życia, tak? Jesteśmy świątynią Boga, mówimy. Cały Nowy Testament o tym naucza. Dla Izraelitów to jeszcze było niedostępne, ale na miarę tego, na jakim oni tam etapie rozwoju cywilizacyjnego byli i rozwoju swojej wiary, na tyle, na ile byli w stanie poznać Pana Boga, Pan Bóg się im właśnie objawiał przez te 40 lat na pustyni, chodząc razem z nimi, troszcząc się o nich, wychowując ich, stawiając im wymagania, pokazując im też pewne konsekwencje życia bez Boga, czyli no, tragiczne konsekwencje, ale karmiąc ich manną, przepiórkami, wyprowadzając im wodę ze skały i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko zapowiedzi tego, co później się wydarzyło w Nowym Testamencie, ale dla Izraelitów to był moment, w którym oni mogli doświadczyć Boga, który się troszczy, który jest taki, jaki jest.
0: On im dał te tablice, to znak tego, że po prostu dał im prawo, że teraz jakoś powoli koduje się w ogóle ich tożsamość i dał im te tablice, a Mojżesz i to wtedy tak naprawdę, jakimkolwiek by ludem oni nie byli, to już szli razem. Mimo, że byli słabym ludem, o czym mówi Mojżesz. I to nie jest tego tak, że Pan Bóg po prostu idzie z nimi i tutaj otwiera, tam otwiera, tutaj przepiórki, tu woda. Tylko po pierwsze, przebaczysz nasze winy i grzechy, uczynisz nas swoim dziedzictwem. Po to przychodzi, po to wchodzi w lud, po to się daje zabić.
1: Tak. I to jest coś, co każdy z nas powinien starać się w swoim życiu odkrywać. Właśnie taką prawdę o Panu Bogu, takim, jakim On jest dla mnie, kim On jest dla mnie, co Bóg robi w moim życiu, w jaki sposób działa, w jaki sposób mnie prowadzi. Tak? To przebaczanie grzechów, okazywanie na miłosierdzia jest bardzo ważnym momentem w naszej relacji z Panem Bogiem i to jest coś, czego bardzo potrzebujemy i ciągle na nowo potrzebujemy. I w ten sposób też poznajemy Pana Boga jako kogoś, kto jest inny niż my. Kogoś, kto jest niepodobny do nas, na szczęście. A zarazem pociąga nas do tego, żebyśmy my stawali się podobni do Niego, naśladując Go w tym, jak On postępuje z nami, żebyśmy my starali się tak postępować z innymi ludźmi, których mamy na drodze naszego życia. A te kamienne tablice, czyli prawo, to jest tak naprawdę moment zawarcia przymierza. Bóg wchodzi w przymierze z ludem. Bóg go traktuje jako swoją własność. Mówi: ja będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. To jest

0: relacja, w której następuje wymiana miłości, wymiana daru. Bóg się daje, ale liczy na to, że lud też mu się powierzy, też na nim pójdzie, też mu zaufa. Bóg chce być w przymierzu z nami. Właśnie dlatego, że poprzez przymierze i wszystkie okoliczności przymierza, poprzez trwanie w przymierzu, my Boga poznajemy. A On się nam coraz bardziej udziela i objawia.
1: Reasumując to, co ksiądz powiedział na początku, to Bóg chce się objawiać i to On wchodzi pośród nas.
0: Tak jest.
1: Z tym wszystkim, jaki jest, ze swoją miłością, i On się decyduje też na konsekwencje tego wejścia w nas, tak? W swój hardy, twardy lud.
0: Tak. Bóg wie, że tutaj może być rozczarowany czasami naszą postawą, ale mimo wszystko nie rezygnuje, bo taka jest miłość. I okazując nam tą cierpliwość, łagodność i opanowanie, też nas w jakiś sposób do siebie przekonuje i uczy tego, byśmy mu bardziej zaufali.
1: Za chwilę posłuchamy fragmentu listu św. Pawła Apostoła do Koryntian.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, rozdział 13, wersy od 11 do 13.
1: Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
0: Słowa, które powiedział, zapisał święty Paweł prawie 2000 lat temu, stały się częścią każdej mszy świętej i w setkach milionów razy przez kapłanów były wypowiadane. To jest taka wielka prawda w tych słowach. To dlatego.
2: Pamiętamy o tym, że msza święta jest najważniejszym naszym spotkaniem z Bogiem, najpełniejszym spotkaniem z Panem Bogiem. My sprawując Eucharystię, uczestniczymy i przeżywamy i sprawujemy ofiarę, która dokonała się na krzyżu, ofiarę naszego zbawienia, ofiarę, przez którą staliśmy się dziećmi bożymi, przez które zostały nam otwarte bramy nieba, a Jezus stał się drogą do nieba. I teraz stając u początku mszy świętej, kiedy jesteśmy pozdrawiani ustami kapłana, ale to jest pozdrowienie, które płynie od samego Boga, od samego Jezusa. On jak gdyby wita nas i przedstawia się nam, znaczy zapraszając nas do tego, żebyśmy otworzyli się na Jego miłość, żebyśmy pozwolili się tej miłości ogarnąć, żebyśmy pozwolili Mu tak nas poprowadzić w tej Eucharystii, żeby ta jedność między nami, miłość i pokój stały się naszym udziałem przez tą ofiarę Jezusa Chrystusa, bo taki był jej cel.
0: No to przyjrzyjmy się w takim razie tym słowom szczegółowo. Tym ostatnim na razie, bo to one mówią o Trójcy Świętej. Łaska Pana Jezusa Chrystusa. To cechuje Jezusa Chrystusa łaska? Dlaczego akurat łaska tutaj?
2: Łaską jesteśmy zbawieni. Łaska to jest coś, co otrzymujemy za darmo. Ja często mówię, że Pan Bóg nam łaski... Znaczy, ja często mówię, bo my tak... My też czasami w sposób pejoratywny troszkę do tej łaski podchodzimy, mówimy, że tam nikt nikomu łaski nie będzie robił.
0: Tak, łaski bez.
2: Łaski bez, prawda? I też czasami o Panu Bogu myślimy w ten sposób. Tymczasem Bóg za darmo nam daje życie, za darmo nam daje odkupienie, za darmo nam daje wszystko. Więc On nam wyświadcza łaskę. Nie robi nam łaski, tylko wyświadcza nam łaskę. Daje nam łaskę. Czyli daje nam to wszystko, czego my potrzebujemy, żeby osiągnąć szczęście, żeby doświadczyć pokoju, żeby doświadczyć uzdrowienia, którego potrzebujemy tutaj na ziemi, żeby nabrać mocy do kroczenia drogami Jezusa, żeby wypełniać swoje obowiązki, być w pracy, w takiej, a nie innej, w takich okolicznościach, być w swoim domu, rodziny, w relacji z mężem, z żoną, z dziećmi, z rodzicami, z innymi ludźmi, znosić ten świat, to wszystko, co w tej telewizji jest, co jest w internecie, te wszystkie głupoty, agresje, niebezpieczeństwa, lęki. Bóg nam daje łaskę, żebyśmy mogli to wszystko przeżywać na sposób Boży, tak? Czyli w zjednoczeniu z Bogiem. Żeby ten świat nas nie pochłaniał, nie niszczył, ale żeby nam towarzyszyła moc Jezusa Chrystusa, właśnie ta, która z łaski Jego pochodzi.
0: Ale ta łaska to jest taka darmowość też, prawda? Że to jest łaski, czyli po prostu nic za to nie płacę. W ogóle dostaję, bo przyszedłem, tak?
2: Tak jest. Nie muszę nic, nie mogę tego kupić, nawet nie jestem w stanie tego kupić. Chodzi o to, żebym umiał to przyjąć, tak? Żebym chciał to przyjąć. To jest bardzo ważna otwartość na łaskę. Bo łaska od Pana Boga przychodzi nieustannie. W innym miejscu jest powiedziane, że Jego słońce świeci nad złymi i nad dobrymi. Deszcz Jego pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Łaska, Bóg nieustannie łaskę swoją nam daje. Chodzi o to, żeby ją przyjąć.
0: Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga. Pisze dalej święty Paweł, czyli Bóg to miłość.
2: Wiemy to z bardzo wielu fragmentów Pisma Świętego i Starego Nowego Testamentu, że Bóg jest miłością. Bóg stworzył nas z miłości. Bóg stworzył nas dla miłości, dla relacji miłości. Jesteśmy jedynym bytem tutaj na ziemi zdolnym wejść w relację miłości z Panem Bogiem, przyjąć Jego miłość i odpowiedzieć na Jego miłość. I potrzebujemy ciągle doświadczenia miłości Pana Boga, bo okoliczności życia, grzechy, rany, które w sobie nosimy, sprawiają, że często czujemy się niekochani. I przez Boga Boga i przez ludzi. Dlatego Pan Bóg nieustannie nam o swojej miłości przypomina, zaprasza nas, byśmy się na nią otwierali, ją przyjmowali, żeby mógł ją wlewać w nasze życie, czyniąc no, te wielkie rzeczy, które potrzebujemy. Takie zwyczajne też, ale dające nam nadzieję.
0: Miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym. I to Paweł pisze pięknie, niech będą z wami wszystkimi. Będą osoby, bo to są trzy.
2: Osoby.
0: Niech będą z wami wszystkimi. Łaska, miłość i dar jedności. Duch to dar jedności.
2: Między innymi. Ta jedność, o którą bardzo modlił się Jezus w czasie ostatniej wieczerzy, ta jedność, która jest nieustannym zadaniem dla nas, tak, jest wyzwaniem. Widzimy to bardzo mocno też u nas dzisiaj w naszej ojczyźnie i na całym świecie. Jedność, która sprawia, że odkrywamy ludzi, którzy są wokół nas, nie jako naszych wrogów, przeciwników, konkurentów, ale jako tych, którymi możemy wspólnie drogę pokonywać. Możemy odkrywać nawzajem swój potencjał, możemy sobie służyć nawzajem, pomagać sobie, dzieląc się tymi darami, które Pan Bóg w nas złożył. I no właśnie, stając się podobnym do Boga, tak, w tym takim przejawie funkcjonowania w relacjach z bliźnimi. Jedność jest źródłem naszej mocy. Moc jest w jedności, mówimy, tak? Moc jest w jedności, siła jest w jedności.
0: Trójca jest w jedności.
2: I jest absolutnej jedności, tak? I jest wzorem jedności. Pokazuje, myślę też, Trójca Świętej, relacje w Trójcy Świętej, tak na ile jesteśmy w stanie je poznać i troszeczkę opisać, pokazuje jakiś ideał, do którego mamy dążyć, budując jedność. Że w tych relacjach jest całkowite powierzanie się sobie nawzajem, całkowite oddawanie się i przyjmowanie drugiej osoby. I to wszystko jest tak niesamowicie płodne, że wokół rozsiewa życie. I z tego źródła, prawda, my żyjemy, my istniejemy. Owocem tej miłości we wspólnocie Trójcy Świętej jest nasze istnienie, bo Bóg się postanowił z nami podzielić swoim istnieniem.
0: No jak te dary wszystkie Trójcy Świętej są z nami, to, jak pisze święty Paweł, możemy się radować, dążyć do doskonałości, pokrzepiać się na duchu i być jednomyślni. To są wszystko dary Ducha Świętego. To jest miłość,
2: radość,
0: jedność. Tak,
2: owoce, można by powiedzieć, tak. Więcej. Owoce, to będzie wszystko owocowało w nas. Współpraca z łaską Pana Boga rodzi owoce Ducha Świętego. I jeżeli żyjemy w Duchu Świętym, żyjemy życiem ludzi, którzy wiedzą, że Duch Święty jest nam dany w bardzo konkretnym celu, żeby nas prowadzić do świętości, objawiać nam Boga, żeby nas uzdalniać do tego wszystkiego, czego potrzebujemy, by osiągnąć niebo, by dojść do nieba, to wtedy w tej relacji z Bogiem, w relacji z Duchem Świętym stajemy się ludźmi, którzy rzeczywiście rozsiewają wokół to wszystko, co od Boga otrzymali.
0: To jest to pięknie napisane. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci. Pozdrówcie się świętym pocałunkiem. To jest taki ostatni symbol tego, że człowiek przepełniony tą łaską, miłością, jednością daje znak drugiemu. Jaki znak? Z czym jesteśmy posłani do innych?
2: Z miłością, z Bogiem, z Ewangelią, z dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie. W czasie mszy świętej też mamy ten moment przekazania sobie znaku pokoju. Tak, znaku pokoju. Przekażcie sobie pocałunek pokoju, znak pokoju. My mamy drugiemu człowiekowi nieść pokój, starać się żyć z nim w pokoju, w jedności, a wspólnota chrześcijańska w sposób szczególny jest miejscem, w którym otwierając się na siebie nawzajem, możemy tą miłość od Boga pochodzącą, która nas wokół Jezusa gromadzi, przeżywać, cieszyć się nią, radować i innym o tej miłości mówić.
0: Za chwilę usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Jana.

0: Słowa Ewangelii według świętego Jana, rozdział 3, werset 16-18.
1: Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
0: Jezus mówi bardzo ważne słowa, ale mówi je do Nikodema. To jest taka tajemnicza historia, prawda?
2: Tajemnicza i piękna, bo Nikodem, faryzeusz, wiemy dobrze, że Jezus z faryzeuszami generalnie nie miał łatwo i faryzeuszom też z Jezusem po drodze nie było, ale ten akurat konkretny faryzeusz, można powiedzieć, miał Boga w sercu, tak? Znaczy szukał prawdy. Jezus go w jakiś sposób bardzo mocno inspirował, ciekawił. Dlatego wiemy, że w nocy przyszedł do Jezusa, żeby z Nim porozmawiać o nauce Jezusa, o tym, co głosi, o tym, kim jest. I zaczyna zadawać pytania Panu Jezusowi, a Jezus udziela odpowiedzi, które wyraźnie w głowie Nikodema się nie mieściły.
0: No właśnie, też w jego głowie się nie mieściły. Nie było jeszcze Ducha Świętego, to przed zesłaniem Ducha Świętego.
2: O, Duch Święty już był, ale nie został jeszcze objawiony światu, ale no, Duch Święty działał w całym życiu Jezusa, w całej jego działalności Duch Święty działa. Od momentu poczęcia Jezusa Duch Święty działa w Jezusie. Jezus tego Ducha też udzielał apostołom i w tych rozmowach też Duch Święty bardzo mocno działał, przecież poruszał serca Nikodema, działał w Nikodemie, że go w ogóle przyprowadził tą nocną porą do Jezusa. Więc to działanie Ducha Świętego jest wyraźne.
0: A Jezus mówi tak: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. To niesamowite, bo mówił o sobie samym. To wzruszająca w ogóle scena.
2: Tak, to jest to objawienie miłości Boga. Objawienie tego zbawczego planu Boga, który Bóg powziął zaraz po grzechu pierworodnym, kiedy obiecał, że przyjdzie potomek niewiasty, przyjdzie Mesjasz, przyjdzie ten, który zmiażdży głowę węża. I Jezus nim jest. Jest tym objawieniem miłości Boga. Jest wypełnieniem tamtej obietnicy. Jest darem dla całego świata, dla całej ludzkości. Darem, bez którego nigdy byśmy nie mogli wrócić do jedności z Panem Bogiem, bez którego nigdy nie moglibyśmy osiągnąć nieba. I Jezus objawia Nikodemowi siebie jako właśnie miłość Ojca.
0: No ale po co dał Bóg Syna swego? Po to, żeby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
2: Dokładnie tak. I tutaj jest bardzo konkretne zaproszenie do relacji z Jezusem. Bo wiara to jest relacja. Bóg nam się objawia, głosi nam swoją naukę i my mamy w jakiś sposób ustosunkować się do tego, co Bóg nam objawia. Nikodem też został do tego zaproszony, żeby się ustosunkować do tego, co słyszy, żeby przyłożyć to jakoś do swojego życia, żeby pozwolić tej dobrej nowinie się kształtować, się zmieniać. I myślę, że to się w jego życiu bardzo fajnie dokonało. My tam w wielu rzeczach oczywiście nie wiemy, ale myślę, że wytrwał przy Jezusie i rzeczywiście stał się jego uczniem. Chociaż bał się opinii ludzkiej, bał się różnych takich rzeczy wynikających właśnie z jego pozycji też społecznej w Izraelu. Bał się swoich współbraci faryzeuszy. Stąd były te jego takie nocne spotkania, nocne rozmowy. Ale serce było poruszone. I to poruszenie serca jest bardzo ważne. Jest właśnie dziełem Ducha Świętego, który chce nam objawić, kim w istocie jest Jezus i jak bardzo ważne dla nas jest to, abyśmy w Jezusa uwierzyli, czyli z Jezusem związali swoje życie.
0: Często ludzie, którzy gdzieś, nie chcę tak wyrokować, ale którzy nie żyją w miłości i w pokoju, mają kłopot z potępieniem. Albo innych potępiają, albo samych siebie. Człowiek, który ma w sobie wolność i pokój, nie potępia ani siebie, ani innych. Tu jest napisane to niesamowicie. Bóg nie posłał Syna swego na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.
2: Mhm. Ja mogę do tego dojść tylko i wyłącznie w relacji z Jezusem. Tylko przyjmując prawdę tego słowa, które tutaj wybrzmiewa w tym fragmencie Ewangelii Jana. żeby nie potępiać siebie, nie potępiać innych, żeby wejść w taki proces, mówimy dzisiaj bardzo modne słowo, uzdrowienia wewnętrznego, tak? Dać się poprowadzić Duchowi Świętemu tak, żeby to nasze życie zaczęło się porządkować, żeby rany zaczęły się leczyć, żeby w naszym sercu zaczął dominować pokój w miejsce lęku, tak? Światło w miejsce ciemności, otwartość w miejsce jakiegoś zamknięcia. To się dzieje w relacji z Bogiem, to się dzieje, kiedy trwamy przy Jezusie, kiedy zapraszamy Go do siebie, kiedy żyjemy w Duchu Świętym.
0: Tu jest napisane mocno, kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Czyli to nie chodzi o to, że jest jakaś wina albo jej nie ma, tylko o to, czy wierzy, czy nie wierzy.
2: Tak, czy przyjmuje, czy nie przyjmuje, tak? Ponieważ nie ma innej drogi do zbawienia jak Jezus Chrystus. Jeżeli ja Go nie przyjmę, odrzucę Go, nie uwierzę Jemu, no to siłą rzeczy nie mam, jak to do nieba doprowadzić. Nie jestem w stanie tam dojść i dlatego sam skazuję się niejako, czy po prostu dokonuję wyboru, tak? Nie wybierając Jezusa, wybieram życie i wieczność bez Jezusa. Na szczęście, póki my żyjemy na świecie, póty możemy się nawracać. Zawsze jest nadzieja, póki człowiek żyje. Zawsze jest nadzieja. I o tą nadzieję należy się modlić dla siebie i dla innych. Niemniej to jest bardzo ważne, żebyśmy to zrozumieli, że poza Jezusem nie ma zbawienia, więc dlatego tak ważne jest to, żeby Jezusa, to pukanie Jezusa usłyszeć, żeby drzwi mu otworzyć, żeby Go do siebie zaprosić i pozwolić mu się poprowadzić, stać się Jego uczniem.
0: Czyli tak naprawdę stać się Jego uczniem i żyć życiem Trójcy Świętej, to dać się kochać i poddać się miłości Bożej.
2: Tak jest. Poddać się, pięknie pan to powiedział, bo my często się mocno spinamy w kontekście tego, co ja muszę zrobić, żeby zasłużyć, żeby zapracować.
0: Tak. Tak, całki to, jakieś takie. Sinusy, kosinusy.
2: Tak, no używam teraz takie bardzo trudnego słownictwa, proszę pana. Dla mnie niepojętego wręcz. Tak, i to, ale to może rzeczywiście tak to jest. Czasami tak do Pana Boga podchodzimy, a miłość Boga jest prosta. W ogóle miłość z definicji jest prosta.
0: To dziękuję bardzo. Proszę. Definicja jest prosta.
2: No, prosta w tym sensie, że Bóg się nam cały daje. Jeżeli my się Mu poddamy, jak Pan to pięknie ujął, pozwolimy się tej miłości ogarnąć, to ta miłość sama wszystko załatwia. W tym sensie jest to proste, tak? Jasne, że mój twardy kark powoduje, że trudno to do mojego przekonania trafia. Na szczęście Bóg jest wszechmogący.
0: A co mają zrobić twarde karki?
2: Gimnastykę, no. Pochylić się, wyprostować, skłonić, uderzyć może czułkiem w ziemię. To tam się rozluźni trochę ten twardy kark, tak? Mięśnie się może tak. No i przyznać się po prostu do tego, że nie potrafię, że jestem słaby, no. I że potrzebuję Jezusa. Przyznać się przed samym sobą. Myślę, że argumentów za tym jest dużo w naszej codzienności, bo dużo jest bezradności, bo dużo jest grzechów, bo dużo jest lęków, bo dużo jest brudu naokoło nas. To wszystko pokazuje, że potrzebujemy Jezusa, a Jezus stoi u drzwi kołacze. I cały Bóg wraz w Jezusie Chrystusie, cały Bóg nam się daje, udziela, objawia i przytula nas do siebie, zapraszając nas do tego, żebyśmy w tej wspólnocie Trójcy Świętej zamieszkali na wieki, kiedy przyjdzie ten czas.
0: Czy ksiądz się modli do Trójcy Świętej?
2: Tak, wielokrotnie. Nawet często sobie, znaczy tak wielokrotnie, bo się modlimy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego już jesteśmy, modlimy się do Trójcy Świętej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, już się modlimy. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. My tą Trójcę Świętą nieustannie przyzywamy w naszym życiu, w naszej modlitwie, w naszej codzienności. Bardzo często czynimy to z przyzwyczajenia i być może rutyny jest w tym wiele i bezmyślności w związku z powyższym. I może właśnie w tą uroczystość Trójcy Przynajświętszej warto sobie uświadomić te wszystkie elementy, momenty naszej modlitwy, momenty naszego stawania przed Panem Bogiem, czy to w osobistej modlitwie, czy w modlitwie liturgicznej, czy w przeżywaniu sakramentów, kiedy ta Trójca Święta się nam jest przyzywana, ona nam się objawia i nam się udziela.
0: Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami. Można powiedzieć z nami wszystkimi.
2: Z nami wszystkimi. Niech będą z nami wszystkimi. No i to jest to.
0: Amen.
2: Amen.
0: Bardzo dziękujemy za ten czas, który nam dał Duch Święty w swojej miłości. Twojej miłości, swojej mądrości. Gdyby ktoś z Państwa chciał wesprzeć tworzenie tych audycji, serdecznie zapraszamy do tego, to jest potrzebne. Można wszystkie szczegóły sprawdzić na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj nas. A za uwagę dziś dziękuję Państwu.
2: Ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska.
1: Księga.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. www.radiokatolickie.pl

Reklama. Gdzie tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest niedziela, 31 dzień maja i właśnie minęła 8.
1: Pogoda.
0: Niedzielny poranek w Wielkopolsce wita nas kołdrą z chmur i właściwie przez cały dzień słońce będzie się wylegiwać na pierzynce z chmur. Synoptycy nie przewidują jednak dziś opadów. Wiatr jest i pozostanie słaby, umiarkowany i muska nasze policzki z kierunku północno-zachodniego. Teraz na termometrze za oknem naszego studia w Poznaniu odczytujemy 15 kresek, a maksymalna temperatura spodziewana w stolicy Wielkopolski i okolicach dziś to 21 stopni Celsjusza. Nieco cieplej będzie na południu, w Lesznie 23 stopnie. A choć szare chmury królują dziś na niebie, biometr jest obojętny, a to dlatego, że jeszcze trwa weekend.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Krzysztof Pąka przy mikrofonie. Dzień dobry. Powiedziałbym, że budzi się leniwa niedziela, ale biorąc pod uwagę, że słońce, choć go nie widać, wstało dziś prawie 3,5 godziny temu, naturalnie zabrzmi, mamy prawie środek dnia. No ale, tak jak wspomnieliśmy, to cały czas weekend, więc wcale się nie spieszymy. Grupa Dina Ugon ze Szwecji nieśpiesznie spróbuje wyciągnąć was z łóżka, a gdyby tak jeszcze włączyła ekspres do kawy...

0: Radio Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
2: To pierwsza w Ewangelii Janowej wzmianka o życiu wiecznym. Zwykle myślimy o nim jako o życiu bez końca i słusznie, jednak wyrażenie to odnosi się również do jakości życia przeżywanego w obecności Boga. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego poznałeś, Jezusa Chrystusa. Życie wieczne zatem zaczyna się teraz, dla tych, którzy poznają Ojca i Syna w miłości Ducha Świętego. Pomyśl, jak mogę lepiej poznać osoby Trójcy Świętej?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus.

0: Leniwie i melancholijnie bracia Fish M.A.D. na początek naszego spotkania. No zdecydowanie musimy rozkręcić się filiżankom gorącej kawy. A to za moment, a też za moment sprawdzimy, jakie propozycje przygotowaliśmy dla Was w Radio Emaus na pierwszą połowę niedzieli.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: 16 minut po 8, co oznacza, że za 14 minut spotkamy się na pierwszym przystanku na naszej niedzielnej trasie, choć właściwie nie będziemy się zatrzymywać, bo to będzie podróż w czasie i przestrzeni, czyli nasza kartka z kalendarza. W następnej godzinie po 9 mikrofony, a właściwie całe studio przekażemy siostrze Ines, która przyprowadzi ze sobą owieczkę Magdę i jej dziecięcą ekipę. No i my już zapraszamy przed radioodbiorniki naszych najmłodszych słuchaczy. O 10 połączymy się z Poznańską Katedrą, skąd transmitować będziemy niedzielną mszę świętą. Godzina 11. Upłynie nam szczególnie, stać będzie pod znakiem muzyki i znów zabierzemy Was w podróż. Tym razem będzie to muzyczna podróż w czasie, ale nie tylko, bo wspomnimy również świętą Joannę d'Arc. Powiemy, w jaki sposób ta 19-letnia bohaterka narodowa Francji wprawiła sędziów i swoich oskarżycieli w osłupienie. Punktualnie w południe modlitwa Anioł Pański, a potem czeka nas kolejna podróż, podróż wśród gwiazd. Wybierzemy się w kulinarną podróż z gwiazdkami legendarnego przewodnika Michelin. 13.10 to święci z nieba ściągnięci i ostatnia godzina naszego spotkania, w niej kwadrans po 13.00, oczywiście niedzielny koncert życzeń. A zarówno dobre słowo i dobra muzyka będzie towarzyszyć nam cały czas i na potwierdzenie już teraz przed nami energetycznie zagra Fatboy Slim.

0: Sophie Ellis Bextor i jej jeden z największych tanecznych hitów o morderstwie na parkiecie, którego tekst jest z pewnością bardziej nikczemny niż jego słodkie, pastelowo-disco-popowe brzmienie, bo to piosenka o podstępnych taktykach sabotażu stosowanych przez jedną z uczestniczek turnieju tanecznego, którą jest oczywiście zmysłowa, roztańczona Sophie Ellis Bextor i która, myślę, tak właściwie nawet bez tych podchodów wygrałaby ten turniej. Całość jest doskonale zilustrowana w towarzyszącym piosence teledysku. No i oczywiście, słuchajcie, jest to historia z przymrużeniem oka. A my za niecałe 4 minuty wyrwiemy kartkę z kalendarza i sprawdzimy, do kogo możemy dziś pobiec z imieninowymi życzeniami. No i zanurzymy się w historycznych ciekawostkach z ostatniego dnia maja.
1: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej rivierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
0: Po reklamie.

0: Kartka z kalendarza.
1: Niedziela, 31 maja, to 151 dzień roku, a licząc z drugiej strony do końca roku pozostało 214 dni, a że niektórzy z nas odliczają już czas do wakacji, to podajemy, zostało jeszcze tylko 26 dni roku szkolnego. Aniela, Kamila oraz Petronela czekają dziś na życzenia imieninowe, ale również Kancjanela, Kancjusz. Oni również muszą być przygotowani, że wpadniemy do nich na niezapowiedzianą imieninową kawkę. No i jeszcze Felix, Marietta, Noe i Sylwiusz to także dzisiejsi solenizanci. Im wszystkim będziemy dziś na antenie Radia Emaus składać życzenia, także podczas naszego koncertu życzeń Kwadrans po 13. Dziś obchodzimy także święto nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, co ciekawe do drugiego Soboru Watykańskiego, a więc do lat 60. ubiegłego wieku święto obchodzono 2 lipca. Zanurzając się bardziej w historii, przenosimy się do 31 maja 1859 roku. To właśnie w tym dniu na wieży przylegającej do Pałacu Westminsterskiego w Londynie uruchomiono zegar Big Ben. Projekt zegara został wybrany w drodze konkursu, a wytyczne, jakim miał sprostać projekt, opracował królewski astronom Sir George Airy. Głównym ich założeniem było precyzyjne, z dokładnością do 1 sekundy odliczanie czasu, synchronizowane telegraficznie 2 razy dziennie z czasem wybijanym w obserwatorium w Greenwich. W całej historii zegara zdarzały się jednak opóźnienia. Po tym, gdy w 1949 roku stado ptaków usiadło sobie na wskazówce pokazującej minuty, zegar opóźnił się o 41 minut. W 1976 roku nastąpiła za to pierwsza jedyna usterka dotycząca mechanizmu. No i choć jedyna, to była naprawdę poważna, bo uszkodzenia były tak rozległe, że w wyniku awarii Big Ben stał nieruchomo i milczał od sierpnia aż do maja następnego roku. A ponieważ czasem liczą się rozmiary, a Big Ben ma się czym pochwalić, to podajemy jeszcze, że każda z 4 tarcz zegarowych ma 7 metrów średnicy, wskazówka godzinowa mierzy 2,7 metra, a minutowa nieco przekracza 4 metry długości. 31 maja 1901 roku rozpoczęła się budowa kolei transsyberyjskiej, która trwała 15 lat. Kolej, której główny szlak prowadzi z Moskwy do Władywostoku, jest najdłuższą linią kolejową na świecie i liczy 9288,8 km i przekracza 8 stref czasowych. Od 2002 roku linia jest całkowicie zelektryfikowana. Jeszcze jeden podróżniczy wątek, równe 10 lat później, w 1911 roku w stoczni Harland and Wolff w Belfaście zwodowano Titanica. Ale nie było to zbyt uroczyste wydarzenie, ponieważ statek nie był jeszcze wykończony. Przez kolejne 11 miesięcy instalowano w nim maszyny, wyposażenie wnętrz i zamontowano 4 kominy, a jeden z nich był tylko atrapą. Ostateczne prace przy Titanicu ukończono na niecałe 2 tygodnie przed jego dziewiczym, jak wiemy, jednocześnie ostatnim rejsem przez Atlantyk, który rozpoczął się 10 kwietnia 1912 roku. Statek zatonął w wyniku zderzenia z górą lodową w 5 dniu swojego rejsu. A ostatniego dnia maja 1972 roku prezydent USA Richard Nixon, wracając z Teheranu, zatrzymał się na 2-dniowe rozmowy handlowo-gospodarcze w Warszawie. Była to pierwsza w historii stosunków polsko-amerykańska wizyta w Polsce urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych. No i choć kilka dni wcześniej Nixon był w Moskwie, i spotkał się tam z Breżniewem, ten o zaplanowanej w tajemnicy przed Sowietami przez ekipę Gierka wizycie prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce dowiedział się dopiero z materiałów wywiadowczych w przededniu lądowania Nixona w Warszawie. Spośród urodzonych 31 maja przypomnijmy Clinta Eastwooda. Aktor i reżyser urodził się 96 lat temu. Clint Eastwood to nie tylko brudny Harry, ale też producent i kompozytor muzyki, ale również wokalista. Był też burmistrzem. Do tego chyba zainspirował go Arnold Schwarzenegger. Albo na odwrót. Clint Eastwood ma też przynajmniej 8 dzieci, a Arnold ma 5. No też ładnie. Clint Eastwood lubi też sobie polatać, posiada licencję pilota, a w młodości przeżył katastrofę lotniczą. I jeszcze dziś, 31 maja 2026 roku, swoje 25. urodziny obchodzi Iga Świątek. 100 lat i mnóstwo odbitych piłek na korcie życzymy Idze, a jak w tym roku na kortach Rolanda Garrosa idzie Idze, sprawdzimy jeszcze przed 9. To była kartka z kalendarza. Cappuccino.

0: Radio Emaus.
1: Iga Świątek kończy dziś 25 lat, ale miejmy nadzieję, że nie kończy udziału w turnieju Rolanda Garrosa. O godzinie 11:00 Polka zmierzy się z Martą Kostiuk w ramach tego wielkoszlemowego turnieju. Jest to mecz czwartej rundy, którego zwyciężczyni wywalczy awans do ćwierćfinału turnieju. Iga Świątek wygrała w piątek w polskim pojedynku z Magdą Linet, pokonując starszą koleżankę wynikiem 6-4 i jeszcze raz 6-4. Tym samym odegrała się na poznaniance za sensacyjną porażkę z tego roku w Miami. Wygrana nie przyszła jej jednak łatwo, bo 34-letnia Magda mocno naciskała w piątek jeszcze na wówczas jeszcze 24-letnią Igę i walczyła do samego końca. Po meczu Iga Świątek napisała w mediach społecznościowych tak: dziękuję Magda, naprawdę doceniam to, że mogłyśmy dziś dzielić kort. I na koniec dodała: czwarta runda, lecimy. Iga pozostaje w grze o piąty w karierze tytuł w wielkoszlemowym Roland Garros, a ja pomyślałem, że może zagramy teraz utwór, o którym Magda Linet wspomniała, że jest jej jednym z ulubionych.

0: Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Agnes Ubel, ulubiona wykonawczyni naszej Magdy Linet na 13 minut przed 9. Punktualnie o 9 na antenie Radia Emaus prognoza pogody, a zaraz potem anteny i radioodbiorniki przejmuje nasza najmłodsza ekipa, owieczka Magda i przyjaciela, która startuje już kilka minut po 9. Zostańcie z Radiem Emaus.

0: Zanim nasze studio przejmie owieczka Magda i przyjaciele naszych najmłodszych słuchaczy i ich dziadków, chciałbym zaprosić na jedyny w Polsce Dzień Wnuczka i Wnuczki. To kontynuacja wydarzenia, które w ubiegłym roku w Poznaniu zorganizowała grupa Łejerskich Babć i Dziadków wspólnie z Miejską Radą Seniorów oraz Centrum Inicjatyw Senioralnych. Dziś, 30 maja, w niedzielę, podczas międzypokoleniowego pikniku poznańskie babcie, dziadkowie i wnuczęta będą mieli okazję do wspólnej integracji, a atrakcji nie zabraknie, zapewnia Łukasz Wołocko z Centrum Inicjatyw Senioralnych.
1: Dwa piękne wystąpienia teatralne oddolnej grupy Łejerskich Babć i Dziadków. Wystąpią także Zuchy i przewidzieliśmy szereg atrakcji w postaci animacji. Będzie z nami Straż Miejska Miasta Poznania, będzie policja, będą przedstawiciele Centrum Sztuki Dziecka, Centrum Inicjatyw Rodzinnych.
0: Wydarzenie odbędzie się na terenie Starego Zoo przy ulicy Zwierzynieckiej. Początek imprezy zaplanowano na godzinę 11:30, natomiast w samo południe ulicami przejdzie barwny korowód babć i dziadków wraz z wnuczętami.
2: Radio Emaus.

0: Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Theos Golden. Już w księgarniach.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
5: Jest niedziela, ostatni dzień maja, na zegarach wybiła 9.
4: Pogoda.
5: Niedziela w Wielkopolsce zapowiada się pod chmurkami, ale synoptycy nie przewidują opadów. Porówno 17 kresek w Poznaniu, Nowym Tomyślu i Śremie wskazują termometry za naszymi i waszymi oknami, a o 1 stopień więcej widzą i odczuwają nasi słuchacze w Lesznie. I tam również przewidywana temperatura maksymalna będzie o 1-2 stopnie wyższa niż w centralnej i północnej części regionu. A maksymalna temperatura w stolicy Wielkopolski wyniesie 21 stopni Celsjusza. I jak wspomniałem, w Lesznie i okolicach 2 stopnie więcej, około 23 stopni.
4: Reklama. Gdzie tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach. Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
5: Prawie 2 minuty po godzinie 9. Krzysztof Fąka, dzień dobry, zapraszam do 14. Ale ta godzina zdecydowanie należeć będzie do naszej najmłodszej, rozgadanej gromadki. A porządku pilnować będzie niezastąpiona siostra Ines. Przed radioodbiorniki zapraszamy najmłodszych słuchaczy.

0: Wujeczka Magda i przyjaciele
1: w każdą niedzielę.
2: Puk, puk, witamy i rozpoczynamy. Tak, to jest nasza owieczkowa audycja. W studio przy mikrofonie
3: Basia,
4: Halina,
5: Eleonora,
2: siostra Ines, i mamy nadzieję, że owieczka Magda do nas dotrze. A my dziś zapraszamy was na bardzo, bardzo, bardzo specjalną audycję. Wiem, gdyby tu była Weronika, powiedziałaby, że w każdą niedzielę tak mówię, że to jest specjalna audycja, ale dzisiaj podkreśliłam bardzo, bardzo, bardzo. Dlaczego?
3: Bo jest Dzień Dziecka niedługo.
6: Tak,
5: a
6: tak,
5: dokładnie
6: tak.
5: Jutro.
4: Jutro, jutro.
2: Cieszycie się?
4: Tak.
2: Macie dużo oczekiwań w związku z tym dniem?
5: Nie.
3: Nie, aż tak dużo to nie.
2: Jak będzie, tak będzie?
5: Tak. Myle by było fajnie. O.
3: No.
4: Ja mogę powiedzieć, co dostanę. Dostanę nowy piórnik.
2: Ty już o tym wiesz?
4: No.
2: Fajnie. Masz jakieś specjalne, nie wiem, połączenia z kimś, kto ci podpowiada?
4: Nie, po prostu ja sobie wybieram prezenty.
2: A ja tak nie... masz. Dobrze.
3: A ja jeszcze nie wiem, co ja będę miała.
5: Ja też.
3: Jutro się dowiem.
5: Ja nawet nie wiem, czy coś dostanę, ponieważ ja już chyba coś dostałam. Nie pamiętam już. Ja mam krótką pamięć akurat do takich rzeczy.
2: Ja też.
3: Ja mam krótką pamięć do wszystkiego.
2: Ja też nie wiem, czy coś dostanę. Raczej nic nie dostanę, bo wszystkie swoje prezenty z okazji Dnia Dziecka wiele lat temu chyba już dostałam i limit został wyczerpany, ale to nie znaczy, że nie czuję się dzieckiem. Myślicie, że dorośli też mogą się czuć dziećmi?
5: No. Dzieckiem jesteście zawsze.
4: Dzieckiem jest, no
3: dzieckiem
4: właśnie.
3: Bożym.
4: Tak. Dzieckiem Bożym i dzieckiem swojej mamy i taty.
2: A właśnie.
4: Nawet jeśli jesteście już dorosłym, to nadal jesteście dzieckiem.
5: Nawet jeżeli jesteście dorosłym, albo rodzice niestety już zmarli, to cały czas jest dzieckiem duchowym, dzieckiem Pana Boga.
2: Czyli dorośli też mogą być dziećmi?
4: Tak.
5: Nawet
4: tak.
5: Nie mogą, oni są.
2: No, użyło mi. Czyli niektórzy dorośli, a może i wszyscy, mogą czekać na prezenty jutro?
4: Może.
5: Tak.
2: Tak.
5: Myślę, że tak.
2: No. Dobrze. To już mamy uzgodnione, czekamy na prezenty, ale gdyby pominąć prezenty, czy Dzień Dziecka równie byłby wyjątkowym dniem?
3: Tak.
5: Tak.
4: Tak.
2: Czyli nie jest wyjątkowy tylko dlatego, że...
4: Są prezenty.
2: Że są prezenty?
4: No nie no, jest na ogół fajnie. My jutro w klasie idziemy na piknik.
2: Z okazji Dnia Dziecka?
4: Tak.
5: My za to w szkole mamy festyn. Z okazji Dnia Dziecka.
2: Czyli?
3: Wow.
4: Nieźle.
2: Czyli Dzień Dziecka zostanie uczczony, a wy oczywiście w tym dniu jak najbardziej.
5: Mamy wypoczynek.
2: Czy Dzień Dziecka jest potrzebny?
5: Tak.
4: Tak.
3: Tak. Ale ja się zastanawiam, kiedyś w książce nawet o tym było jednej, że jest Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka, Dzień Dziadka, Dzień Babci, a nie ma dni cioci i wujka.
2: To jest zaskakujące. A może powinniśmy wnioskować i do odpowiednich organów i prosić o ustanowienie takiego dnia?
5: Tak.
4: Tak.
2: Przydałby się?
5: Tak, bo też ciocia i wujek, oprócz oczywiście dziadków i rodziców, też nas wychowują.
4: Właśnie.
2: Bardzo często tak jest, tak. Prawda? Mhm.
3: Głównie to rodzice chrzestni.
4: No, bo oni też są.
3: No, bo oni... złożyli przysięgę podczas naszego chrztu. Nawet jeżeli zbyt często się z nimi nie widujemy, to mimo wszystko się starają.
2: Tak. I są takimi trochę aniołami, stróżami. Nie widać ich, ale wiecie, i ja też wiem, że czuwają nad nami, prawda?
5: Prawda.
3: Tak.
2: Chrzestna, chrzestny zawsze się dowiaduje, co u ciebie. Jak się czujesz? Bywa na najważniejszych okazjach. Na przykład... Na pierwszej komunii świętej.

0: Kochani, Dzień Dziecka to jest to, na co czekamy, co przed nami, co sprawia, że uśmiechamy się od ucha do ucha i to tak, że nie tylko nasze usta się uśmiechają, ale oczy. Bo najlepiej, najprawdziwiej, najpiękniej śmieją się oczy. Macie takie doświadczenie?
1: Tak.
0: A widziałyście osoby, które uśmiechają się, których usta tylko się uśmiechają, a oczy pozostają bez wyrazu?
1: Tak, to jest taki, jak dla mnie to jest taki smutny uśmiech.
2: Albo taki bez wyrazu.
3: Ja jakby już mówiłam, że nie mam zbyt dobrej pamięci, więc nie pamiętam, czy kiedyś coś mi takiego przytrafiło, czy nie.
0: To bardzo dobrze. W takich sytuacjach nie pamiętać, ale tak, ja miałam wiele też takich historii, kiedy widziałam, że uśmiechają się tylko usta, a oczy zostają gdzieś smutne, gdzieś dalej. Dlatego życzmy wszystkim naszym słuchaczom i wszystkim dzieciom całego świata, by zawsze, absolutnie zawsze miały powody do tego, by uśmiechać się całym sobą, czyli ustami, ale sercem i oczyma najbardziej. Niech śmieją się wasze oczy tak, by dorosłym pokazać, że świat jest piękny i tak jak wy widzicie świat, my dorośli powinniśmy chcieć zobaczyć, bo wyobraźcie sobie, że to jest różnica. To jest różnica. Im bardziej człowiek staje się dorosły, tym świat trochę ogląda z innej perspektywy i nie dostrzega. Chyba tyle piękna, ile wy dostrzegacie.
3: Może.
0: Tak to już macie.
1: Trochę świat też traci barwy, im jesteśmy starsi.
0: Trochę tak. Trochę tak, to jeszcze za moment o tych barwach porozmawiamy, ale na dobry początek dobra piosenka dla was tutaj w studio i dla wszystkich dzieci, które nas słuchają.

0: Pewną przygodę, prawda, Halinko?
1: No, bo była taka sytuacja, że chciałam podgłośnić sobie muzykę, żeby słyszeć ze zdjętymi słuchawkami i ciągle nam piszczało coś, ale na szczęście udało nam się to naprawić.
0: Na szczęście. Chochlik został przegoniony i wracamy do was, moi drodzy. Dzień dziecka. To jest ten dzień, na który cieszymy się. Który, ojej, już dziś zaczynamy świętować, prawda?
2: No. Prawda.
0: Trochę. Bo to tak trzeba. Wystarczy, żeby...
1: puścić tylko muzykę i zacząć tańczyć.
0: To my już przed chwilą zrobiłyśmy. Wszystkim, którzy nie mogą się obudzić, to właśnie proponujemy taką pobudkę, taki poranek, bo nam całkiem dobrze się udało.
2: Taki budzik też proponujemy. Bo tak. Na pewno się wszyscy obudzą.
0: Tak. My jesteśmy bardzo obudzone. Czy jeden dzień wystarczy, żeby... obejść, świętować Dzień Dziecka?
3: No raczej tak.
1: Raczej tak.
0: Nie macie...
1: Chociaż trochę smutno, że taki dzień jest jeden raz w roku, chociaż może to lepiej, tak jak mówili w piosence, bo można umrzeć z podekscytowania.
3: No nie wydaje mi się, Halinka, bez przesady.
1: Dobra.
0: Tego byśmy nie chciały, więc...
1: Mocno
0: byśmy nie chciały. Basia miała tutaj jakiś pomysł, chciała coś dopowiedzieć, ale pewnie...
3: Aha, jak chodzi o tą pobudkę, to do szkoły zazwyczaj mam jeszcze trochę później. Właściwie to tak dokładnie to 45 minut później i nie mogę się rozbudzić za bardzo. Ale jak tutaj mi rodzice powiedzieli, że muszę wstawać do Radia Emos, to jakoś od razu się obudziłam.
0: No bardzo mnie to cieszy. Martwiłam się, że może komuś na przykład zdarzy się zaspanie. Ale gdzie tam? Byłyście dużo wcześniej przed audycją. Kochani, Dzień Dziecka. To właśnie o tym dniu chcemy rozmawiać. Tym dniem chcemy się cieszyć. Chcemy rozmawiać też o tych dzieciach, które nie usłyszą żadnych życzeń. Którym pewnie nikt nie przyniesie prezentu, bo takie historie również się zdarzają. Ale to jest także ich dzień.
1: Jeśli te dzieci teraz słuchają, to możemy im teraz złożyć życzenia.
0: Złożymy. Czy już w tym momencie, czy na koniec audycji? Jak proponujesz?
1: Może na koniec.
0: To może na koniec. Wybierzemy specjalną piosenkę, która dopowie wszystko to, czego my nie dopowiedziałyśmy. Dobrze?
1: Dobrze.
0: To w trakcie przerwy ustalimy piosenkę, którą będziemy dedykować wszystkim tym dzieciom.
1: Dobrze.
0: Które nie usłyszą żadnych życzeń. A my, kochani, troszeczkę przed piosenką mówiłyśmy o kolorach.
3: Aha, ale też tym, które mają co świętować, żeby nie czuły się pominięte przez nas, bo one też zasługują na życzenia.
1: No.
0: No, bardzo, bardzo, bardzo ważne, bardzo dobre spostrzeżenie. Czyli co? Czyli wszystkim dzieciom?
1: Tak.
0: Absolutnie
1: tak.
0: Wszystkim.
1: Na całym świecie.
0: Na całym świecie.
1: Na całym świecie i nawet w niebie.
0: Tam to dopiero mają chyba cały czas Dzień Dziecka. Coś mi się wydaje.
3: To mają wielką imprezę.
1: Tak. To sobie wyobraziłam takie aniołki, które skaczą sobie i śpiewają dzień, dzień, dzień, dziecka, dzień, dziecka, dzień, dzień, dzień, dzień, dziecka, dzień, dziecka, dzień.
0: No właśnie tak. Gdybym miała zapytać, w jakich kolorach widzicie swoje dzieciństwo? To jakbyście chciały, o właśnie, może tak opisać swoje dzieciństwo, to jakich kolorów użyłybyście?
3: Na pewno powiedziałabym to tak, jak mówiłam, kiedy byłam młodsza. Czyli na przykład pomaram-pampam.
1: Czyli pomarańczowy.
0: Czyli przetłumaczyła Halinka, to jest pomarańczowy, tak?
2: Moje barwy dzieciństwa to są takie barwy jasne. Tak jak na przykład jest na różnych obrazach. Im jaśniejsze i weselsze barwy, tym weselszy wydaje się obraz.
1: Dla mnie, ja bardzo lubię taki świat, taki kolorowy, ale też nie wiem jak to opisać, ale podoba mi się taki jeden filtr w aparacie, w telefonie. I właśnie taki świat jest dla mnie fantastyczny, bo te kolory są takie żywe.
0: Bardzo kolorowe.
3: U mnie to takie kolorowe jak przez aparat, to wydaje mi się takie trochę sztuczne, już nie są takie ładne. Ale na pewno moje dzieciństwo miało sporo zielonego. No i nadal ma właściwie.
0: Dużo zieleni, dużo pomarańczu.
3: No akurat pomarańczu to nie, ale akurat przypomniało mi się, że tak kiedyś mówiłam.
4: Kiedyś tak mówiłaś. I lubiłaś pomarańczowy kolor?
3: No nie wiem, pomarańczowy akurat chyba nie za bardzo. Jak byłam taka bardzo mała, to lubiłam czerwony na pewno. Potem lubiłam różowy, potem niebieski, a teraz lubię chyba fioletowy najbardziej.
1: Na ogół to ja albo Basia, kiedy byłam ja albo Basia ja albo Basia właśnie mówiłam, albo ona mówiła, dobra, nie wiem jak to powiedzieć. W każdym razie, któryś z nas mówiła, bieski nie, czyli to niebieski.
4: Ja. Niebieski ja nie, tak?
3: No, to ja chyba.
2: Ja lubię bardzo, ja lubię wszystkie kolory tak naprawdę.
1: Ja też.
2: One właśnie takie żywe kolory, to są takie kolory dzieciństwa. Takie jasny niebieski, bardzo zielony, aż taka mocna czerwień, mocny pomarańczowy.
3: Aż mi się przypomina, jak moja koleżanka kiedyś miała taką farbę pomarańczową i zieloną, która normalnie była tak, miała taki żywy kolor, że normalnie w oczy raziła.
1: A ja na ogół od dzieciństwa najbardziej lubię, to znaczy teraz już nie, bo teraz najbardziej lubię jasny róż, w którym jestem dzisiaj cała.
4: Widzimy to właśnie i podziwiamy.
1: No to bardzo lubiłam selenowy, ponieważ miałam taką koszulkę z pingwinkiem, kiedy byłam mała i zawsze, kiedy była w szufladzie, to ja sięgałam po nią i chciałam się w nią ubierać, a kiedy jej nie było, to płakałam.
0: Czyli pingwinek zawsze musiał być gotowy do ubrania.
1: I właśnie ona była selenowa.
0: Kochana, czy wiecie, że Dzień Dziecka nieświętowano od zawsze?
2: Tak.
1: No, wiemy. Oczywiście,
3: przecież
1: że nie.
3: Niczego się nie świętuje od zawsze. Zawsze coś tam jest.
0: No to kiedy był początek Dnia Dziecka?
3: A tego też nie wiem.
2: Początek Dnia Dziecka był chyba w 1905. Nie. Tak dalej.
0: W 20. W 1920 formalnie zaczyna się, ale wcześniej była taka historia, która miała początek na ziemi amerykańskiej. I tam pastor protestancki wymyślił taką niedzielę, którą nazwał niedzielą Dniem Róży. I ta niedziela była przeznaczona dzieciom, dedykowana dzieciom. W ten dzień urządził dla dzieci nabożeństwo, zostały dzieci jak gdyby dostrzeżone bardzo, bardzo tak bardzo, bardzo mocno przez pastora. I bardzo się ta inicjatywa spodobała, oczywiście nie tylko dzieciom, ale i dorosłym. Postanowiono wtedy, że co roku taka niedziela będzie dzieciom dedykowana i nazywano ją tak Dniem Róży. Później była to Niedziela Kwiatowa, a później okazało się, że zostało przemianowane
1: na Dzień Dziecka.
0: Tak. I stało się świętem ogólnonarodowym.
2: Na całym świecie?
0: Na całym świecie.
1: No to ekstra. Wszystkie dzieci na całym świecie będą jutro świętować swój dzień. No chyba, że w innych krajach jutro nie będzie. W każdym razie na pewno jutro nie będzie w Australii, bo raczej dzieci nie będą w nocy świętować.
0: Raczej nie.
1: Oni będą świętować wtedy, kiedy my będziemy mieli noc.
0: Tak. Bo w Australii szybko, wcześniej się zaczyna i szybciej się kończy. Nie wiem, czy to lepiej, czy gorzej.
1: Ja też nie wiem, w każdym razie wiem, że w Boże Narodzenie to tam jest ciepło. I to nieźle.
0: My wolimy swoje Boże Narodzenie i kiedy jeszcze pada śnieg, jest cudownie.
2: Ale teraz mamy za chwilę czerwiec, już tak, jest ciepło.
0: Tak.
2: Wracamy do wakacji,
0: wracamy do Dnia Dziecka, bo troszeczkę odpłynęłyśmy. No. To co, piosenka?
2: Tak.
1: Tak.

0: I wracamy, i wracamy. Dziećmi jesteśmy tylko raz. Szkoda.
1: No.
0: Bardzo żałuję. Choć jeżeli wrócimy do tej myśli, którą tutaj miałyśmy na początku, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy dziećmi i dorośli również, no to może nie ma czego żałować.
2: No. Fajnie jest być dzieckiem. Fajnie. A dzieckiem nigdy się nie przestanie być, bo nawet jeśli nasi rodzice odeszli z tego świata, to i tak jesteśmy ich dziećmi.
0: A jeśli jesteśmy bardzo dorośli? Są takie historie, że przecież dorośli mają swoje dzieci, na przykład wasi rodzice. I co wtedy?
2: Dzieci mają dzieci.
0: Dzieci mają dzieci?
1: No. Ale moi rodzice, w sensie moja mama na pewno, czasami też sobie jakby sama sprawia prezenty, tak żeby się poczuć jednak trochę dzieckiem.
3: Myślę, że każdy z nas tak w głębi duszy jest takim wewnętrznym dzieckiem. I trzeba zaspokajać swoje wewnętrzne dziecko.
0: Tak, i trzeba dbać o to.
2: Każdy jest dzieckiem, ale nie wewnętrznym, po prostu jest się dzieckiem.
0: Jest i tyle.
2: Chyba tylko Adam i Ewa nie są dziećmi, bo nikt ich nie urodził.
0: Czy dorośli mogą mieć dziecięce pomysły?
2: No oczywiście.
3: Tak.
0: Naprawdę?
1: Jednym z nich jest szkoła. Nie wiem, kto to wymyślił, ale już go
2: ja
1: nie lubię.
2: Ja też.
0: Nie lubicie tego pomysłu?
1: Bardzo.
3: Zależy, jakie lekcje.
0: To ja wam powiem tak, a to się zmieni. To się bardzo zmieni. Bo kiedy byłam w waszym wieku, miałam podobne odczucia i mniej więcej podobnie myślałam. Nie, szkoła nie i szkoła było czymś, z czego chętnie bym zrezygnowała, gdyby mi pozwolono. Ale kiedy jestem dorosła, to tak bardzo doceniam szkołę. Tak bardzo doceniam wszystko, co mnie tam spotkało. Ja mam bardzo dobre wspomnienia ze szkoły, choć były sprawdziany, choć były kartkówki, które nie zawsze mi wychodziły najlepiej. Czasami zdarzało się, że poszło coś nie tak i wtedy było smutno. Po prostu najzwyczajniej w świecie smutno, ale co tam? Dzisiaj te smutki inaczej wyglądają i one wcale nie smucą.
2: Ja teraz pójdę do 4. klasy. Już poznałam swoją panią nową. Nazywa się pani Ania Wieja i jest bardzo miła.
0: I bardzo panią Anię pozdrawiamy i już się cieszymy, że uczniowie cieszą się na spotkanie z nią, bo Halinka się cieszy.
1: Mnie uczy angielskiego.
2: No, mnie też będzie uczyć angielskiego, bo to jest moja wychowawczyni, więc musi mnie czegoś uczyć, więc...
1: Niekoniecznie, czasami tak nie jest.
2: Na serio?
1: Chyba, nie wiem. Ale
2: w każdym razie,
1: tak.
2: Co jest pani od angielskiego, a to jest przedmiot, którego szczerze nienawidzę, chociaż szczerze mówiąc, tak naprawdę to ja w nim nie lubię, tylko naszej dotychczasowej pani.
1: No ale nie mów, bo jeszcze pani to słucha i będzie jej przykro. Ja też jej kiedyś tak nie bardzo lubiłam, ale potem jak skończyłam te młodsze lata, to wtedy tak sobie pomyślałam, że właściwie to ona nie była taka niemiła.
2: Boże, wiecie co? Święty, ale za mnie.
0: Wymagający nauczyciele czasami...
3: Wydają się źli.
0: Przez moment wydają nam się źli, ale tak naprawdę zostają w naszych serduchach na dłużej, na bardzo długo. I im jesteśmy starsi, tym bardziej potrafimy docenić, jak dużo dla nas zrobili i jak dużo osiągnęliśmy dzięki temu, że byli bardzo nieprzejednani, bardzo wymagający i stawiali nam wysoko poprzeczkę.
3: Może na przykład nauczyciel nie jest też bardzo miły, co też się zdarza, ale za to ma ogromną wiedzę, którą próbuje przekazać uczniowi.
0: Tak, i myślę, że tego powinniśmy szukać w nauczycielach, prawda?
2: A ja myślę, że nie jednemu uczniowi, tylko wszystkim uczniom w klasie.
1: Mnie też denerwuje szkoła głównie dlatego, że no po prostu wszyscy muszą się uczyć tak samo. Wszyscy jakby od wszystkich się wymaga tego samego, a to jakby na przykład jeden potrzebuje więcej czasu, żeby się nauczyć matematyki, a drugi więcej czasu, żeby się nauczyć biologii. No a tak to trochę jakby... Potem muszą się uczyć w domu i w ogóle to kiedyś powiedziałam mojej koleżance, że to trochę dziwne, że jak w dorosłym życiu się przenosi pracę do domu, to to jest źle. A jak teraz w szkole się przenosi pracę do domu, to jest dobrze. No a potem nie mamy też czasu na przykład na spotykanie się z przyjaciółmi. Czasami właśnie jakie są takie normalne dni, to na przykład chciałabym się spotkać z kimś, a on mówi nie, bo teraz muszę się uczyć do jakiegoś tam sprawdzianu. No.
2: A moja koleżanka, która jest o rok starsza od Basi, ma na imię Zosia, była taka zabawna sytuacja na plastyce, bo kiedy mieli sprzątać, to ona zaczęła robić kolejny rysunek i za to dostała 6. Za to, że nie sprzątała, tylko nadal malowała.
0: Ale musiała coś pięknego namalować. Coś, co zachwyciło nauczyciela.
2: Zosia pięknie maluje i rysuje.
3: To prawda.
0: Zosia ma talent?
2: Bardzo wielki.
0: I będzie go rozwijała?
2: Na pewno.
1: Nie wiem.
0: To bardzo dopingujcie Zosię, żeby rozwijała swój talent, bo po to mamy te ziarenka talentów wrzucone w nas, żeby kiedyś stały się wielką rośliną, wielką, wielką, wielką taką, że może nawet cały świat ją zobaczy. Po to mamy talenty.
3: Wiemy, ale czy możemy wrócić do dnia dziecka?
0: Tak, możemy, ale mogę jeszcze na chwilę wrócić do szkoły?
3: Tak.
0: Bo chcę wam powiedzieć, wam tutaj, obecnym w studio, ale wszystkim dzieciom, które mają podobne problemy, bo chyba większość dzieci mniej więcej tak odbiera szkołę.
2: Także większość dzieci odbiera szkołę tak.
0: Ale chcę wam powiedzieć, w tej chwili słuchacze nie mogą tego zobaczyć,
2: wiem,
0: ale ja wam podpowiem.
2: Ja zrobiłam kciuk w dół.
0: W dół, a ja zrobiłam oba w górę. Bo kiedy wspominam moją szkołę, to oczywiście mam w pamięci te wszystkie trudności, które były. Oczywiście nie wybielam, one były, ale tam się tyle pięknych rzeczy wydarzyło. Tyle wspaniałych chwil, tyle niezwykłych historii i tyle przyjaźni, które zabrałam ze sobą na całe życie i one sprawiają, one pomagają mi na chwilę stawać się z powrotem dzieckiem. Kiedy przypominam sobie historie przeżyte w szkole, szczególnie podstawowej, to ja po prostu znów staję się tą dziewczynką, która wkładała fartuszek, brała tornister na plecy, szła do szkoły, patrzyła na panią, która odkrywała przede mną świat i mówiłam, wow, jaki to był niezwykły, cudowny czas.
2: Moja mama bardzo nie lubiła przedszkola, a jak poszła do szkoły, to ją uwielbiała.
0: Szkoły uwielbiała.
1: Ja tego bardzo nie rozumiem. Ja tego bardzo nie rozumiem. Chociaż z drugiej strony to ona tam miała tak, że była pani przedszkolanka i ona w tym przedszkolu miała swoją córkę. No i no więc trochę tak. No.
0: Zdarzają się różne historie, oczywiście, ale chcę wam powiedzieć, że im będziecie starsze, im wy będziecie starsi, tym te trudniejsze historie będą odpływały. To jest tak pamięć i dorosłość jest jak sito. Człowiek zostawia na nim to, co jest dobre, co daje radość, co go ożywia.
1: No właśnie, jeżeli chodzi o te przyjaźnie, no to u mnie w szkole jest właściwie to, no nie w szkole, tylko w klasie, bo ja chodzę do klasy integracyjnej, no i
2: da się jej nie znosi.
1: No, bo w klasie integracyjnej jest trudno, bo tam są osoby, które mają jakieś niepełnosprawności psychiczne. No i, ale najbardziej mnie już denerwuje to, że mamy jednego nauczyciela wspomagającego i dzielimy się na dwie grupy. No i jedna grupa cały czas ma utrudnione zadanie, bo po prostu są te osoby, no bo nie mogą być ze sobą rozdzielone, a jak są razem, no to jedna grupa ma łatwiej, no bo po prostu ma tylko z takimi osobami, które sobie dają po prostu radę bez pomocy. No a u nas tak, u nas właśnie musimy, a ta druga grupa właśnie niestety musi być z tymi osobami. W sensie do tych osób to ja nic nie mam, tylko
0: trudniej wam się pracuje.
1: No i to nie, nawet nie jest tak, że raz jedna grupa jest z nimi, a raz bez nich i tak na zmianę, tylko cały czas ta moja, więc trochę to jest męczące na dłuższą metę.
2: Możemy wrócić do dnia dziecka?
1: Czekaj chwilę.
0: Możemy wrócić.
1: Jeszcze nie skończyłam.
0: Możemy wrócić.
2: Trzeba było gadać.
0: Basiu, a pytanie do ciebie. A gdybyś w przyszłości została panią minister?
1: To nie wiem, co bym zrobiła, bo ja nie umiem być, ja nie umiem zarządzać właśnie. Chyba głównie dlatego, że po prostu nikt mnie nie słucha zazwyczaj. Po prostu ja nie potrafię, ja się na tym nie znam.
0: Gdybyś mogła wydać jakieś polecenia, jakieś zarządzenia dotyczące szkoły, co byś zmieniła?
2: Usunęłaby ją.
1: Bez przesady. Nie wiem. Nie wiem, ja po prostu się na tym nie znam.
0: A macie jakiś pomysł na zmianę świata? gdyby dzieci mogły rządzić światem? Co na pewno by się zmieniło?
2: Na pewno by się zmieniło coś na plastice, no bo wtedy no, trzeba robić to, co każe ci nauczyciel, a dzieci pewnie by miały swoje pomysły i by mogły je realizować i to by było akurat lepsze trochę.
3: No, jeżeli już nie chodzi o szkołę, tylko o świat, to myślę, że jakby rządziły dzieci, to byłoby mniej konfliktów.
0: Tak myślicie?
1: Tak. Oj, no wątpię.
2: No, wątpię.
1: No, może być, no bo tak. Rodzice by się cały czas wykłócali.
3: No tak, ale z drugiej strony...
0: Ale umówmy się, że dzieci przejmują władzę. No dzieci rządzą światem.
3: To wtedy dzieci według mnie potrafią się chyba trochę lepiej dogadać
0: szybciej?
3: Niż dorośli. Szybciej, poza tym...
1: Oj, no wątpię. Jak spojrzeć tylko na moją klasę w zeszłym roku, to naprawdę nie wydaje mi się, żeby tak było.
3: No ale wybierałoby się... Dzieci by... Załóżmy, że dzieci by wybierały osoby, które będą... zajmowały się sprawami za granicą, no to wtedy dzieci wybieraliby osoby, które potrafią się dogadywać z ludźmi.
1: No tak, no i właśnie to jest problem, bo raczej w tak krótkim czasie nie nauczyłyby się mówić po angielsku i no, tak żeby rozmawiać, prowadzić takie konwersacje.
0: Ale słuchajcie, słyszę, że punktem najważniejszym jest dogadywanie się z ludźmi. Myślicie, że dorośli robią to troszkę gorzej od dzieci?
3: Trochę według mnie tak.
0: Dzieci szybciej znajdują wspólny język i szukają porozumienia.
3: Zawsze da się dogadać. Nie mówię, że my się nie obrażamy o wszystkich, ale bo to jest...
0: Szybciej wam przechodzi.
3: Chyba tak.
0: Mhm. Halinka ma jakiś pomysł?
2: Ja na ogół wątpię w to, żeby dzieci się lepiej dogadywały, bo ja akurat mam okres z moimi przyjaciółkami, że mega często się kłócimy.
0: No to dobra, dogadanie odchodzi na bok. W jakich obszarach mogłyby dzieci przejąć władzę i uważacie, że wprowadziłybyście lepsze rozwiązania?
2: Ja myślę, że dzieci by wprowadziły w codzienny dzień dziecka.
1: No. Ja uważam, że na pewno powinno być jakieś... No, że byłoby fajnie, gdyby jednak dzieci miały swój głos, żeby jednak to brali troszeczkę pod uwagę, bo często jest tak, że no, na przykład w mojej szkole była taka jakby ankieta, że dla uczniów i dla nauczycieli, żeby wpisać zachowanie. No i jedna osoba miała, jak byli uczniowie, bardzo dużo wzorowego i trochę bardzo dobrego, a u nauczycieli większość bardzo dobrego i trochę wzorowego. No i oczywiście miała to bardzo dobre, a nie wzorowe.
0: Mhm.
1: No bo po prostu tak wyszło. No bo na ogół głos dzieci się dużo mniej liczy.
0: To jest bardzo ważne, Basiu, co powiedziałaś. Tak. Głos dzieci powinien być bardziej usłyszany.
3: Tak.
0: Powinien być zapamiętany. Dorośli powinni sobie wziąć do serca to, co próbujecie im powiedzieć.
3: Tak. My też jesteśmy, często chcemy być, próbujemy być asertywni, czyli mówić kulturalnie, że nie chcemy czegoś robić, a czasami dorośli za nas decydują. Niby wiemy, że robią to dla naszego dobra, ale jednak czujemy się tacy trochę wykluczeni, bo na przykład nie zgadzamy się na coś, ale i tak rodzice, mimo tego, że wiemy, że robią to dla naszego dobra, i tak rodzice mają większy głos niż my do jakiegoś roku życia. Chyba do 16.
0: Są takie obszary. Są takie obszary, kiedy dorośli muszą zadecydować. Wynika to z wielu czynników. Ale są takie miejsca, kiedy rzeczywiście głos dzieci powinien mocno wybrzmieć, powinien być wzięty pod uwagę. Dorośli powinni go usłyszeć. Jak to zrobić? Możemy wspólnie pomyśleć i się zastanowić. Być może nasza antena mogłaby być takim miejscem? Co wy na to?
1: Być może.
2: Na ogół to mnie wnerwia najbardziej to, że właśnie najważniejsze względy to mogą brać udział tylko dzieci, tylko osoby, które mają już 18 lat. No to jest takie wkurzające.
1: A mnie wkurza to, że czasami na przykład...
2: Na przykład prezydent. Głosowanie na prezydenta.
1: No, dzieci raczej się nie znają. Ja nawet nie wiem, dlaczego rodzice głosują na jednego, a nie na drugiego. Bez przesady, Halinka, aż tak nie.
0: No ale przyjdzie czas. Słuchajcie, na wszystko przyjdzie czas. Przyjdzie czas na podejmowanie ważnych decyzji. I będą takie momenty, uwierzcie mi, że nawet kiedy będziecie dorosłe, kiedy będziecie wiedziały, że no możecie o sobie decydować i to będą takie chwile, kiedy powiecie, ja nie wiem, co mam wybrać, ja nie wiem, co mam, którą decyzję mam podjąć, która jest lepsza, która gorsza.
3: To szkolnictwo powinno być według mnie większy głos dzieci też.
0: W szkolnictwie?
2: Tak.
3: W szkołach, tak właśnie w szkołach.
0: Co chciałybyście, żeby zostało usłyszane? Macie już taki pomysł teraz?
3: Może teraz Basia niech powie, bo ona tak...
0: Tak Basia na ministra.
2: Na przykład, że coś nas smęczy.
1: Tak sobie właśnie przypominam i nie mogę sobie przypomnieć, co chciałam powiedzieć.
0: A co myślicie?
1: Aha, już pamiętam, bo czasami to właśnie jest w drugą stronę. Na przykład, że tam było ostatnio gdzieś tam jakieś tam dmuchańce, no i mogły tam przyjść tylko dzieci do jakiegoś tam roku życia, no i te dmuchańce wcale nie wyglądały na takie, które miałoby się rozpaść, jakby tam ktoś tam...
2: Co się stało?
1: Nie wiadomo.
0: Taki dźwięk inny nam wszedł do słuchawek.
1: Dobrze, uznam, że nic się nie stało.
0: Nic Myślę, się nie że wydarzyło. Słuchacze też to usłyszeli, ale to jest nasz...
3: Audycja trwa.
1: Tak, no, tak. No, wszystko jest w porządku. No i właśnie na przykład jak są to starsze dzieci, to one też by chciały się trochę pobawić. No ale no nie, nie mogą, no bo już tak jest po prostu.
0: Takie no, to... są przepisy zapewne, że dziecko nie może być cięższe i no pewnie
1: to,
0: dlatego.
1: No właśnie mówiłam, że to raczej to tak nie wyglądało, żeby te dmuchańce, no bo są takie same, no i one jakby są dla dzieci, które mają, no dla innych dzieci, które no nawet dla takiej młodzieży. No bo taka młodzież też by chciała się trochę pobawić na przykład, tak jak dzieci, ale już nie może po prostu.
2: Według mnie to rzeczywiście jest trochę bez sensu, bo na przykład uznajmy, że można być do 9 roku życia gdzieś, a ja przecież ważę 21 kilo, więc raczej pode mną nic by się nie zapadło.
1: No raczej nic.
0: Raczej nic.
2: Oprócz Kai. Mojej siostry.
0: Czyli pierwsze postulaty już tutaj wybrzmiewają.
3: Tak, ale właśnie jeżeli chodzi o tę szkołę, to fajnie by było, jakbyśmy mieli taki samorząd uczniowski, mimo że ma dość duży wpływ na szkołę, to fajnie by było, jakby był w każdej szkole i miał duży wpływ, mógł robić oczywiście bardzo kulturalne debaty, na przykład z nauczycielami czy z zarządem szkoły.
0: To jest bardzo ciekawa inicjatywa.
2: Na przykład w mojej szkole kiedyś były pufy i fajnie by było, gdyby samorząd szkolny mógł debatować właśnie, jakoś tak to się mówi chyba, żeby były znowu, no bo to było ekstra, ale musieli je oczywiście zlikwidować.
0: Z jakiegoś powodu zostały zlikwidowane i te powody nie zostały wam wyjaśnione, dlatego nie jesteście zadowolone
1: właśnie zostały,
0: z tej decyzji.
1: To znaczy nie wyjaśnili nam tego wprost, ale Hańka, bo ty nie miałaś wtedy przerw na dużej na holu, tylko...
2: Ale chodziłam na hol!
1: Tak, chodziłaś, ale nie wiedziałaś, co się działo na holu, bo tam czasami nawet się bójki o te pufy wywiązywały.
0: Ach.
2: A to może lepiej, że ich nie ma.
0: A widzicie, dochodzimy do wniosku, że czasami dorośli zadecydują coś, co nam się nie podoba, ale ostatecznie, kiedy dowiemy się, o co tak naprawdę chodziło, to przyznajemy im rację. Piosenka?
2: No właśnie chciałam zapytać, czy może wyłączymy piosenkę?
1: Jeszcze chwilka, no bo właśnie...
2: Chwilka to będzie po piosence.
1: Jak te pufy były, to jak wychodziliśmy z sali, to wszyscy chcieli zdążyć na te pufy przed innymi. No i, no i tak po prostu biegli, jakby to był maraton o życie.
0: Widać, dorośli nie umieli znaleźć innego rozwiązania, po prostu schowali pufy. Nie stać było na pewno szkoły, ani szkoła nie ma miejsca, żeby każdemu uczniowi zafundować pufę, w związku z czym pufy musiały zniknąć. Takie.
2: Siostro, ja bym chciała jeszcze coś powiedzieć w związku z Dniem Dziecka i to też ma trochę wspólnego z dmuchańcami. Wczoraj, w sumie to nie wiem, czy wczoraj, czy kiedy, w każdym razie niedawno, kiedy szłam ze szkoły, więc raczej wczoraj nie.
0: Wczoraj nie.
2: wiedziałam, jak pompują dmuchańce w przedszkolu.
1: No tak, były dmuchańce.
2: I tak mi się przypomniało.
0: Czyli dorośli organizują wam dzień dziecka.
1: Dawno temu, jak były te dmuchańce w przedszkolu, to było takie fajne.
2: Aż ci się oczy błyszczą. A teraz piosenka.
0: A teraz piosenka dla wszystkich, którzy mają ochotę pofikać na dmuchańcach, posiedzieć na pufach i po prostu poświętować.
2: Było skrzypienie.

0: A my tutaj rozmawiamy, co by było, gdyby dzieci naprawdę przejęły rządy nad światem. Już wiemy, że miałyby wpływ na szkołę. Tak,
1: ściszyliby muzykę, żeby dało się spać w nocy.
2: No, bo my to słownie nie możemy spać.
1: Za głośne. Bo tam jakieś basy tam puszczają na Malcie.
0: Za głośne, jest muzyka w nocy włączana.
2: Normalnie jest coś takiego, że ja się kładę spać, a nagle bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo.
0: Wiem.
1: Brzmi jak karabin maszynowy.
0: Wiem, to jest bardzo trudne i bardzo przeszkadza, w związku z czym to na pewno uległoby zmianie. Co jeszcze?
3: Jeszcze fajnie by było, jakbyśmy... Zapomniałam, miałam takie coś z tyłu głowy, ale zapomniałam.
0: No uciekają czasami takie myśli, ale gdybyście miały być... O, Halinka wie.
2: Gdybym ja miała zarządzać światem, to bym zdecydowała, że by mogło być trochę mniej bloków, a trochę więcej drzew.
0: Zieleni brakuje?
1: No tak, i żeby nie sadzili nam na środku fajnej takiej pieskowej ścieżki nagle jakichś krzaków.
2: No, to akurat jest
1: jeszcze zaraz ogrodzenie tam będą chyba budowali, bo tam słupy jakieś są dookoła.
2: No bo to będzie...
1: Zastanawiam się, ile to ogrodzenie przeżyje.
2: Ale, to będzie park dla psów.
1: O,
2: a tam
1: nie.
2: Była taka wspaniała, wydeptana ścieżka, no kurczę.
0: Dzieciom nie podoba się likwidowanie ścieżki, tak?
1: Mam nadzieję, że nam rakiety nie zlikwidują, bo mamy takie drzewo, które dosłownie rośnie tak poziomo.
2: No i my kiedyś mówiłyśmy, że to jest rakieta, ja na nią z trudem normalnie wchodziłam.
1: No teraz to jest maksymalnie do mojego kolana.
0: Ach, tak. A kiedyś była rakietą.
1: No.
0: Kosmiczną.
2: Tak.
0: Odbywały się loty w kosmos na tej rakiecie.
2: Tak. I tak trudno było na nią wyjść, a w to nie wierzę, totalnie nie wierzę.
1: Cały czas ją podsadzać musiałam.
3: Moim marzeniem by było, żeby zamiast w blokach mieszkać w takich domach. To by było bardzo fajne.
0: A może tak będzie? A może tak będzie?
3: Żeby między każdym domem było jedno drzewo i można by się wtedy przemieszczać od znajomych do znajomych.
1: No i to by było super.
0: Czyli więcej zieleni?
3: Tak.
0: Mniej bloków, ciszej. Mniej głośnej muzyki w nocy.
1: Tak jak w dzieciach z Bullerbyn.
3: Tak.
0: O, taki świat nam się marzy, prawda?
2: Mm-hmm.
0: Życzmy sobie takiego świata, spokojnego, przyjaznego, serdecznego. Takiego, w którym ludzie uśmiechają się do ciebie, do siebie nawzajem. Takiego, w którym ludzie potrafią rozwiązywać problemy, bo problemy są zawsze. Ale umiejętność rozwiązania i dobrego rozwiązania to jest wielka sztuka. I życzmy sobie, by ci, którzy są powołani do tego, by rozwiązywać te problemy, by umieli to zrobić.
2: Chciałam tylko zapytać, kiedy będzie koniec, bo wydaje mi się, że już się wielkimi krokami
0: zbliża. Już jest właśnie koniec. Już. I to jest ten moment, w którym obiecałyśmy złożyć życzenia wszystkim dzieciom. Absolutnie.
2: 3 minuty.
0: Mamy już pewnie trochę mniej niż 3 minuty. Halinko, czego życzyłabyś naszym słuchaczom, tym wszystkim, którzy usłyszą życzenia z okazji Dnia Dziecka, ale i tym, którym jako jedyna złożysz?
2: Wszystkiego najlepszego wam życzę, dzieci, wszystkie dzieci. Dużo szczęścia, pomyślności. Może żebyście byli trochę bardziej zauważeni, żebyście mieli większe wpływy. Mam nadzieję, że będzie to bardzo szczęśliwy dla was dzień.
3: Ja życzę wam, żeby do końca waszego dzieciństwa, a nawet do takiej bardzo dorosłej dorosłości, wasz świat był postrzegany jako taki wielki, kolorowy obraz, który wypełnia się barwami szczęścia.
1: Ja chciałabym wam życzyć, żeby zawsze był Bóg z wami, żeby wam pomagał w trudnych momentach i żebyście mieli też wspaniałych przyjaciół i rodzinę, która również mogłaby wam pomóc.
0: Kochani, ja się dołączam do tych życzeń i chciałabym, żebyście rośli pięknie, żebyście się zmieniali, przemieniali, żebyście stawali się cudownymi ludźmi. I piosenka, którą wam wybrałyśmy, niech dopowie to, czego my nie zdążyłyśmy. Życzymy wam pięknego Dnia Dziecka, pięknego życia.
2: Życzenia przez 3 minuty.

0: Wróżbieczka Magda i przyjaciele
1: w każdą niedzielę.
2: Owieczka Magda i przyjaciele powrócą do nas za tydzień, jak zwykle w niedzielny poranek, a my już właściwie łączymy się z poznańską katedrą, skąd transmitować będziemy mszę świętą.
0: Zapraszamy na transmisję mszy świętej z poznańskiej katedry.

dzisiejszym przeżywamy uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Tę prawdę, która stanowi charakterystykum chrześcijaństwa. Żadne niechrześcijańskie wyznanie nie wyznaje Trójcy Przenajświętszej. Z jednej strony tajemnicy bardzo trudnej do zrozumienia, a potem jednak pokazującej, że ludzkie dociekania mogą przynajmniej w części partycypować właśnie w tajemnicy Trójcy Przenajświętszej. Dzisiaj też czytany jest list z Episkopatu Polski z okazji 30. rocznicy reaktywowania akcji katolickiej. Z inspiracji Ojca Świętego Jana Pawła II wrócono z powrotem do akcji katolickiej, która w czasach komunizmu została zniesiona, a potem pokazała, że może wiele jeszcze przyczynić się do wzrostu Kościoła. Prosimy zarówno w intencji samego zrozumienia Trójcy Przenajświętszej, jak i także tego, co niesie ze sobą dobro Kościoła w postaci akcji katolickiej. Przeprośmy Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Czytanie z Księgi Wyjścia. Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło niego i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: Pan, Pan Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Natychmiast Mojżesz skłonił się aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan wśród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz nasze winy i nasze grzechy, a uczynisz nas swoim dziedzictwem. Oto słowo Boże.

Czytanie z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości. Pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni. Pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, by świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Oto słowo Pańskie.

Umiłowani bracia i siostry w Chrystusie. Na początku dzisiejszej mszy świętej usłyszeliśmy następujące pozdrowienie. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I właśnie dzięki temu pozdrowieniu dotarła do nas prawda o Trójcy Przenajświętszej, czyli o miłującym Ojcu, o umiłowanym Synu i Duchu Świętym, który jest osobową miłością. Trójca to jedna z najbardziej charakterystycznych prawd chrześcijaństwa. Jest to centrum wiary i życia chrześcijańskiego. W tym uroczystym dniu wypada nam skupić się na rozważaniu dwóch kwestii. Najpierw na krótkiej refleksji na temat Trójcy Przenajświętszej, a następnie na tajemnicy jedności w naszym życiu chrześcijańskim. Pierwsza rzecz to tajemnica Trójcy Przenajświętszej. Jest to centralna prawda naszej wiary, a jednocześnie, gdy mówimy o niej, zdajemy sobie z tego sprawę, że nasze poznanie Trójcy jest ograniczone. Podobnie jak ograniczonym jest nasz język, którym wypowiadamy się o Bogu. Ludzkie słowa są nieadekwatne wobec tajemnicy Boga. Gdy więc wskazujemy na podobieństwo między Stwórcą a stworzeniem, to zawsze niepodobieństwo między nimi jest jeszcze większe. A jednak, mimo bezkresu tej tajemnicy i naszych własnych ograniczeń poznawczych, musimy przecież szukać jakiegoś porównania, które pozwoliłoby nam przynajmniej na jakieś przybliżenie sobie tej prawdy. I właśnie tego rodzaju pomoc ofiaruje nam święty Augustyn, który powiedział: podobnie jak źródła nie można nazwać rzeką, ani rzeki nie można nazwać źródłem, tak kropla ze źródła nie jest ani źródłem, ani rzeką, chociaż w nich wszystkich jest ta sama woda. A chociaż źródło, rzeka i kropla są trzema różnymi rzeczami, to jednak woda w nich jest jedna i ta sama. A chociaż

każda z osób Trójcy Przenajświętszej działa na sobie tylko w właściwy sposób, dzięki czemu Ojcu przypisujemy dzieło stworzenia, Synowi dzieło odkupienia, a Duchowi dzieło uświęcenia, dzięki czemu Ojciec jest miłością, Syn jest łaską, a Duch Święty jest więzią, dzięki czemu Ojciec jest źródłem prawdy, Syn jest prawdą, a Duch prowadzi nas do prawdy, to jednak każdej z tych osób działa jedna i ta sama, najczystsza, nieskończona i wieczna miłość. Tę tajemnicę Bóg nam zechciał objawić, a uczyni to, odsłaniając samego siebie jako działającego w osobie Ojca, Syna i Ducha Świętego. W Starym Testamencie przedstawił się jako Ojciec narodu wybranego, a najbardziej znanym tego przykładem jest scena odwiedzin Abrahama przez trzech aniołów, pięknie zilustrowana przez ikonę Rublowa i przez wszystkie jego znacznie starsze wersje. Patriarchę odwiedziło trzech aniołów, a on pokłonił się im jako jedynemu Panu. Trzech ujrzał, a jedynemu oddał pokłon. W Nowym Testamencie objawił się przede wszystkim w osobie Syna, Zbawiciela świata. Wreszcie po wniebowstąpieniu ukazał się także w osobie Ducha Świętego, Pocieszyciela i Uświęciciela. Teologiczną syntezę tego podwójnego objawienia się Boga ujmują słowa wyznania wiary Grzegorza Cudotwórcy, pochodzące z III wieku po Chrystusie. Mówi on tak: jeden jest Bóg, Ojciec Słowa Żywego, osobowej mądrości, mowy i obrazu przedwiecznego. Jeden też jest Pan, jedyny z jedynego, Bóg z Boga, odbicie i obraz bóstwa, Słowo działające, mądrość odgrywająca istotę wszystkich rzeczy, moc powołująca do bytu wszelkie stworzenie, prawdziwy Syn prawdziwego Boga, niezniszczalny z niezniszczalnego, nieśmiertelny z nieśmiertelnego, wieczny z wiecznego. I jeden jest Duch Święty, mający istnienie z Boga, a który i przez Syna objawił się ludziom, doskonały obraz Syna doskonałego, życie i przyczyna życia, źródło święte, świętość dająca uświęcenie. W nim objawia się Bóg Ojciec, który jest ponad wszystkim i we wszystkim, i Bóg Syn, który jest przed wszystko, Trójca doskonała, niepodzielna i nieodmienna w chwale wieczności i królowaniu. Trójcy nie ma nic stworzonego, nic służebnego, nic dodanego, czego by przedtem nie było, a dopiero później przybyło. Tak więc nigdy nie brakowało Ojcu Syna, ani Synowi Ducha, ale zawsze ta sama Trójca, nieodwracalna i niezmienna. Tak mówi Grzegorz Wielki. Dla kogoś, kto wierzy, nie tylko historia zbawienia, lecz również cały wszechświat mówią o trójjedynym Bogu, twierdził papież Benedykt XVI. Mówił on, możemy to wyczuć w pewnej mierze, obserwując zarówno makrokosmos, naszą Ziemię, planety, gwiazdy, galaktyki, jak też i mikrokosmos, czyli komórki, atomy, cząsteczki pierwsze. Wszystko, co istnieje,
nosi w sobie w pewnym sensie imię Trójcy Przenajświętszej, ponieważ cały byt, aż po najmniejsze cząsteczki, opiera się na związkach, które odzwierciedlają relacyjność Boga, ukazują stwórczą miłość. Wszystko pochodzi z miłości, dąży do miłości i porusza się pod wpływem miłości. W nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. A jednak, mimo skutków objawienia oraz istnienia całego dzieła stworzenia, tajemnicę Trójcy poznajemy w pełni dopiero w świecie przyszłym. Teraz widzimy jakoby w zwierciadle, niejasno. Wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. I tyle o pierwszej sprawie, czyli o tajemnicy Trójcy Przenajświętszej. Druga kwestia to skutki działania Trójcy dla osobistego życia chrześcijanina, czyli nadprzyrodzona jedność z Bogiem i ludźmi. Ludzi łączą wspólne interesy, wspólne zainteresowania, poglądy, kultura, historia, sport, przyjaźń, miłość małżeńska, ale dla powstania tego rodzaju jedności nie wystarczy jakakolwiek zbiorowość czy zgromadzenie pojmowane w sensie doczesnym. Trudno bowiem mówić o nadprzyrodzonej jedności tam, gdzie każdy jest zajęty wyłącznie sobą, swoim życiem i swoimi sprawami. Gdy panuje rozproszenie i podział, gdzie nieumiejętność słuchania oraz przekonanie o absolutnej racji i potępianie bliźnich, którzy mają inne spojrzenie na świat, na Kościół i relacje międzyludzkie, to wszystko jest przeciwieństwem więzi, która spaja Trójcę Świętą i do której my także jesteśmy powołani. Tu trzeba jedności będącej owocem Trójcy Przenajświętszej. To dopiero ona tworzy Kościół i czyni z Kościoła lud zjednoczony jednością Ojca i Syna i Ducha Świętego. Skutki takiej jedności w życiu pierwszych chrześcijan opisywał ewangelista Łukasz. Jeden duch i jedno serce ożywiało wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i składali u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. Tertulian komentuje to zjawisko w następujący sposób. Patrzcie, jak chrześcijanie się miłują i jak jeden jest gotów umrzeć za drugiego. Jak jeden jest gotów umrzeć za drugiego. Ale w życiu ważną rolę odgrywa nie tylko materia, lecz także uczucia. Ujawnienie tych uczuć, serdeczności, życzliwości, czułości, wdzięczności, szacunku, współczucia może być uśmiech, uścisk dłoni, każdy przyjazny gest, pochwała, życzliwe słowo. Tego rodzaju dobre uczucia powinny być jak najczęściej ujawniane, gdyż przyczyniają się do tworzenia wspólnoty. Nie ma pełnej wspólnoty tam, gdzie panuje oziębłość, chłód, gdzie życie ogranicza się do wyrachowanej poprawności i form grzesznościowych. Ewangelista Łukasz wspomina bardzo serdeczne pożegnanie apostoła Pawła z Efezjanami.
świadczące właśnie o silnej więzi uczuciowej. Pisze on tak. Po tych słowach Paweł upadł na kolana i modlił się razem ze wszystkimi. Wtedy wszyscy wybuchnęli wielkim płaczem. Rzucali się Pawłowi na szyję i całowali go, smucąc się najbardziej z tego, co powiedział, że już nigdy go nie zobaczą. Wiara w Trójcę Świętą jednoczy kościoły chrześcijańskie. Wszyscy ludzie żyjący w różnych zakątkach świata, w których działa Duch Święty, są w jakiś sposób zjednoczeni z Chrystusem, a tym właśnie w samym podporządkowani do ludu Bożego Kościoła. Wszyscy ochrzczeni, tak katolicy jak prawosławni oraz protestanci, służą Kościołowi Chrystusa, który jest krzewem winnym. Stąd ekumeniczna droga Kościoła nie jest spiskiem jakichś sił zwrotnych i wrogich Kościołowi. Idzie o to, by stać się czytelnym znakiem jedności dla świata. Dzięki Trójcy Świętej prawosławni, katolicy i protestanci przyjmują Pismo Święte jako fundament swojej wiary, chociaż dzieli ich odmienny sposób jego interpretowania. Taką samą moc jednoczenia ze Zbawicielem i jego Kościołem posiada sakrament Chrztu Świętego, udzielany przez katolików, jak i ten, który udzielają protestanci i prawosławni, a nawet poganie i niewierzący. Między chrześcijanami i wyznawcami religii niechrześcijańskich, wierzącymi w jednego Boga, na przykład wyznawcami judaizmu, muzułmanami, istnieje więź, którą wytwarza wiara w Boga oraz wspólne uznawanie niektórych prawd, na przykład o stworzeniu wszystkiego przez Boga. Więź ta istnieje także między ochrzczonymi a tymi poganami, którzy nie doszli jeszcze do wiary w jedynego Boga, ale szczerze szukają prawdy i dzięki łasce Bożej usiłują realizować dobro rozpoznawane przez sumienie. Cokolwiek bowiem znajduje się w nich z dobra i prawdy, uczy Sobór Watykański II, Kościół traktuje jako przygotowanie do Ewangelii i jako dane im przez Tego, który każdego człowieka oświeca, aby ostatecznie posiadł życie. Doskonałe jedność nastanie dopiero wtedy, gdy nadejdzie pełnia Królestwa Bożego, czyli w dniu ponownego przyjścia Chrystusa w chwale. Do tego czasu jedność winna być ustawicznie budowana i wypraszana przez modlitwę. Tak więc zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Na koniec więc módlmy się słowami Marii Konopnickiej, by w naszej diecezji, w całej naszej ojczyźnie i na całym świecie rozwijał się Kościół. To jest lud zjednoczony jednością Ojca, Syna i Ducha Świętego. O mądrości przedwieczna, która światy tworzysz, słońce zapala, sieje blaski zorzy, morza napełnia i gwiazd drogich strzeże, w Boga i Ojca wszechistnienie wierzę. W Boga i Ojca wszechistnienie wierzę. Miłość najwyższą, co wzgardziła niebem, z ludźmi się dzieląc gorzkim życia chlebem,
miłość, co krew swą dała nam w ofierze, Zbawcę ludzkości, w krzyż Chrystusa wierzę. W serce czystych Twórcę i Pocieszyciela, światło, co wieki i ludzi oddziela, w Boga z człowiekiem wieczyste przymierze, Ducha Świętego, Świętą Trójcę wierzę. Amen.

0: Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba. Za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Krzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroku. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Do pełnego miłości Boga Trójjedynego wznieśmy teraz nasze wspólne prośby.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby wiernie strzegł fundamentalnej prawdy o Bogu Trójjedynym. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących państwami, aby zawsze pamiętali, że władza jest służbą dla dobra obywateli. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci przystępujące do pierwszej komunii świętej, aby trwały w bliskości z Panem. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich uczestników nabożeństw maryjnych, aby ta droga modlitwy budowała ich głęboką wiarę. Ciebie prosimy. Módlmy się za dobrodziejów, aby żyli otrzymali potrzebne łaski, a zmarli otrzymali radość z życia wiecznego. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas wszystkich, uczestniczących w tej mszy świętej, abyśmy doświadczali bliskości Boga już tu, na ziemi. Ciebie prosimy.
0: Miłosierny Boże, wysłuchaj nasze błagania. Niech w naszym życiu objawia się Twoja potęga i miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Panie.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym, jednym jesteś Bogiem, jednym jesteś Panem, nie przez

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę.

Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Zbigniewem, no niegodnym sługą Twoim oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem i błogosławionym księdzem Strajchem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

0: przez wszystkie wieki wieków. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus.
1: Ojcze.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Baranku Boże, który płacisz grzechy świata.

0: Odpłacisz grzechy świata, obdasz nas spokojem.
1: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Ogłoszenia duszpasterskie na niedzielę Najświętszej Trójcy. Dzisiaj składamy ofiary dla potrzebujących. Każdego miesiąca nasza wspólnota parafialna wspiera jedną rodzinę syryjską i jedną ukraińską. Dzisiaj w Poznaniu odbędzie się Marsz dla Życia, który rozpocznie się na placu Adama Mickiewicza o godzinie 14. Poprzedzony będzie mszą świętą u ojców dominikanów o godzinie 13 i przejdzie do katedry, gdzie o godzinie 15 rozpocznie się festyn rodzinny pod hasłem Bądźmy razem. O godzinie 17:30 odbędzie się koncert chóru gospel Piotra Pawlickiego. Wydarzeniu towarzyszy akcja Pieluszka dla Maluszka. W środę o godzinie 18 w katedrze odprawiona zostanie pierwsza msza święta z nieszporami i procesją eucharystyczną. Prosimy ojców i matki różańcowe do niesienia sztandaru i dziewczynki do sypania kwiatów. W czwartek przeżywać będziemy uroczystość Bożego Ciała i Najdroższej Krwi Chrystusa. Msze święte w katedrze o godzinie 8, 10, około godziny 13 po procesji centralnej i o godzinie 19. W kościele świętej Małgorzaty o godzinie 9. Centralna procesja Bożego Ciała wyruszy z kościoła pod wezwaniem Bożego Ciała po mszy świętej o godzinie 10 i przejdzie ulicami Garbary, Chwaliszewo przez Most Chrobrego na plac katedralny. Procesją poprowadzi nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Antonio Guido Filipazzi. Zaraz po zakończonej procesji odprawiona zostanie w katedrze msza święta. Prosimy o dekorację domów, mieszkań i zapraszamy do licznego udziału w procesji Bożego Ciała. Drogich parafian prosimy, aby przynosili do zakrystii ze swoich ogródków kwiaty do sypania dla dzieci na czas procesji Bożego Ciała. W piątek procesję o godzinie 18 w katedrze, w sobotę o godzinie 8:30 w kościele świętej Małgorzaty połączona z nabożeństwem pierwszosobotnim. W niedzielę procesja po sumie o godzinie 10 w katedrze. W piątek przypada pierwszy piątek miesiąca. Chorych z komunią świętą odwiedzimy na Zawadach i Chlebowej o godzinie 9:30. Spowiedź święta dla dzieci i młodzieży ze względu na procesję Bożego Ciała w piątek w katedrze od godziny 17. Na najbliższy piątek metropolita poznański ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński udzielił dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych pod zwykłymi warunkami. Należy odmówić modlitwę w intencji wyznaczonej przez papieża i złożyć jałmużnę postną. W kruchcie kościoła rozprowadzany jest przewodnik katolicki. Ogłoszenia podpisał ksiądz Ireneusz Szwarc, proboszcz. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki przy organach pan Jacek Pupka.
1: Pan z wami
2: i z duchem twoim,
1: niech imię pańskie będzie błogosławione
2: teraz i na wieki.
1: Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
2: który stworzył niebo i ziemię.

Słodki.

a transmisja mszy świętej z poznańskiej katedry. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 5 minut temu minęła godzina 11, jest niedziela 31 maja, to 151 dzień roku, a licząc z drugiej strony do końca roku pozostało jeszcze 214 dni. Tymczasem druga połowa niedzieli do końca dnia zapowiada się pod chmurami w całej Wielkopolsce. Dziś nie powinno padać, najbliższe umiarkowane opady synoptycy przewidują na jutro. Obecnie w Poznaniu mamy 18 stopni Celsjusza, a maksymalnie około godziny 16 na termometrach zobaczymy 21 kresek. Nieco cieplej, bo 1-2 stopnie będzie na południu Wielkopolski. Wiatr wieje z północnego zachodu, jest słaby, ale wzmaga się do umiarkowanego. Ja szybko sprawdziłem, jak wyczuć różnicę między wiatrem słabym a umiarkowanym i już wiem, że ten słaby wyczujemy na twarzy, a ten umiarkowany poczują już większe gałęzie na drzewach.
1: Dobra muzyka na dobry dzień.
0: Oczywiście dobra muzyka na dobry dzień. Krzysztof Łąka, mówię dzień dobry jeszcze przed południem i przez 3 kolejne godziny będę miał przyjemność towarzyszyć wam podczas ostatniej majowej niedzieli.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Tak sobie właśnie pomyślałem, że przełom maja i czerwca to ten czas w kalendarzu, w którym chcielibyśmy raczej zatrzymać się na dłużej niż odliczać już dni do końca roku. No bo chyba przyznacie, że nawet pochmurna niedziela, taka jak dzisiaj, 31 maja, wydaje się dużo bardziej pogodniejsza niż powiedzmy właściwie pozbawiony słońca krótki dzień 21 grudnia. I stąd chyba zamiast podawać na antenie, ile jeszcze dni pozostało do końca roku, lepiej sprawdzić, ile pozostało do letnich wakacji. Więc ja teraz wszystko policzę i wracam do Was z wynikiem za chwilę, a liczenie umili nam nieśmiertelny Zbyszek. Zbigniew Wodecki i orkiestra Mitch & Mitch.

0: Zasłużone brawa. Oczywiście nie dla mnie, ale dla pana Zbigniewa. A ja policzyłem, oby na piątkę, do końca roku szkolnego, do upragnionych przez dzieci i ich nauczycieli wakacji pozostało jeszcze tylko 26 dni. A jeśli odejmiemy weekendy, Boże Ciało i wolny od szkoły piątek po Bożym Ciele i jeszcze ostatni dzień roku szkolnego, bo przecież iść tylko odebrać świadectwo, wiedząc, że rodzice i tak w erze Librusa i Mobi Dziennika znają oceny pewnie nawet wcześniej niż sami uczniowie, to musi być już sama przyjemność wigilii wakacji. A więc podsumowując, zaledwie 17 dni nauki jest jeszcze przed uczniami, ale zaraz, przecież uczymy się tylko do dnia wystawiania ocen. Ale kiedy to przypada? Tego już nie sprawdziłem. Może wy kojarzycie? Dajcie znać Messengerem albo SMS-em 601-077-033 albo po prostu zadzwońcie do nas do studia 61-659-3795. No może jakiś nauczyciel nam podpowie, do kiedy wystawiacie oceny roczne. 61-659-3795, a my gramy dalej.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Ewa Bemi, nowa wersja pomidorów. No ja też czekam na świeże pomidory z ogródka mojej mamy, ogródka, ale to jeszcze sobie poczekam. Mariusz, nasz słuchacz z Leszna, napisał, że jego żona mówi, że oceny muszą być wystawione tydzień przed radą pedagogiczną. Reszta zależy, kiedy w danej szkole jest ta rada pedagogiczna, a w szkole u jego żony w poniedziałek po zakończeniu roku szkolnego ewentualne zagrożenia muszą być wystawione wcześniej. No ale Mariusz, jakie tam zagrożenia? Przecież wszyscy musimy iść do przodu. No, a wczoraj, 30 maja, chyba szczególnie Kościół we Francji wspomniał postać kobiety, właściwie nastolatki, która dokładnie 30 maja w 1431 roku w mieście Rouen spłonęła na stosie. Mowa o Joannie d'Arc, zwanej Dziewicą Orleańską. Ta narodowa bohaterka Francji, która mając zaledwie kilkanaście lat poprowadziła armię do walki. Joanna twierdziła, że otrzymała widzenie od Boga i polecenie wyzwolenia ojczyzny spod panowania angielskiego. Niekoronowany król Francji, Karol VII, postanowił wypróbować jej prawdomówność i wysłał nastolatkę do oblężonego Orleanu. Efekt? Po odbiciu miasta w ciągu zaledwie 9 dni Joanna uzyskała powszechny szacunek i zawstydziła doświadczonych weteranów. Niestety karta szybko się odwróciła, schwytana przez Anglików, została postawiona przed sąd kościelny pod zarzutem głoszenia herezji. Podczas procesu sędziowie postanowili zastawić na nią teologiczną pułapkę, z której nie było wyjścia. Zapytali tę prostą dziewczynę, czy wiesz, czy jesteś w łasce Bożej. Dlaczego to była pułapka? Ówczesna doktryna Kościoła utrzymywała, że nikt nie może być pewnym, czy jest w łasce Bożej. Gdyby zatem Joanna odpowiedziała tak, byłaby skazana za herezję. Gdyby odpowiedziała nie, przyznałaby się do winy i tego, że błądzi. I co odpowiedziała nastolatka? Na widok czego sędziowie wręcz osłupieli ze zdumienia? O tym opowiem wam już za kilka minut. Zostawiam was na chwilę z tą zagadką i oczywiście z muzyką.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej rivierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni Twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii Świętego Ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
2: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99.

0: przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Prosto z Francji. O, ktoś tutaj do nas dzwoni. Zaraz będę musiał iść otworzyć. Prosto z Francji. Francis Hardy z lat 60. I my we Francji pozostajemy, ale wracamy do 1431 roku i procesu Joanny d'Arc, którą sędziowie próbowali zapędzić w kozi róg podchwytliwym pytaniem o łaskę Bożą. I w tym momencie ta niepiśmienna, nastoletnia dziewczyna, wykazując się absolutnym geniuszem i niezwykłą inteligencją, odpowiedziała spokojnie, cytuję: jeżeli nie jestem, Bóg może mi jej udzielić, a jeżeli jestem, Bóg może mnie w niej utrzymać. Słysząc te słowa, oskarżyciele po prostu zamarli. Notariusz procesu zapisał później w oficjalnych dokumentach, cytuję: ci, którzy ją przesłuchiwali, osłupieli ze zdumienia. Nie mieli jej jak ugryźć. Mimo tego niesamowitego błysku, wyrok na Joannę i tak był z góry przesądzony, ponieważ była analfabetką. Pod koniec procesu podsunięto jej do podpisu dokument, w którym rzekomo przyznawała się do winy, strasząc ją katem. Joanna, nie rozumiejąc pisma, podpisała go jedynie znakiem krzyża.

0: Joanna d'Arc została spalona na stosie w wieku 19 lat, 30 maja 1431 roku, ale historia ostatecznie przyznała jej rację. Już 24 lata później papież Kalikst III dokonał rewizji wyroku Sądu Kościelnego, uniewinnił ją i uznał przeprowadzony w Rue proces za sprzeczny z prawem. Co ciekawe, o ile na tę sprawiedliwość i jej rehabilitację trzeba było czekać ćwierć wieku, to na oficjalne uznanie za świętą Kościoła blisko 500 lat. Została kanonizowana w 1920 roku. Dziś Joanna d'Arc jest symbolem niezłomności, patriotyzmu i głębokiej wiary. I to nie tylko patronka Francji i żołnierzy, ale też jeńców, więźniów i wszystkich tych, którzy bywają dziś wyśmiewani za swoją pobożność.
1: Radio Emaus. Dobre radio.

0: Me, czyli podobno najbardziej, najsmutniejsza dziewczyna w Danii ze swoim najnowszym singlem Slow Love na 19 minut przed niedzielnym południem. I my w muzycznych klimatach pozostaniemy już do samego południa, ale nie będziemy siedzieć na miejscu, tylko już za moment wyruszymy w muzyczną podróż w czasie, w którą wprowadzi nas wcześniej Melanie C, czyli w pojedynkę jedna z tych aromatycznych przypraw grupy Spice Girls, a to dlatego, że 28 lat temu dla fanów tego girls bandu skończył się świat. Jak właściwie zaśpiewa Melania C, nigdy już nie będzie tak samo. Więcej za moment.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Muzyczna podróż w czasie.
1: Słuchajcie, ale się dzieje teraz u nas w studiu. Możecie słyszeć jakieś nietypowe dźwięki, a za jakiś czas na Facebooka wrzucę zdjęcie, które wszystko wyjaśni, ale to trochę później. Teraz rozpoczynamy naszą muzyczną podróż w czasie i naszą muzyczną taśmę przewijamy do 31 maja 1952 roku. Wtedy to urodził się Karl Bartos, członek niemieckiego zespołu Kraftwerk. Kraftwerk, co po niemiecku oznacza siłownia, to znaczy w takim znaczeniu elektrownia, to w rzeczy samej pionierzy muzyki napędzanej prądem, czyli brzmień elektronicznych, byli jednymi z pierwszych muzyków, którzy wykorzystywali syntezatory, automaty perkusyjne i wokodery jako główne i często jedyne narzędzia do tworzenia muzyki. A stąd ich elektroniczne brzmienie wpłynęło na narodziny takich gatunków jak techno, synthpop, house czy muzyka industrialna. Przenosimy się do 31 maja 1998 roku. Z pewnością ten dzień był prawdziwym końcem świata dla ogromnej liczby fanów girls bandu Spice Girls. W tym dniu oficjalnie poinformowano, że Jerry Ginger Spice Halliwell opuszcza szeregi Spice Girls. Potem już nic nie było takie samo i chociaż Jerry podjęła próbę kariery solowej, wydając rok później płytę Schizophonic, to niestety był to początek końca zarówno dla niej samej, jak i spadek mocy zawartej w Girl Power pozostałych dziewczyn Spice Girls. I jeszcze zahaczamy o aktualnie sezonowy temat, o truskawki, ale w trochę gorzkim smaku. 31 maja 2005 roku w Liverpoolu w Anglii po wielu latach funkcjonowania zamknięty zostaje sierociniec Strawberry Field. W dosłownym tłumaczeniu jego nazwy pole truskawkowe. Ten konkretny dom dziecka był inspiracją dla piosenki Beatlesów. Znajdował się blisko domu rodzinnego Johna Lennona. Sierocinec został zlikwidowany pomimo udzielanej w przeszłości pomocy finansowej przez Yoko Ono. Przy jego ogrodzie nadal znajduje się słynna czerwona brama, która przyciąga fanów Beatlesów z całego świata. A sama piosenka Strawberry Fields Forever została wydana w 1967 roku i była rewolucyjna pod względem produkcyjnym, bo zawiera m.in. złożenie dwóch różnych wersji utworu o różnych tonacjach i tempach. I ja was zabieram w truskawkowe pola, ale zaskakująco nie z Beatlesami, ale z uroczą i mruczącą Anią Dąbrowską, a potem oczywiście Spice Girls jeszcze w komplecie.

Nie wiem, czy pamiętacie niemiecką telewizję muzyczną Viva. Oglądaliśmy ją przez, jak to się mówi, na osiedlu, przez satelitę. Piosenka Viva Forever. Jej teledysk był ostatnim wyemitowanym wideoklipem w dniu zamknięcia tej stacji. Za 4 minuty minie niedzielne południe, a my teraz zagramy piosenkę dla jednego z naszych gości w studio, tego najmłodszego.

0: Reklama. Gdzie tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Po reklamie.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Już do końca dnia nad Wielkopolską będą krążyć chmury. Pomału zbliżamy się do temperatury maksymalnej, która w okolicy godziny 16 osiągnie od 21 stopni Celsjusza w Poznaniu i okolicach do 23 stopni na południu regionu. W nocy zachmurzenie pozostanie umiarkowane. Temperatura minimalna wyniesie od 10 na północy do 13 stopni na południu Wielkopolski. I początek tygodnia również rozkręci się pod chmurami, ale już poniedziałek mogą wystąpić miejscami przelotne opady deszczu, a temperatura maksymalna jutro właściwie będzie taka sama jak i dziś.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
0: Krzysztof Fąka, na początek godziny 12 wypijemy sobie filiżankę kawy, a ja mam jeszcze coś słodkiego od słuchaczy. A dalszą część tej godziny spędzimy w smakowitych i luksusowych klimatach, ale nie we własnej kuchni, tylko na mieście.

0: Asie u nas dzieje. I chyba już słychać. Kolejna filiżanka kawy z grupą Mike and the Mechanics za nami, a my już sprawdzamy, do kogo możemy wpaść na następną. Aniela, Kamila oraz Petronella. Panie, o tych uroczych imionach zapraszają dziś na imieninową kawę. Kto wie, może będą też truskawki. My składamy najserdeczniejsze życzenia, ale pamiętamy też o literce K, bo również Kancjan, Kancjanala, Kancjusz, to dzisiejsi solenizanci. A na przełamanie jeszcze Sylwiusz, Felix, Marietta i Noe. Wszystkiego najlepszego dla was wszystkich od Radia Emaus. A przy okazji zachęcam was, drogie słuchaczki i słuchacze, do przesyłania życzeń, dedykacji, pozdrowień i innych dobrych słów dla swoich najbliższych i przyjaciół. A może chcielibyście komuś podziękować? Nie wiem, może kierowca autobusu na was poczekał i nie zatrzasnął drzwiami pod nosem. Wszystkie te dobre i miłe i szczere słowa możecie przesyłać do Radia Emaus. Wyślijcie je SMS-em pod numer 601 077 033. Napiszcie messengerem do Radia Emaus albo mailem na adres studio.emaus@świętywojciech.pl. O 13.15 w cotygodniowym koncercie życzeń wasze słowa przeczytamy na antenie. Oczywiście okrasimy muzyką. Możecie również swoje życzenia czy podziękowania przekazać osobiście na antenie. Nasz antenowy telefon będzie dla was dostępny w trakcie audycji między 13.15 a 13.45. 616593795. Ten numer znajdziecie oczywiście na naszej stronie internetowej. Już za chwilę audycja 5 minut z Bogiem, ale wcześniej przywitamy niespodziewanych gości, którzy wpadli do nas do studia. To jest Emi, Michał, cześć. A ten najmłodszy?
1: Ignacy.
0: Ignacy. Ile Ignacy ma lat?
1: Za 2 miesiące 2 latka.
0: Ignacy jest tutaj bardzo dynamiczny. Oczywiście biega z chrupką w dłoni. Także jutro nasz serwis sprzątający będzie miał co robić. A co? Słuchajcie, to dość niesamowita dla mnie sytuacja i strasznie miła, bo Emi, Michał z synem wpadli do nas odebrać nagrodę, którą... co tam wygraliście właściwie?
1: Książkę Lili Łada, wizażysta.
0: Lilia Łada to nasza redakcyjna koleżanka. Natomiast nie dość, że wpadli po nagrodę, to wpadli z czymś słodkim. Trzy słodkie desery właśnie wcinamy tak sobie między wejściami podczas piosenek. Zaraz rzucimy zdjęcie na Facebooka naszych gości i to, co do nas przynieśli. No i będziemy sobie jeszcze tak tu trochę rozmawiać. A tymczasem przed nami Mika Urbaniak, a chwilę później 5 minut z Bogiem. Zostańcie z Radiem Emaus.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
2: To pierwsza w Ewangelii Janowej wzmianka o życiu wiecznym. Zwykle myślimy o nim jako o życiu bez końca i słusznie. Jednak wyrażenie to odnosi się również do jakości życia przeżywanego w obecności Boga. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego poznałeś, Jezusa Chrystusa. Życie wieczne zatem zaczyna się teraz, dla tych, którzy poznają Ojca i Syna w miłości Ducha Świętego. Pomyśl, jak mogę lepiej poznać osoby Trójcy Świętej?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Emilio, Michale, powiedzcie mi, czy zauważyliście kiedyś, bo znaczy ostatnio właściwie, chyba często chodzicie na spacery, co? Macie teraz taką okazję?
1: Tak, codziennie.
0: Aha. To co, place zabaw?
1: Zazwyczaj place zabaw. Czasami, znaczy w sumie co niedzielę szukamy jakichś innych atrakcji, typu zoo,
2: festyny. Mhm. Dzisiaj na przykład idziemy na festyn na osiedle Polan.
0: A lodziarnie?
1: Oj, tak.
0: Dobra, to mam pytanie, czy może podczas tych spacerów zauważyliście w Poznaniu jakiegoś turystę z przewodnikiem takim normalnym książkowym albo z taką rozkładaną mapą w ręku, czy już raczej nie?
2: Oj, nie.
1: Nie.
0: No właśnie, trudno jest już spotkać na ulicy, czy to nawet chyba w okolicach Starego Rynku, czy gdzieś poza miastem na szlaku turystę z taką mapą. No bo mapy Google'a i przewodniki online na ekranach telefonów zastąpiły te kartkowane. No i my sami, wybierając miejsca, które odwiedzamy, to chyba też uwzględniamy opinie innych użytkowników, na przykład map Google.
1: Dokładnie tak. No i my, ja przynajmniej zawsze od celu do celu na Google Maps. Zwłaszcza, że słabą orientację w terenie raczej ja posiadam. Ale chociaż, mój mąż lepszą.
2: Ale chociażby też opiniami się sugerujemy w przypadku, jeżeli szukamy jakiejś restauracji, na przykład będąc na spacerze albo w innym mieście.
1: Dokładnie.
0: No właśnie, strefa gastronomiczna, jak pokazują badania, to ona najczęściej podlega ocenie użytkowników map Google'a i my, wierząc w obiektywizm googlowskich gwiazdek przyznanych przez tych, którzy wcześniej odwiedzili dany lokal, kierujemy się już nie tylko zapachem, ale gwiazdkami i strzałką nawigacji na ekranie smartfona. Słuchajcie, z historią kulinarnych gwiazdek wiąże się oczywiście historia motoryzacji. Początków XX wieku sięga historia francuskiego przewodnika kulinarnego. Pewnie wiecie, jak on się nazywa.
2: Michelin?
0: Jasne. On w założeniu miał ułatwić podróżowanie i wskazywać miejsca warte odwiedzenia, a w tym dobre restauracje zmotoryzowanym turystom. Obecnie gwiazdka Michelin to symbol wykwintnej kuchni, kulinarnych doznań i wyjątkowej obsługi, ale też odpowiednio wysokich cen. Ignacy potwierdza. Ignacy lubi chodzić do restauracji, czy woli kuchnię domową?
1: Bardzo lubię chodzić do restauracji, zwłaszcza włoskich. Jest koneserem makaronów.
0: O, a już myślałem, że pizzy.
1: Pizza też, ale makaron wygrywa.
2: W szczególności.
0: W Polsce przewodnik Michelin obecny jest od 1997 roku, a jego coroczna publikacja u progu sezonu wakacyjnego to często być albo nie być dla tych elitarnych restauracji, ale nie tylko, bo oprócz tych, powiedzmy, luksusowych gwiazdek w przewodniku znajdziemy kategorię z listą lokali z wyjątkowo smaczną ofertą kulinarną, ale dostępną w umiarkowanych cenach. Czy i jakie restauracje z Wielkopolski znalazły się w tegorocznym, jeszcze ciepłym, pachnącym, ale niestety nie jedzeniem przewodniku Michelin, sprawdzimy za chwilę.
3: Moglibyśmy kiedyś pójść

0: Reklama.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

Lista tegorocznych wyróżnionych w przewodniku Michelin restauracji została ogłoszona 27 maja podczas gali w Krakowie. Inspektorzy Michelin docenili aż 20 lokali z samego Poznania i 5 spoza granic miasta z Wielkopolski. Poznań znalazł się w przewodniku Michelin po raz pierwszy w 2023 roku. Jeszcze w zeszłym roku był jednym z 5 obok Warszawy, Krakowa, Gdańska i Wrocławia polskich miast objętych recenzją ekspertów. Najważniejsze wyróżnienie, gwiazdka Michelin po raz 4 z rzędu powędrowała do restauracji Muga położonej przy ulicy Krysiewicza. To potwierdzenie wyjątkowego poziomu kulinarnego i uznanie dla pracy szefa kuchni Artura Skotarczaka, uznawanego za jednego z najlepszych kucharzy w Polsce. No i taki homar z marchewką i pomarańczą na początek, do tego jeleń, jałowiec i lejkowiec dęty. No i dalej karile jeras, iberico, pigwa, raki i morcilla. I na deser czekolada z kawiorem, bananem, orzechami pekan i tonka. 685 zł. Bez wina. To może wciśniemy jeszcze coś z tej kategorii cen umiarkowanych i bardzo wysokiej jakości, czyli z kategorii Bub Gourmand, ale to po przerwie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Słodko-kwaśnymi smakami uraczył nas duet Kit Francescoli z Marsylii i Bambi H2O z ulic Nowego Jorku, a my sprawdzamy smaki docenione przez przewodnik Michelin w Poznaniu w kategorii Bib Gourmand, oznaczającej świetne jedzenie w umiarkowanej cenie. No i w tym roku w samym Poznaniu nic się nie zmieniło. Wyróżniono te same 4 lokale, co w zeszłym roku, czyli Tu, Spot, Fromagerie oraz Posto. Do tego grona dołączyła jeszcze restauracja ze Skurzewa, Farmer and Sons. To całkiem nowa restauracja, otwarta przez Jakuba Kasprzaka w lutym 2026 roku jako spełnienie jego marzenia o kuchni polskiej w formule comfort food, czyli prostych smaków, dopracowanych detali i atmosfery sprzyjającej kulinarnym spotkaniom. W krótkiej karcie znajdziemy głównie dania mięsne, steki, zrazy, tatara czy wątróbkę. No to co, przełykamy ślinkę i sprawdzamy. Żur na zakwasie z podgrzybkiem. 89 zł. A nie, to był catering wielkanocny. Tu coś jest. Szare kluchy, duszony policzek wołowy, sos ze szpinakiem i ziołami, a na to kapusta kiszona. 59 zł. To ja może wieczorem te szparagi w boczku z truskawkowymi szaszłykami z grilla zrobię. Też będzie wykwintnie. Ale w sumie przy cenach truskawek i szparagów może wyjść nie mniej niż za te szare kluchy.

0: Kończąc spacer z najnowszym wydaniem przewodnika Michelin, dodajmy, że degustatorzy właśnie z Michelin doceniają nie tylko restauracje, ale także konkretne potrawy, z których trzeba spróbować podczas wizyty w danym regionie, w danym kraju. Z Polski wybrano ich 7, wśród których znalazły się dwie związane z Poznaniem i Wielkopolską. Pierwszą jest kiełbasa biała parzona wielkopolska. Drugą potrawą do zjedzenia w Poznaniu, i tu cytuję, na zakończenie czymś słodkim, nie może być nic innego jak rogal świętomarciński. Pozostałe potrawy polecane w Polsce to krakowskie obwarzanki, raki w Trójmieście, warszawskie pyzy oraz bigos i pierogi z Wrocławia. I ja pytam naszych gości, bo przypominam, że słuchacze Emilia, Michał i ich prawie dwuletni syn Ignacy wpadli do nas do studia odebrać nagrodę, a przy okazji przynieśli coś dla mnie słodkiego. Tak. No i chciałem się was jeszcze spytać, Emilio, czy co dzisiaj na obiad?
1: Dzisiaj obiad robi mój mąż.
0: O, Michał?
2: Utka z ziemniakami, pieczone oczywiście, i z marchewka pieczona z miodem.
0: Okej, no, a powiedzcie, jak właśnie dzielicie te obowiązki gotowania? To jest jakoś weekend i dni robocze, czy jak?
1: Dni robocze gotuję ja, a w niedzielę mój mąż. W sobotę zazwyczaj nas nie ma w domu, także gotuje albo mama, albo teściowa.
0: Okej, dobrze. Czyli w każdym przypadku przez żołądek do serca. Dziękuję wam bardzo za obecność. Fajnie, że wpadliście i tutaj mi potowarzyszyliście. Było dynamicznie, było też tak, no tak fajnie. Dzięki bardzo. Trzymajcie się.
1: Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.
0: Do usłyszenia. A my gramy dalej.
3: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Niedziela, 31 maja i już 20 sekund temu minęła godzina 13.
1: Pogoda.
0: W niedzielę po południu i wieczorem zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna prognozowana na dziś to od 21 stopni na północy regionu do 24 już na południu Wielkopolski. Wiatr jest słaby i umiarkowany, wieje z kierunku północno-zachodniego. W nocy zachmurzenie pozostanie umiarkowane, a od południowego zachodu będzie wzrastać do dużego, aż do wystąpienia opadów deszczu. Temperatura minimalna w nocy to od 10 na północy do 13 na południu województwa. Wiatr będzie słaby, ale będzie wiał z różnych kierunków. Jutro w poniedziałek zachmurzenie nadal duże, przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna do 22 stopni Celsjusza. Wiatr nadal słaby i umiarkowany.
1: Radio Emaus. Dobre radio.
0: Krzysztof Onka jeszcze przez godzinę. Mam przyjemność spędzać z wami już, no właściwie, niedzielne popołudnie, a kwadrans po 13 rozpoczynamy nas koncert życzeń.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Oto w Ain Karim, około 7 km na zachód od Jerozolimy, krząta się po obejściu pewna podeszła wiekiem kobieta. Prace gospodarcze, co zrozumiałe, sprawiają jej już wysiłek, a dodatkowo nie trudno dostrzec, że jest w zaawansowanej ciąży. Gdy po raz kolejny staje, by zaczerpnąć mocniej powietrza, słyszy pukanie do drzwi i zastyga w bezruchu. Nie spodziewa się przecież żadnego gościa. Od 6 miesięcy, czyli od momentu, gdy pomimo swego zaawansowanego wieku okazało się, że jest przy nadziei, ukrywa się raczej przed wzrokiem sąsiadów. Z jednej strony chce uciąć zdecydowanie plotki, z drugiej, gdzieś w głębi duszy, boi się, że to tak długo oczekiwane dziecko może odejść tak niespodziewanie, jak cudownie się pojawiło. Pukanie jednak się powtarza i chcąc nie chcąc, owa kobieta uchyla gościowi drzwi. Dalszy ciąg tej historii wszyscy doskonale znamy, bo za każdym razem, gdy modlimy się pozdrowieniem anielskim, wypowiadamy dokładnie te słowa, które wyrwały się z ust świętej Elżbiety na widok stojącej za drzwiami Maryi. Zapominamy jednak o tym, co mówi ona dalej. A mówi: a skądże mi to? I tu właśnie ukryta jest tajemnica dzisiejszego święta nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Otóż znikąd, bez zasług, z łaski, konkretnie z miłości. Bóg przychodzi w drugim człowieku, puka do naszych drzwi, a my co? My możemy je zamknąć bądź uchylić. Mimo obaw, słabości, nieprzygotowania czy poczucia niegodności. A co stanie się dalej? Czas pokaże.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Tak, słuchajcie, Radio Emaus z Poznania jak najbardziej. Już za chwilę, za kilka minut rozpoczynamy nasz koncert życzeń. 616593795 to jest telefon, który uruchomimy w trakcie trwania koncertu życzeń i pod który możecie przesłać i sami bezpośrednio przez naszą antenę wysłać komuś pozdrowienia, zamówić piosenkę albo złożyć życzenia, czy to imieninowe, czy urodzinowe. 616593795 Messenger Radia Emaus albo nasz post koncertu życzeń na Emausowym Facebooku to też miejsca, które możecie wykorzystać do przesłania życzeń, które z kolei to my przeczytamy na antenie, na naszej antenie w koncercie życzeń. No ewentualnie jeszcze mailem studio.emaus@świętywojciech.pl, ale myślę, że Messenger i jeszcze SMS 601-077-033 to są te najłatwiejsze sposoby, jeśli chcecie coś napisać, a co my przeczytamy waszym znajomym i przyjaciołom. Zostańcie z Radiem Emaus.

0: koncert życzeń w Radiu Emaus.
1: I najwyższa pora, żeby rozpocząć nasz niedzielny koncert życzeń. A zaczniemy od życzeń, które pozostawili i prosili o przekazanie nasi słuchacze, którzy wpadli tutaj w poprzedniej godzinie do naszego studia z czymś słodkim, a przy okazji, albo przede wszystkim odebrać nagrodę.

Więc tak, dla naszych kochanych mam i teściowych, dla Gosi i Ali przesyłamy najserdeczniejsze życzenia, dużo miłości, cierpliwości do nas i dla naszego syna, waszego wnuka Ignasia. To oczywiście życzenia od Emilii i Michała. No i dedykujemy piosenkę Celeste od dziewczyny, która tą piosenkę nagrała właśnie dla swojej mamy.

Ona jest moim słońcem. To jest piosenka, którą artystka Celest napisała w dowód wdzięczności dla swojej mamy za wychowanie, a była to, wychowywała ją mama zupełnie sama, ale też za to, że nauczyła ją z szacunku także do swojego taty. Co ciekawe, do tego singla dołączone było na okładce, załączone było zdjęcie mamy Celest w ciąży, a w brzuchu była właśnie mała Celest. No to pomyślałem, że teraz może jeszcze piosenka dla wszystkich mam z okazji ubiegłowtorkowego Dnia Kobiet, bo wy wszystkie jesteście super kobietami.

0: Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni Twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii Świętego Ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
2: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie. Koncert życzeń w Radiu Emaus.
3: 601 077 033 to jest numer, pod którym czekamy na Wasze SMS-y z życzeniami, pozdrowieniami albo jakimiś podziękowaniami, które chcielibyście przekazać za pośrednictwem anteny Radia Emaus. I na ten numer napisała Alicja: serdecznie pozdrawiam moją najukochańszą siostrę Agnieszkę. Kocham Cię i dziękuję, że jesteś. Alicja.

0: Koncert życzeń w Radiu Emaus.
1: Były życzenia dla mam, to teraz odwrotnie, o 180 stopni z okazji jutrzejszego Dnia Dziecka. Najlepsze życzenia, przytulasy i buziaki dla naszych dzieci, Gosi i Michała. Bardzo Was kochamy, uwielbiamy i ściskamy. Rodzice.

Przesyłamy życzenia urodzinowe dla cioci Madzi z Ostrzeszowa. Zdrówka, radości i miłości życzy rodzinka z Tarnowa. Piosenka jakaś stara, poproszę. No może nie będzie stara, ale z ogromną mocą.

I prawie na sam koniec naszego dzisiejszego koncertu życzenia, a właściwie pozdrowienia. Przyjemnie się was słucha. Pozdrawiamy ze Słonecznej Osiecznej, pisze Wanda i Jacek. I do tego jeszcze dorzucamy pozdrowienia od Mariusza z Leszna. Serdecznie pozdrawiam fanów Nocnej Linii oraz prowadzącego. Bardzo, Mariusz, dziękujemy oraz Wando i Jacku. No i pomyślałem, że może zagramy teraz pewną wariację piosenki artysty, który gdyby żył, miałby dzisiaj, kończyłby dzisiaj 127 lat. Wczoraj, nie dzisiaj, tylko wczoraj, 30 maja, ale w 1901 roku w Warszawie urodził się Nestor polskiej piosenki, Mieczysław Fog. No te jego nienaganne przedwojenne maniery i elegancja, piękne R i charakterystyczny ciepły baryton są w radiu wiecznie żywe. Mieczysław Fog śpiewał przez ponad 6 dekad. Wyliczono, że w swoim życiu zaśpiewał blisko 16 tysięcy koncertów. Co ciekawe, był też pierwszym polskim artystą, którego występ wyemitowała przedwojenna eksperymentalna telewizja w 1939 roku, a w czasie II wojny światowej pomagał artystom pochodzenia żydowskiego, za co został uhonorowany po wojnie tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. I ja myślę, że piosenka Mieczysława Foga, ale potraktowana przez DJ-a Twistera ze Szczecina jest bardzo w klimacie trochę Nocnej Linii, trochę moim i myślę, że bardzo, bardzo optymistyczna. No to gramy!

I w tle rozbrzmiewa już niesamowity utwór Boba Dylana. To dedykacja od rodziców, od mamy i taty Gabrieli Ignacego z życzeniami z okazji Dnia Dziecka, by zawsze byli tak wspaniali, kochani i charyzmatyczni. Mama i tata Gabrieli i Ignacego. Trochę przyciągamy jeszcze koncert życzeń, więc jeśli ktoś jeszcze chciałby coś wcisnąć, to proszę bardzo.

Krzysztof Onka, ja już wam mówię do usłyszenia we wtorek w Nocnej Linii. Dziękuję wam za ostatnie 6 godzin, za całą pierwszą połowę niedzieli z Radiem Emaus. A po 14 zapraszam na reportaż, a szczególnie po godzinie 16 na felieton, którego autorem jest Tomek Wandel, felieton muzyczny 1001 piosenek. Do usłyszenia.

0: Reklama. Gdzie tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda.
3: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety DAK 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. Reportaż w Radiu Emaus.
4: Kilka dni temu przeżywaliśmy pierwszą rocznicę beatyfikacji męczennika za wiarę księdza Stanisława Sztrajcha. W spotkaniu z reportażem, teraz na antenie Dobrego Radia Emaus, zapraszam Państwa do przeżycia raz jeszcze tej uroczystości beatyfikacji, do wspomnienia przynajmniej niektórych fragmentów uroczystej mszy świętej, podczas której został ogłoszony błogosławionym ksiądz Stanisław Sztrajch. Również w naszej audycji zapytamy, jak minął ten rok i co dalej, co z kanonizacją błogosławionego księdza Stanisława Sztrajcha. Gorąco Państwa zapraszam do wysłuchania reportażu Błogosławiony ksiądz Stanisław, rok po beatyfikacji, ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec.

0: Ksiądz Stanisław Sztrajch jest błogosławionym Kościoła katolickiego od roku. 24 maja 2025 roku na placu przed Katedrą Poznańską odbyła się uroczysta msza święta, która zgromadziła kilkuset księży i kilka tysięcy wiernych, którzy przybyli, by modlić się wraz z delegatem Ojca Świętego Leona XIV kardynałem Marcello Semeraro na mszy świętej, podczas której ogłoszony został błogosławionym sługa Boży, męczennik za wiarę, ksiądz Stanisław Sztrajch. Mówi się o nim męczennik za wiarę. Cała historia jego męczeństwa określana jest jako zbrodnia lubońska. Ale tak naprawdę, co wielokrotnie podkreślał ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, tutaj nie chodzi tylko o ten finał życia błogosławionego dziś księdza Stanisława. Chodzi o całe jego życie, jego gorliwość duszpasterską, jego oddanie na rzecz wiernych, jego umiłowanie Chrystusa i służba właśnie Jemu w rodzinach, w dzieciach, każdego człowieka szanował, każdemu dawał należną cześć i każdego kochał. Nikogo nie odtrącał. Nawet kiedy już zaczął szerzyć się komunizm w Luboniu, nigdy nie potępił publicznie tych ludzi, którzy szerzyli tę ideologię. Dla każdego miał wielkie serce. Ludziom znajdował pracę. Ludzi angażował do życia przy kościele, pokazując im, że ich życie jest ważne. To naprawdę wielki człowiek. Patron nie tylko kapłanów, ale i rodzin, bo, jak powiedzieliśmy, dla rodzin miał wielkie serce. Jak wyglądała uroczystość beatyfikacji? W tej audycji przypomnijmy sobie. Gorąco zapraszam, ksiądz Mariusz Sokołowski. We wstępie do mszy świętej beatyfikacyjnej ksiądz arcybiskup metropolita poznański Zbigniew Zieliński powiedział:
1: przeżywając beatyfikację w roku jubileuszu 2025, jako pielgrzymi nadziei mamy głęboką ufność, że dzisiejsza uroczystość nie tylko będzie przeżywana przez nas w atmosferze wiary, ale także na nowo rozpali w nas miłość do Boga i do ludzi oraz pogłębi w nas tchnące nadzieją przekonanie, że dobro nie tylko zwycięża, ale także otwiera okno miłosierdzia tym, którzy ulegli złu i przywraca pokój ludzkim sercom. Tą nadzieję potęguje w nas także i to, że papież Leon XIV podpisał dekret beatyfikacyjny sługi Bożego księdza Stanisława Sztrajcha 13 maja bieżącego roku, w dzień wspomnienia Najświętszej Marii Panny z Fatimy, 108. rocznicę objawienia zapraszającego do budowania trwałego pokoju w ludzkich sercach i między narodami. Te treści niech ożywiają nasze uczestnictwo w tej szczególnej uroczystości.

0: Jeszcze przed hymnem Chwała na Wysokości Bogu została wyrażona prośba o wpisanie księdza Stanisława Sztrajcha, sługi Bożego, męczennika za wiarę, w poczet błogosławionych.
1: Arcybiskup Zbigniew Zieliński, metropolita poznański, zwróci się teraz do księdza kardynała z prośbą o wpisanie czcigodnego sługi Bożego, księdza Stanisława Sztrajcha, w poczet błogosławionych.
2: Eminentissime Domine, Ordinarius Poznaniensis, suam sanctitatem Leone humini me petit, ut venerabilem servum Dei Stanislaum Sztrajch, numero beatorum adscribere benignissime dignarat. Eminencio, księże kardynale, Ordynariusz Poznański prosi Jego Świątobliwość papieża Leona, aby zechciał łaskawie wpisać do grona błogosławionych czcigodnego sługę Bożego, księdza Stanisława Sztrajcha.
0: Zanim sługa Boży ksiądz Stanisław Sztrajch został ogłoszony błogosławionym Kościoła katolickiego, nastąpiło przybliżenie postaci sługi Bożego. Biografię męczennika z Lubonia odczytał postulator procesu, ksiądz doktor habilitowany Wojciech Miller.
1: Ksiądz postulator odczyta teraz biografię czcigodnego sługi Bożego.
3: Ksiądz Stanisław Sztrajch urodził się 27 sierpnia 1902 roku w Bydgoszczy. Jego rodzicami byli Franciszek Sztrajch oraz Władysława z domu Biżyńska. Ich pierwszym dzieckiem był Stanisław, ochrzczony w bydgoskim kościele farnym, który otrzymał od nich staranne wychowanie religijne i patriotyczne. Miał jeszcze dwóch braci, Czesława i Kazimierza. Po ukończeniu 3 lat nauki w szkole powszechnej Stanisław uczęszczał do 8-letniego gimnazjum humanistycznego. Edukację zakończył już w wolnej Polsce świadectwem dojrzałości. W 1920 roku został przyjęty do seminarium duchownego w Poznaniu i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne, które kontynuował także w prymasowskim seminarium

parafiach pod wezwaniem świętego Floriana i Najświętszego Serca Jezusa, Bożego Ciała i świętego Marcina. Również dał się poznać jako prefekt w męskim seminarium nauczycielskim w Koźminie. W 1933 roku otrzymał urząd proboszcza parafii pod wezwaniem świętej Barbary w Żabikowie. Od samego początku podejmował starania o wzniesienie w okolicy nowego kościoła we wsi Luboń. W 1935 roku powstała parafia pod wezwaniem świętego Jana Bosko, wyodrębniona z parafii żabikowskiej, której został pierwszym proboszczem. Dał się poznać jako duszpasterz gorliwy i sumienny, zatroskany o zbawienie swoich wiernych, którym nie szczędził czasu i sił, otwarty na drugiego człowieka, zwłaszcza ubogiego, niósł pomoc i pociechę, czerpiąc siłę ze sprawowanych sakramentów świętych. 27 lutego 1938 roku o godzinie 10 ksiądz Stanisław rozpoczął mszę świętą z udziałem dzieci. Po odejściu od ołtarza skierował się ku ambonie, aby jeszcze przeczytać Ewangelię i wygłosić kazanie. Nagle niespodziewanie dla wszystkich wyskoczył człowiek z wysoko podniesioną ręką i strzelił dwukrotnie do księdza, mierząc w jego twarz. Pierwszy strzał, jak się później okazało, był tym śmiertelnym. Druga kula trafiła w podniesiony ewangeliarz. Ksiądz natychmiast padł do tyłu na prawy bok i już się nie poruszył, a po kilku sekundach zamachowiec zrobił krok naprzód i oddał dwa kolejne strzały w plecy księdza Strajka. 3 marca 1938 roku odbył się pogrzeb zamordowanego kapłana pod przewodnictwem biskupa Walentego Dymka. W uroczystościach wzięły udział najliczniejsze rzesze społeczeństwa, około 20 tysięcy ludzi. Również z rodzinnego miasta zmarłego z Bydgoszczy przybyły liczne delegacje tamtejszych stowarzyszeń i organizacji. Sława męczeństwa księdza Strajka trwała przez lata, choć w sposób ukryty przetrwała w czasach reżimu komunistycznego. Starania o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego na etapie diecezjalnym rozpoczęły się zaraz po jego śmierci. Niestety, już na samym początku napotkały obiektywne trudności związane z faktami historycznymi, które rozegrały się na terenie Polski. Najpierw wybuch II wojny światowej, a następnie usytuowanie naszej ojczyzny w ścisłej kontroli od Związku Radzieckiego. Ówczesna napięta sytuacja społeczna nie stwarzała dogodnych warunków do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego oraz do zgromadzenia pełnej dokumentacji dotyczącej zbrodni lubońskiej i jej bezstronnego rozpatrzenia. Kościół katolicki w Polsce był jedyną niezależną strukturą społeczną w kraju, wobec której władze komunistyczne od samego początku toczyły walkę. Jawił się jako zagrożenie dla systemu poprzez swój ogromny wpływ na Polaków i zasadniczo ten stan trwał do upadku komunizmu w 1989 roku. Dopiero wtedy stało się możliwe podjęcie na nowo odpowiednich prac organizacyjnych procesu beatyfikacyjnego. Żywa opinia męczeństwa i świętości księdza Strajka oraz prośby wiernych przyczyniły się najpierw do przesłuchania 5 naocznych świadków zbrodni. Ponadto zgromadzono dokumenty z archiwum archidiecezjalnego w Poznaniu, publikacje książkowe i prasowe oraz pisemne oświadczenia i wspomnienia pozostałych świadków. W parafii pod wezwaniem świętego Jana Bosko w Luboniu na przestrzeni lat powstawały liczne inicjatywy duchowe w postaci modlitw i postów w intencji rychłej beatyfikacji. A podczas uroczystości kościelnych przypominało się i promowało osobę męczennika. Proces beatyfikacyjny prowadzony przez archidiecezję poznańską

0: od 2017 roku od samego początku przebiegał zgodnie z wytycznymi Watykańskiej Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych, aby w pełni wyjaśnić okoliczności śmierci lubońskiego proboszcza. Poszczególne gremia wspomnianej dykasterii, to jest posiedzenie konsultorów historyków, kongres konsultorów teologów i w końcu kongregacja zwyczajna biskupów i kardynałów, wypowiedziały się pozytywnie, uznając, że śmierć męczeńska księdza Stanisława Strajka została mu zadana z nienawiści do wiary in odium fidei, co potwierdził promulgowany papieski dekret w maju 2024 roku umożliwiający beatyfikację.
1: Tak wyglądało i brzmiało ogłoszenie księdza Stanisława Strajcha błogosławionym Kościoła katolickiego. Chwilę potem nastąpiło odsłonięcie portretu wizerunku nowego błogosławionego.
2: Z mandatu Ojca Świętego Leona odczytany zostanie list apostolski, w którym Jego Świątobliwość wpisuje w poczet błogosławionych czcigodnego sługę Bożego Stanisława Strajcha, prezbitera i męczennika. Powstańmy.
3: Nos vota fratris nostri Zygny Ioannis Sieliski, archiepiscopi metropolite Poznaniensis, necrom plurimorum aliorum fratrum in episcopatu, ultorunque fisi fidelium explentes, de dicasteri de causantorum consulto, auctoritate nostra apostolica, facultatem facimus ut venerabilis servus Dei, Stanislaus Strajk, presbitere diocesanus, martir, strenus pastor, fructifer apolo operum socialis caritatis auctor, fidelisque Evangelii, testis usque ad sanguinis effusionem, beati nomine in posterum appelletur, atque Dio vicesimo septimo mensis februari, quo in cielo octus est, quot annis in locis et modis iure statutis, celebrari possit, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Datum Rome, apud Santum Petrum, dietertio decimo mensis mai, in memoria Beate Maria Virginis de Fatima, anno sancto bis millesimo vigesimo quinto, pontificatus nostri primum, Leo primus pontifex decimus quartus.

0: My, spełniając pragnienia naszego brata Zbigniewa Jana Zielińskiego, arcybiskupa metropolity poznańskiego, jak również wielu innych braci w biskupstwie oraz licznych wiernych świeckich, za radą dykasterii spraw kanonizacyjnych naszą apostolską władzą zezwalamy, aby czcigodny sługa Boży Stanisław Strajch, prezbiter diecezjalny, męczennik, nieustraszony pasterz, owocnie pełniący dzieła społecznej miłości i wierny świadek Ewangelii aż do przelania krwi, był odtąd nazywany błogosławionym oraz aby 27 lutego, w dniu jego narodzin dla nieba, co roku jego wspomnienie mogło być obchodzone w miejscach i w sposób określony przez prawo. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dano w Rzymie u świętego Piotra dnia 13 maja we wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Fatimy w roku świętym 2025, pierwszym naszego pontyfikatu. Podpisał Leon XIV, papież.
1: Nastąpi teraz odsłonięcie wizerunku błogosławionego księdza Stanisława Strajcha.

0: Po odsłonięciu portretu błogosławionego księdza Stanisława Strajcha wprowadzono jego relikwie na ołtarz. W tym czasie wyśpiewano hymn ku czci nowego błogosławionego.
1: Dziękujemy Bogu za świadectwo męczennika i prosimy o jego wstawiennictwo.

0: ksiądz arcybiskup metropolita poznański Zbigniew Zieliński i postulator procesu beatyfikacyjnego, ksiądz doktor habilitowany Wojciech Miller, wypowiedzieli podziękowanie za dar, jaki otrzymała archidiecezja poznańska i cały Kościół w Polsce w postaci nowego błogosławionego księdza Stanisława Strajcha.
1: Ecclesia Poznaniensis sue sanctitati leoni gratia et devota. Patri Domini nostri Jesu Christi et Patri nostro, Deo uno et trino, gratias agit. Quod titulum beati hodie venerabili servo Dei Stanislao Strajch, presbytero et martyri confere dignatus est. Kościół poznański, wdzięczny i oddany Jego Świątobliwości papieżowi Leonowi, dziękuję Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa i naszemu Ojcu, Bogu Trójjedynemu, iż zechciał przypisać tytuł błogosławionego słudze Bożemu Stanisławowi Strajchowi.
0: Od beatyfikacji księdza Stanisława Strajcha mija rok. Kościół w Luboniu, gdzie służył i posługiwał męczennik za wiarę, ksiądz Stanisław, od momentu beatyfikacji jest sanktuarium jemu poświęconym. Jak minął ten rok, co działo się i dzieje w parafii i w sanktuarium, jakie są plany, o tym opowiada gospodarz tego miejsca.
2: Ksiądz dr Tomasz Rogoziński, kustosz sanktuarium błogosławionego księdza Stanisława Strajcha w Luboniu.
3: 24 maja 2025 roku odbyła się beatyfikacja sługi Bożego księdza Stanisława Strajcha. Mija rok od tych wydarzeń, a tutaj w parafii, gdzie jesteśmy, w Luboniu, gdzie służył kapłan męczennik, ten kościół był ogłoszony jako sanktuarium błogosławionego męczennika. Jaki był to rok dla tej parafii?
2: Dla parafii był to rok i błogosławiony, i bardzo intensywny. Podjęliśmy wiele wysiłku, aby też przygotować nową Izbę Pamięci, która, jak mniemam, jak mam nadzieję, zostanie poświęcona już na jesieni bieżącego roku. Przyjmowaliśmy wielu pielgrzymów, pielgrzymki z różnych stron, nie tylko z naszej diecezji, ale także i spoza diecezji. Odpowiadaliśmy na wiele listów, korespondencji i z kraju, i z zagranicy, nawet z bardzo dalekich stron. Ludzie piszą do nas, proszą o jakąś pamiątkę, jakiś obrazek, cokolwiek związane z księdzem Stanisławem. Wręcz zadziwia nas to, że ta wieść o nowym błogosławionym rozeszła się tym lotem błyskawicy na wiele stron świata, w różnych kierunkach, i że tam możemy rzeczywiście teraz z tymi ludźmi także też korespondować i przekazywać tą dobrą nowinę o księdzu Stanisławie.
3: Możemy powiedzieć, że kult błogosławionego rozwija się.
2: Rozwija się, i to jest to naszą wielką radością, że rzeczywiście to sanktuarium żyje. Widzimy to każdego 27 dnia miesiąca, kiedy tutaj do sanktuarium spływają prośby, podziękowania, i w tych intencjach się modlimy. Każdy 27 dzień miesiąca to msza święta za wstawiennictwem błogosławionego księdza Stanisława. Po mszy świętej odprawiamy nabożeństwo, litania, modlitwa za wstawiennictwem błogosławionego przy sarkofagu. Te prośby spływają nie tylko tak fizycznie przy sarkofagu, ale także spływają drogą internetową. Jest uruchomiona na stronie internetowej naszego sanktuarium także skrzynka, na którą można także, jeżeli nie możemy fizycznie być obecni tu w sanktuarium, ale możemy łączyć się tutaj duchowo, przesyłając także swoje prośby, swoje sprawy, swoje modlitwy tutaj do sanktuarium.
3: Przed beatyfikacją ksiądz pracował w tej parafii, był wikarym, ale po beatyfikacji został ksiądz nie tylko proboszczem, ale i kustoszem nowego sanktuarium błogosławionego męczennika Stanisława Strajcha. Tak prywatnie dla księdza to wyróżnienie, jakiś zaszczyt, duma?
2: No, przyznaję, że było to miłe zaskoczenie, chociaż z księdzem Stanisławem kiedyś się umówiłem, że jeżeli będzie chciał, żebym tu został, to ja na pewno wyrażę zgodę, ale on musi mi pomagać. I widzę to rzeczywiście na co dzień, jak mi pomaga. Też musiałem zrezygnować z innych spraw, zadań, które gdzieś tam były, na rzecz sanktuarium, żeby tutaj też jak najwięcej móc zadziałać. Ale rzeczywiście dostrzegam to jego działanie. To, co najbardziej mi jakoś imponuje właśnie w postawie księdza Stanisława, to właśnie to poczucie misji i obowiązku, które miał. I też tak w tym duchu staram się też kontynuować misję tego pierwszego proboszcza, który zbudował właśnie tę świątynię, czyli błogosławionego księdza Stanisława.
3: Mówił ksiądz o przeniesieniu, o odnowieniu, czy może powiększeniu sali pamięci. To jeden z priorytetów księdza. Jakieś inne jeszcze plany na najbliższy bądź dalszy czas?
2: Poza tym, że przygotowujemy nową izbę pamięci, poza tym, że staramy się każdego miesiąca upamiętniać także tutaj księdza Stanisława, to sanktuarium pragniemy także też nadać mu taki rys duchowy, bo rozeznajemy cały czas też tego ducha naszego sanktuarium i widzimy, że to sanktuarium jest szczególnym miejscem modlitwy za kapłanów, za powołanych, o nowe święte powołanie kapłańskie, misyjne zakony, ale też i za kapłanów, którzy przeżywają jakiegoś rodzaju kryzysy i to jest miejsce, gdzie możemy ich omadlać. I dlatego też w każdy czwartek, Dzień Kapłański, Dzień Eucharystii, na zakończenie mszy świętej jest adoracja, godzinna adoracja, którą rozpoczynamy litanią za wstawieństwem błogosławionego księdza Stanisława i także modlitwą za jego wstawieństwem, zawierzając powołanych i nowe powołania kapłańskie. A więc to są te priorytety takie duchowe, bo chcemy, żeby rzeczywiście to sanktuarium tętniło takim życiem duchowym, żeby rodziły się nowe powołania. Omadlamy kapłanów, omadlamy siostry zakonne, bo też się cieszymy, że tutaj z naszej parafii wstąpiła do zgromadzenia zakonnego jedna z dziewczyn z naszego KSM-u. Już od roku jest u sióstr służebniczek. W tym roku będziemy przeżywać kolejne także prymicje. W ubiegłym roku przeżywaliśmy prymicje i w tym roku mamy kolejne prymicje, z czego bardzo się też cieszymy. A więc widzimy, że tu to działanie księdza Stanisława jest także na tej niwie powołaniowej i dlatego też zachęcamy, aby parafie tutaj przyjeżdżały i też tutaj modliły się o nowe święte powołania kapłańskie, misyjne i zakonne. Poza tym sanktuarium, no to miejsce oczywiście pielgrzymie, a więc miejsce pielgrzymek i tutaj do sanktuarium przybywają pielgrzymi. W roku 2025, a więc w roku beatyfikacji było to ponad 80 pielgrzymek w tym roku. Do maja 2026 roku to jest też kilkadziesiąt pielgrzymek, które już tutaj przyjęliśmy. Przyjeżdżają pielgrzymi i zarówno osoby starsze, ale też w średnim wieku przyjeżdżają także dzieci, młodzież szkolna, przyjeżdżają dzieci pierwszokomunijne. Teraz akurat w tym czasie majowym to także przyjeżdżają właśnie pielgrzymi w tym celu, aby tutaj swój biały tydzień przeżyć także na przykład jeden z wieczorów przeżyć tutaj przy błogosławionym księdzu Stanisławie. Kiedy pielgrzymi przybywają, no także chcą zawsze jakieś pamiątki, a więc to też przygotowaliśmy takie pamiątki też dla tych, którzy tutaj przybywają, żeby coś mogli ze sobą zabrać, żeby coś przypominało im o księdzu Stanisławie.
3: Kapłani też przyjeżdżają?
2: Kapłani również przybywają tutaj do sanktuarium. Cieszymy się, że przy różnych uroczystościach to grono kapłanów tutaj jest rzeczywiście obecne. I tak jak było teraz chociażby przy rocznicy beatyfikacji, że też tutaj uczestniczyli i wszyscy nasi biskupi poznańscy, to też piękny taki akcent, ale też i przybywają kapłani, aby tutaj się modlić i indywidualnie, a czasami właśnie także z pielgrzymami. Ale też zauważamy, że kapłani indywidualnie przyjeżdżają tutaj, aby przy sarkofagu błogosławionego księdza Stanisława pomodlić się, oddać swoje powołanie także Panu Bogu za jego wstawiennictwem, żeby on, kapłan, który starał się być takim wzorem duszpasterza, ale też kapłan, który był taki niezłomny, który potrafił stawiać czoła tym różnym problemom, z którymi trzeba się zderzyć w tym świecie, no jest takim wzorcem do naśladowania też i dla nas. I tutaj kapłani rzeczywiście przyjeżdżają, żeby też takiej siły, mocy ducha takiego też nabrać, spoglądając chociażby właśnie na postać błogosławionego księdza Stanisława.
3: Archidiecezja poznańska, myślę, że cały Kościół w Polsce, Kościół powszechny cieszy się nowym błogosławionym już od roku, ale raz po raz da się słyszeć pytanie, nie wiem, czy to do księdza proboszcza Kustosza, czy bardziej do postulatora, kiedy kanonizacja? No bo chyba tak to jest już logicznie, że po beatyfikacji gdzieś trwa ta modlitwa o to, żebyśmy mogli się cieszyć nowym błogosławionym już jako świętym.
2: O kanonizację modlimy się w każdą środę tutaj w sanktuarium podczas nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zawsze to jest ta główna intencja, która nam przyświeca. Otrzymujemy, wiadomo, że przy kanonizacji potrzebny jest i cud. Świadectwa działania księdza Stanisława, jego wstawiennictwa otrzymujemy także w minionym tygodniu, także przy rocznicy, którą obchodziliśmy beatyfikacji księdza Stanisława Strajcha, otrzymałem takie świadectwa. One będą oczywiście weryfikowane i mam nadzieję, że też wkrótce, kiedy zostanie wyznaczony postulator procesu kanonizacyjnego, ruszy proces kanonizacyjny, to wtedy będziemy się mogli też cieszyć, że jest ciąg dalszy, że idziemy dalej w tym kierunku, aby też i ogłosić księdza Stanisława w przyszłości świętym Kościoła.
3: Gdyby ksiądz proboszcz Kustosz mógł na koniec zaprosić słuchaczy do odwiedzenia tego sanktuarium, no i oczywiście postaci księdza błogosławionego Stanisława Strajcha.
2: Moi drodzy, zapraszam serdecznie wszystkich do Lubonia, do parafii świętego Jana Bosko, do sanktuarium błogosławionego księdza Stanisława Strajcha. Zapraszam zarówno grupy zorganizowane, pielgrzymów z duszpasterzami, jak i też zapraszam indywidualnie, aby przyjechać. Sanktuarium to jest takie miejsce, to jest taka oaza duchowa, żeby przyjechać, wyciszyć się, pomodlić się. A tutaj ta świątynia, to miejsce przy księdzu Stanisławie sprzyja, aby rzeczywiście zatrzymać się trochę w tym pędzie tego zabiegania codziennego i oddać Panu Bogu przez stawiennictwo błogosławionego męczennika te sprawy, którymi żyjemy. Zapraszam, aby przyjechać i też te sprawy, które gdzieś tam w sercu tętnią, zostawić także na piśmie, żeby zostawić to przy sarkofagu. Będziemy się w tych intencjach także tutaj modlić.
3: Nie pozostaje nic innego, jak tylko wsiąść w samochód i przyjechać do Lubonia, do sanktuarium błogosławionego Stanisława Strajcha. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim Państwa gościem był proboszcz parafii świętego Jana Bosko i kustosz sanktuarium błogosławionego męczennika Stanisława Strajcha, ksiądz dr Tomasz Rogoziński. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bóg zapłać.
2: Bóg zapłać.
0: O kanonizację modlą się gromadzący się w sanktuarium księdza Stanisława Strajcha i my na koniec naszego spotkania pomódlmy się za wstawiennictwem błogosławionego księdza Stanisława Strajcha. Panie Jezu Chryste, najwyższy arcykapłanie Nowego Przymierza, Ty przelałeś swoją najświętszą krew na odpuszczenie grzechów i poleciłeś, aby Kościół składał ją Ojcu w ofierze aż do skończenia świata. Dziękujemy Ci za świadectwo kapłańskiego życia błogosławionego księdza Stanisława Strajcha, któremu dałeś palmę męczeństwa, aby jego krew przelana w Twojej świątyni umacniała ludzi w wierze i orędowała za nami. Jeśli to zgodne z Twoją wolą, udziel mi łaski, o którą Cię proszę przez jego wstawiennictwo, który żyjesz i królujesz Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Ksiądz Stanisław Strajch jest patronem kapłanów i rodzin. Dobrze, że mamy tego błogosławionego już od roku. Módlmy się o jego kanonizację. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec.

0: pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Theos Golden. Już w księgarniach.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej rivierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni Twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii Świętego Ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda.
4: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie. To jest powtórka. Popołudnie z przewodnikiem katolickim.
5: Ksiądz Wojciech Nowicki
6: i Piotr Jóźwik.
5: Witamy w popołudniu z przewodnikiem katolickim w aurze wiosennej, coraz cieplejszej, taką przynajmniej mamy nadzieję, że tak będzie.
6: Chociaż złośliwi by powiedzieli, że skoro już mieliśmy kilka dni z taką temperaturą pod 30 stopni, to tej wiosny na nic lepszego liczyć nie możemy, że za chwilę będzie pochmurno, deszczowo i w ogóle beznadziejnie.
5: Ale
6: my jesteśmy optymistyczni
5: tak,
6: nastawieni.
5: Ale ponoć nie ma być tak jak w majówkę, że jak to po 30 stopni po 10 każdego dnia.
6: Tak.
5: Tym razem ma być ładnie, a to ważne akurat, bo rozpoczynamy tydzień, w którym jest Boże Ciało i potem nie tylko tego dnia procesji, ale także i każdego następnego dnia i na zakończenie oktawy, tak zwanej właściwie powinienem powiedzieć, bo tej oktawy formalnie od reformy liturgicznej w 1970 roku nie ma. Ale w kulturze polskiej, tradycji polskiej, polskiej pobożności ludowej się ostała i mimo wszystko jest. I właściwie wokół tego tematu właśnie ten numer 22 już na 31 maja zrobiliśmy, chociaż jest to niedziela Trójcy Świętej, ale o tym też oczywiście piszemy, niemniej jednak najpierw temat numeru i jednocześnie temat okładkowy, który zatytułowaliśmy Popatrz na mnie, to jest oczywiście Pan Jezus z Monstrancji, a to nawiązuje do tekstu, który otwiera temat numeru, czyli tekstu księdza Andrzeja Droguły, tekstu, który właśnie trochę nawiązując do historii, do momentu powstania tego święta Bożego Ciała, ale jeszcze bardziej rodzących się później w taki sposób niezamierzony, bo to też narodziło się właśnie tak z potrzeby procesji. Właśnie o co w tym wszystkim chodzi? Dlaczego my wynosimy te monstrancje? Dlaczego obnosimy Pana Jezusa tej monstrancji? W ogóle to jest pytanie o kwestii adoracji Najświętszego Sakramentu. Jakby wiemy, że Eucharystia została ustanowiona po to, żeby ją spożywać, a my jednak oprócz tego spożywania także patrzymy na Eucharystię, bo chcemy widzieć Jezusa. I właśnie to hasło Popatrz na mnie jest też ważne z punktu widzenia naszej pobożności, bardzo charakterystycznej pobożności katolickiej, właśnie tego patrzenia na Boga. Wschód ma ikony, a my mamy obecność eucharystyczną.
6: To ksiądz Andrzej Draguła w temacie numeru, także Elżbieta Wiater i jej artykuł Najcenniejszy i Wspaniały Sakrament, trochę przywołujący historię ustanowienia uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa i przedstawiający, co stało właśnie za taką decyzją papieża Urbana IV w XIII wieku, a całość dopełnia ksiądz Artur Stopka z takim tematem, który jest troszkę luźniej związany z uroczystością Bożego Ciała. Chodzi o takie, można powiedzieć, zobowiązanie, bo prawo kościelne nakłada właśnie taki obowiązek na katolików, żeby przynajmniej raz w roku, i to właśnie w okresie wielkanocnym, przystąpić do Komunii Świętej. I to jest, co ciekawe, zobowiązanie, które sięga początków chrześcijaństwa. To jest nasz temat numeru. Mamy też artykuł poświęcony Trójcy Świętej, niesamotny Bóg i właśnie ten wątek relacji, że Bóg jest relacją, tak? To jest relacja trzech osób. Bardzo często w tym, ale i nie tylko w tym, w tekście na łamach przewodnika się pojawia.
5: No, to pójdźmy, a właściwie polećmy za granicę, do Stanów Zjednoczonych. Tam zabiera nas Michał Kosowski. Może nie do końca tam, chociaż temat będzie dotyczył rzeczywiście Stanów Zjednoczonych i wielkiego wydarzenia, jakie miało tam miejsce w związku z 250. rocznicą ustanowienia tego państwa. I tam miało miejsce takie wydarzenie religijne. No i to jest pytanie, czy rzeczywiście było to wydarzenie religijne? Czy było tam pomieszanie religii i polityki? Nad tym się zastanawia Michał Kłosowski, a pewna koincydencja jest o tyle ciekawa, że kiedy Stany Zjednoczone będą miały swoje narodowe święto 4 lipca, papież Leon będzie na Lampedusie. Czyli no, w miejscu, które kojarzy nam się zdecydowanie z papieżem Franciszkiem, całą polityką migracyjną, wrażliwością ewangeliczną na ubogich, opcją preferencyjną na rzecz ubogich. Czy to przypadek, czy papież Leon posługuje się w pewnym sensie tutaj symboliczną datą i swoją obecnością tam, żeby w jakimś mierze wskazać kierunek, czy właśnie reinterpretować to, co próbuje interpretować konserwatywna część, bo to nie tylko katolicy, ale konserwatywna część chrześcijan w Stanach Zjednoczonych, splatając bardzo mocno ze sobą właśnie wiarę i politykę.
6: No to skoro zahaczamy o politykę, to przejdźmy na polski grunt, a więc droga z powrotem. I tutaj komentarz Krzysztofa Jankowiaka, a więc prawnika, sędziego, do takiej propozycji, która wyszła z parlamentu, gdzie została uchwalona, ale została zawetowana przez prezydenta. Ani to pierwszy, ani ostatni przypadek, ale ta propozycja jest o tyle ważna, że dotyczyła tak zwanych szybkich rozwodów. Tak jak powiedziałem, prezydent zawetował, nie zgadzając się z tymi racjami, które przedstawiała większość parlamentarna. Krzysztof Jankowiak w swoim tekście właśnie analizuje te racje za i przeciw. Wśród tych za, no niewątpliwie jest kwestia szybkości rozstrzygania tych spraw, ale argumentów przeciw jest dużo więcej, bo większe też jest ryzyko niż korzyści. Co ciekawe, Krzysztof Jankowiak przywołuje tutaj fakt, iż po odzyskaniu przez Polskę suwerenności sprawy rozwodowe przeniesiono z sądów rejonowych do sądów okręgowych. No właśnie po to, żeby te sądy, które zajmują się sprawami poważniejszymi, o większym ciężarze gatunkowym, mogły zmierzyć się z tymi tematami, bo małżeństwo to, jak mówi tytuł, zbyt poważna sprawa, żeby tak lekko do tego tematu podchodzić.
5: A wydaje się, że Krzysztof Jankowiak będzie się musiał zmierzyć z kolejnym tematem, które tego dotyczy, bo przecież procedowana jest ustawa, którą już prezydent zapowiedział, że zawetuje, czyli o statusie osoby najbliższej, choć jak mówią oponenci, raczej jest to próba przeprowadzenia tylnymi drzwiami ustawy o związkach partnerskich. Jeszcze w tle tego wszystkiego jest przecież orzeczenie sądu o transkrypcji związków jednopłciowych, które zostały zawarte za granicą. No, jeśli za granicą są nazywane małżeństwem, no to jest to traktowane jak małżeństwo. Nawet jeśli my w prawie polskim tak byśmy tego nie ujmowali, dlatego celowo powiedziałem najpierw o związkach jednopłciowych, a nie małżeństwo, bo rzeczywiście z punktu widzenia przynajmniej na ten moment konstytucji, interpretacji takiej możliwości nie ma. Więc widzimy, że wokół tych tematów małżeńskich, prawno-małżeńskich jest bardzo dużo wątków, więc z całą pewnością będziemy się temu przyglądać.
6: A jeszcze co ciekawe, skoro przywołałeś tutaj historię małżeństw zawieranych za granicą i transkrypcji tych aktów, to ostatnio z Włoch napłynęła taka informacja, że w przypadku jednego dziecka uznał sąd oficjalnie, że ma ono troje rodziców. Wskutek tego, w jakich konfiguracjach właśnie ci rodzice żyją. Także to jest kolejny przypadek na to, pokazujący, że ta rzeczywistość jest bardzo dynamiczna i żeby nie wylać dziecka z kąpielą, warto sięgać głębiej do tych tematów, warto je dokładniej analizować i to na pewno w przewodniku będziemy.
5: Zwłaszcza, że przy tym emocji jest wiele, a my chcielibyśmy nie nieść się na fali emocji, ale raczej przyglądać się temu w sposób zdroworozsądkowy, oczywiście z punktu widzenia wiary chrześcijańskiej, katolickiej.
6: Tak jest. To sprawy polskie, chociaż o zagranicę też zahaczyliśmy. Na Tajwan też naszych czytelników w tym tygodniu zabierzemy. Ostatnio było gorąco wokół tej wyspy, a to ze sprawą spotkania na szczycie Xi Jinping, Donald Trump, no i właśnie wyspa, która nie chce zniknąć, o historii Tajwanu i o przyszłości pisze w tym numerze Jacek Borkowicz, a Weronika Frąckiewicz zabiera nas...
5: Przytula się do drzewa.
6: Zabiera nas do lasu, chciałem powiedzieć, ale tak naprawdę korzystając z pięknego jubileuszu, bo to 100 lat Sir David Attenborough skończył, a on tak pięknie opowiada właśnie o przyrodzie, o naturze. Weronika właśnie zajmuje się takim tematem, który również stał się ideologiczny, który również jest bardzo często traktowany emocjonalnie i wybiórczo. Poznać przyrodę, aby ją chronić, to jest ten artykuł mówiący w gruncie rzeczy chyba o tym, że każdemu leży na sercu dobro przyrody. Każdy by chciał, żeby właśnie obok było jakieś miejsce, w którym można odsapnąć od tej betonozy, znaleźć trochę cienia, wytchnienia, nacieszyć oko cudami stworzenia. Ale można powiedzieć, gdy już wchodzimy w szczegóły, czyli co tak naprawdę, jak powinniśmy chronić, czy na przykład zakazywać wjazdu do centrów miast autom o takim czy nie innym silniku, a to z kolei takie luźne nawiązanie do innego materiału, który mamy w przewodniku, czy szukać jakichś innych rozwiązań, to już jest właśnie kwestia, która sprawia, że potem się trochę dzielimy. Podobnie pewnie jak dzielimy się w kwestii tematu podejmowanego przez Angelikę Szelangowską-Mironiuk, która pisze o rodzinach wielodzietnych.
5: No to ja się tutaj nie wypowiem w tym temacie.
6: No tak, to może ja.
5: Znaczy ani nie mam rodziny wielodzietnej, ani nie pochodzę z rodziny wielodzietnej.
6: To może ja też nie, natomiast faktycznie jest tak, że kiedy się przyjrzeć temu, jaki jest wizerunek rodziny wielodzietnej, to można powiedzieć, że on się zmienił, bo tak stereotypowo. No to jest to rodzina raczej uboga, na pewno konserwatywna, głęboko religijna i niezbyt zaradna.
5: To jeszcze nie tak dawno chyba, jak był program 800+, to właśnie nie wychodziły te stereotypowe demony,
6: tak,
5: że tak powiem.
6: Tak, dokładnie tak. Ale to wszystko się zmienia, bo dzisiaj jest tak, że w niektórych przynajmniej kręgach wielodzietność uchodzi za rodzaj luksusu, na który mogą sobie pozwolić tylko wybrani. No i właśnie, to jest tekst, który analizuje dzisiaj rodziny wielodzietne, kto się decyduje na taki wybór, z czym musi się mierzyć, no i co zyskuje właśnie żyjąc w tak dużej rodzinie. To jest tekst Angeliki Szelangowskiej-Mironiuk, który można przeczytać w tym numerze przewodnika, a Natalia Budzyńska, tym razem odeślemy Państwa do jej felietonu, zajmuje się bardzo wielką dramą, jak to sama zaczyna swój felieton, mianowicie wypowiedzią, dramą, która wybuchła po wypowiedzi Olgi Tokarczuk, że przyznała, że w swojej pracy korzysta ze sztucznej inteligencji.
5: I to jeszcze do niej mówi tak pieszczotliwie, kochana moja. Ta.
6: A że to noblistka, to właśnie wypada, nie wypada, a do czego, a po co, a czy każdy tak może i tak dalej, o kochanej AI i o czułym stosunku naszej noblistki do tego narzędzia w tym numerze pisze Natalia.
5: Ja myślałem, że jeszcze muzyczną zachętę jedną tutaj zapodasz.
6: Nie, chciałem właśnie zakończyć na Oldze
5: Martę Szostak, ale może ze względu jednak na to, że ten instrument ma taką nazwę, nie wiem, czy algorytmy by nas nie wycięły w związku z tym, gdybyśmy to głośno wypowiedzieli, to może dlatego...
6: Nie, no powiedzmy od razu, tak, bo to jest instrument, który brzmi niemal jak legenda, jak pisze Marta Szostak, a chodzi o sukę biłgorajską, tak nazywa się ten instrument, który przez długie, długie lata pozostawał właściwie martwy, a dzisiaj za sprawą Marii Pomianowskiej ożył. No i właśnie czasami mówi do nas szeptem, czasem jest to takie agresywne szarpnięcie smyczka, a czasem dźwięk jest tak cienki i napięty, jakby każda ze strun miała za chwilę pęknąć. No niesamowicie poruszający jest ten opis i poruszająca jest pewnie sama muzyka, pewnie, bo jeszcze nie miałem okazji słuchać, ale ilekroć czytam te artykuły Marty, to właśnie dopisuję sobie kolejne rzeczy do listy i czasami po nie też ale sięgam. Jeszcze się chyba nie zawiodłem.
5: Poruszające będzie też jednak zakończenie, które chciałeś powiedzieć a propos numeru, bo chciałeś powiedzieć jeszcze o jednym tekście, tak? Staje się na koniec?
6: Nie, chyba już nie. Jest sporo, znaczy tych materiałów oczywiście, że jest dużo więcej i zachęcamy do lektury zarówno w wersji papierowej, jak i w wersji elektronicznej, tym bardziej, że to numer jest na ostatnią niedzielę, ostatni dzień maja, a więc numer z modlitewnikiem.
5: Dokładnie, a już jeśli ktoś po tym wysłuchaniu, co tu powiedzieliśmy w zarysie oczywiście, już byłby ciekawy tego numeru, no to może wejść po prostu na www.przewodnik-katolicki.pl, tam sobie zasubskrybować, założyć konto, pierwsze dwa tygodnie za darmo, a potem liczymy jednak.
6: No i o czym nie powiedzieliśmy, tam też nieco więcej, bo na gorąco też komentarz po papieskiej encyklice, zdaje się.
5: Tak, Michał Kosowski, który był w sali Stampa, nie, to była sala synodalna, przepraszam, nie, tak, dobrze powiedziałem, najpierw była sala Stampa, gdzie informowano o tym, że ta encyklika będzie, a potem była sala synodalna, w której już prezentowano tę encyklikę. W obu miejscach był Michał Kosowski, a w tym drugim, gdzie była prezentacja, był cały Big Tech zgromadzony. No i to jest w ogóle bardzo ciekawe wydarzenie, że na prezentacji właśnie tej encykliki są tacy przedstawiciele także świata kultury, polityki, biznesu. No i takie trochę na gorąco spojrzenie właśnie na to, co jest w tej encyklice Michał Kosowski. My natomiast przygotowujemy na za dwa tygodnie, czyli na 14 czerwca, takie poważniejsze omówienie. Chcemy na to spojrzeć spokojnie, bo teraz wiele osób sięga przede wszystkim do tych tekstów związanych z samą AI, jak to papież ocenia i czy w ogóle jakkolwiek ocenia. Natomiast w tej encyklice jest znacznie, znacznie dużo więcej ważnej treści. No i my, jak przystało na nas, w sposób spokojny i merytoryczny do tego siądziemy.
6: A też warto zaznaczyć jeszcze jedną rzecz, bo tak się mówi czasami, że to, co w zasadzie Kościół mówi, czym się zajmuje, to już mało kogo dzisiaj obchodzi. A jak się spojrzy na to, jakie zainteresowanie wzbudziła ta prezentacja pierwszej papieskiej encykliki, jej temat, sposób ujęcia i to właśnie, ile ludzie są w stanie z niej wyciągnąć. Okazuje się, że jednak ten głos cały czas jest ważny, cały czas jest potrzebny, a ja bym nawet użył słowa, że jest niezbędny, bo tak jak powiedziałeś przed chwilą, to nie jest tylko kwestia człowiek, a sztuczna inteligencja. Tam jest cała masa przeróżnych tropów, które każą nam się zastanowić, kim my jesteśmy i jak chcemy widzieć swoją rolę teraz w 2026 roku.
5: Właściwie nie powinienem już nic dopowiadać po tym, co powiedziałeś, no bo spętowałeś to pięknie i tak bym powiedział też odpowiednio poważnie, ale jednak mimo wszystko się tego podejmę, bo chciałem powiedzieć, że a propos tego głosu Kościoła i tego, że jednak ten Kościół ciągle ma jakieś znaczenie, może być chociażby to, że Ferrari, który wypuścił samochód elektryczny ostatnio, no i akcje tejże spółki spadły na giełdzie i próbowano trochę jakoś ten wizerunek naprawić. No i w związku z tym zajechano pięknym, elektrycznym, białym Ferrari do papieża. Papież usiadł do tego samochodu. No i miało to trochę podnieść akcję też tejże spółki, więc to też jest ciekawe spojrzenie biznesu, że patrzy na instytucje Kościoła czy papieża także przez ten pryzmat.
6: Białe Ferrari. Świat się kończy.
5: I to elektryczne jeszcze w pełni.
6: Już w ogóle.
5: Ksiądz Wojciech Nowicki
6: i Piotr Jóźwik. Miłego popołudnia. Do usłyszenia.
0: Popołudnie z przewodnikiem katolickim. To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio.

0: Świętych, o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Jan Bosko powiedział: Madonna pragnie, abyśmy ją czcili pod imieniem Wspomożycielki. Nadchodzą tak smutne czasy, że naprawdę potrzebujemy tego, aby Przenajświętsza Dziewica pomagała nam zachować i bronić chrześcijańskiej wiary.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni Twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 1001 piosenek.
1: Muzyka rodem z Afryki inspirowała i inspiruje do dziś wielu wykonawców. W roku 1980 ukazała się płyta Remain in Light, na której swą fascynację afrykańskimi rytmami prezentuje amerykańska grupa nowofalowa, kojarzona z nowojorskim środowiskiem postpunkowym Talking Heads, której liderem jest ekscentryczny i charyzmatyczny David Byrne. Wspomniana płyta jest czwartą w dyskografii. Muzycy dodali do nowofalowych klimatów muzycznego ducha Afryki i powstało jedno z największych arcydzieł światowej muzyki alternatywnej. David Byrne wspomina, jak razem z producentem Brianem Eno czytali sporo o afrykańskiej muzyce, wpływu, jaki ma ona na ludzi i o tym, że muzycy, grając wiele różnych rytmów, często wpadają w trans. Mocno zainspirowani afrobeatem, nagrali wspólną płytę, co potem zaowocowało także zarejestrowaniem materiału na wspomniany już album Remain in Light. Ich wspólnym muzycznym mentorem był nigeryjski muzyk, twórca afrobeatu Fela Kuti. W 2003 roku album został sklasyfikowany na 126 miejscu listy 500 albumów wszechczasów magazynu Rolling Stone. Natomiast piosenka Once in a Lifetime, która ją promowała, osiągnęła 28 miejsce na liście 500 przebojów wszechczasów tegoż magazynu muzycznego. Ostateczna wersja tego utworu ewoluowała, by w końcu powstało z tego coś na kształt transowego, psychodelicznego, afrobeatowego w warstwie muzycznej kazania o sensie życia, wygłoszonego przez kaznodzieję. Jeden z krytyków określił tekst utworu jako art popowe rozmyślania na temat egzystencjalnej, tykającej bomby zegarowej, niekontrolowanego konsumpcjonizmu na skutek postępującego wieku. W nagraniu oprócz podstawowego składu grupy Talking Heads udział wzięli Brian Eno, który był nadwornym producentem grupy. Tu gra na instrumentach klawiszowych i perkusyjnych. Nona Hendrix 3 lata wcześniej wylansowała jako jedna z trzech wokalistek Tria LaBelle wielki dyskotekowy hit Lady Marmalade i gitarzysta Adrian Belew, muzyk sesyjny, który tuż po sesji nagraniowej z Talking Heads rozpoczął swoją wieloletnią przygodę z King Crimson. Dajmy się ponieść afroamerykańskim wibracjom. Once in a Lifetime, grupa Talking Heads.

0: 1001 piosenek.
1: Radio Emaus. Dobre radio.

0: gdzie tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda. Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Tajemniczy Teo pojawia się w miasteczku Golden i odmienia życie jego mieszkańców. Tę opowieść o potędze życzliwości pokochały miliony czytelników na całym świecie. Zachwyć się życiem i poznaj moc małych cudów. Teo z Golden. Już w księgarniach.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Radiowy katechizm. Zaprasza ksiądz Mariusz Sokołowski.
1: Radiowy katechizm. Gorąco pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Cieszę się, że Państwo jesteście z nami. Szczęść Boże! Dzisiaj uroczystość Trójcy Świętej, dlatego zobaczymy, co o Trójcy Świętej mówi katechizm Kościoła katolickiego. I do tematu przechodzimy już zaraz po pieśni, podczas której wzywajmy Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź!

Drodzy Państwo, w naszym świecie wiary, w naszej religii jest wiele tajemnic. Nie wszystko jest takie proste, takie oczywiste i łatwe do przyjęcia. Trzeba naprawdę zmysłu wiary i ogromnego zaufania do Pana Boga. Na przykład Eucharystia, przecież we mszy świętej słyszymy po przeistoczeniu, oto wielka tajemnica wiary. No bo jak to jest, że pod postacią białego, zwykłego chleba jest żywy, prawdziwy, obecny Jezus Chrystus, ten sam, który 2000 lat temu chodził po ziemi, który błogosławił, nauczał, czynił cuda, który za nas umarł i dla nas zmartwychwstał. To jest On. Gdybyśmy mieli tak mocną wiarę, to byśmy wszyscy czołgali się do Kościoła,

czyniąc znak krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego rozpoczynamy każdą modlitwę. W imię Trójcy Świętej sprawowane są sakramenty. Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ja Cię rozgrzeszam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ja błogosławię to małżeństwo. Potwierdzam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, mówi kapłan. Także kiedyś, kiedy będziemy odchodzili, to ktoś na naszym grobie postawi krzyż w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, będzie modlił się za nas. Drodzy Państwo, wyznajemy Trójcę Świętą, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wierzymy, ale czy można te tajemnice pojąć, czy można ją jakoś zrozumieć? Czasem staramy się, no może to jest takie dziecięce, no nie chcę powiedzieć infantylne, ale dziecięce szukanie pewnych obrazów, które nam pomogą troszeczkę chociaż zrozumieć tajemnicę Trójcy Świętej, tej obecności jedynego Boga w trzech osobach. Bierzemy do ręki koniczynę zwyczajną, trzylistną, i pokazujemy. Zobaczcie, to jest jedna koniczyna, ale trzy listki. A jednak jedna koniczyna, a jednak trzy listki. Zapalamy trzy równe świece i dotykamy je knotami. I powstaje jeden płomień. Mamy jeden płomień, jeden ogień, jedno ciepło, ale trzy jednak oddzielne świece. No ponoć święty Augustyn, to taka anegdota, którą raz po raz przy okazji tajemnicy Trójcy Świętej się opowiada, przy okazji też uroczystości, kiedy

Nie widzisz? Przecież przelewam tę wodę z tego morza, z tego oceanu, tego dołka. Augustyn uśmiechnął się, mówi to bardzo pięknie, ale to nie jest możliwe. Nigdy tego nie zdołasz zrobić. Na co chłopiec uśmiechnął się, spojrzał na niego i mówi: prędzej ja tę wodę z tego akwenu przeleję do tego dołka, niż ty zrozumiesz tajemnicę Trójcy Świętej. I wtedy Augustyn miał zrozumieć, że rzeczywiście jest to tak trudne do pojęcia, tak niełatwa tajemnica, że nie da się tego jakoś zrozumieć ludzkimi możliwościami, ludzkim umysłem tego pojąć. Czy możemy tę i inną tajemnicę zrozumieć? Możemy starać się, możemy modlić się, a to kiedyś będzie nam wszystko objawione po drugiej stronie. Zresztą ja zawsze mówię, ty nie masz Pana Boga rozumieć. I wcale nie chodzi tylko o tajemnicę Trójcy Świętej. Wiele innych tajemnic naszego życia, sytuacji, w których się znaleźliśmy i pytamy Boga, dlaczego tak czy inaczej. Ja mówię, przyjmij to. Ty Boga nigdy nie zrozumiesz. Ty nie masz Go rozumieć. Ty masz Go po prostu kochać i przyjąć, co Tobie daje. Po prostu przyjmij, uwierz i zaufaj i idź naprzód. A my sięgamy do katechizmu Kościoła katolickiego, żeby zobaczyć, co na temat Trójcy Świętej właśnie nauka Kościoła nam mówi. Punkty katechizmu Kościoła katolickiego 232 i kolejne mówią o tajemnicy Trójcy Świętej w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chrześcijanie są ochrzczeni w imię Ojca i Syna Ducha Świętego, o tym powiedzieliśmy. Najpierw odpowiadają wierze na trzykrotne pytanie, które wymaga od nich wyznanie wiary w Ojca, Syna i Ducha Świętego. Fides omnium Christianorum in Trinitate consistit. Wiara wszystkich chrześcijan opiera się na Trójcy Świętej. To powiedział święty Cezary z Arles. Dalej czytamy. Chrześcijanie są chrzczeni w imię, proszę zauważyć, w imię, a nie w imiona Ojca i Syna i Ducha Świętego, ponieważ jeden jest tylko Bóg, Ojciec Wszechmogący i Jego jedyny Syn i Duch Święty, Trójca Święta. Dalej, tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum wiary i życia chrześcijańskiego i jest tajemnicą Boga w sobie samym, a więc źródłem wszystkich innych tajemnic wiary oraz światłem, które je oświeca. Tajemnica ta jest najbardziej podstawowym i istotnym nauczaniem w hierarchii prawd wiary. Cała historia zbawienia nie jest niczym innym jak historią drogi i środków, przez które prawdziwy, jedyny Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty objawia się. Pojednuje i jednoczy ze sobą ludzi, którzy odwracają się od grzechu. Trójca jest tajemnicą wiary w sensie ścisłym. Jedną z ukrytych tajemnic Boga, które nie mogą być poznane. O tym mówiliśmy. Możemy zgłębiać, możemy próbować. Nie da się. Nie mogą być poznane, mówi katechizm w punkcie 237, jeśli nie są objawione przez Boga. Jeśli Bóg nie zechciał tego wytłumaczyć, objawić, no to nie będą poznane. Oczywiście Bóg zostawił ślady swego trynitarnego bytu w swoim dziele stworzenia i w swoim objawieniu w Starym Testamencie. Wewnętrzność Jego bytu jako Trójcy Świętej stanowi tajemnicę niedostępną dla samego rozumu, a nawet dla wiary Izraela przed wcieleniem Syna Bożego i posłaniem Ducha Świętego. Pamiętam taki mądre hasło, mądry termin z trynitologii, z seminarium, perichoreza. To był taki doskonały taniec Trójcy. Jeden Bóg w trzech osobach. Dalej czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego, przejdziemy już do dogmatu Trójcy Świętej. Trójca jest jednością. To punkt 253. Nie wyznajemy trzech Bogów. To jest też bardzo ważne. Wyznając Ducha, myślimy o Synu i o Bogu Ojcu. Myśląc o Bogu Ojcu, myślimy o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym i o Duchu Świętym. A przywołując Ducha Świętego, przywołujemy Jezusa i jednocześnie Boga Ojca. Ale dokładnie katechizm mówi tak. Nie wyznajemy trzech Bogów, ale jednego Boga w trzech osobach. Trójcę współistotną. Osoby boskie nie dzielą między siebie jedynej boskości, ale każda z nich jest całym Bogiem. Ojciec jest tym samym, co Syn, Syn tym samym, co Ojciec. Duch Święty tym samym, co Ojciec i Syn, to znaczy jednym Bogiem co do natury. Każda z trzech osób jest tą rzeczywistością, to znaczy substancją, istotą lub naturą Bożą. Trochę to może trudne, ale mówiąc krótko, nie ma trzech Bogów, jest jeden Bóg, ale są trzy osoby. I powtórzę, jeśli mówimy o Bogu, Ojcu, myślimy o Synu Bożym i o Duchu Świętym. Kiedy mówimy o Synu Bożym, myślimy o Bogu, Ojcu i Duchu Świętym.

0: Gdy myślimy o Duchu, przywołujemy, modlimy się do Niego, przywołujemy Boga Ojca i Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Dalej czytamy. Osoby boskie rzeczywiście różnią się między sobą. Bóg jest jedyny, ale nie jakby samotny. Ojciec, Syn, Duch Święty nie są tylko imionami oznaczającymi sposoby istnienia boskiego bytu, ponieważ te osoby rzeczywiście różnią się między sobą. Ojciec nie jest tym samym, kim jest Syn, Syn tym samym, kim jest Ojciec, ani Duch Święty tym samym, kim Ojciec czy Syn. Różnią się między sobą relacjami pochodzenia. Ojciec jest tym, który rodzi, Syn tym, który jest rodzony, Duch Święty tym, który pochodzi. Jedność boska jest trynitarna. Dlatego mówię Państwu, to temat trudny, ale dzisiaj uroczystość Trójcy Świętej chcemy to też przywołać. I tak w skrócie, podsumowując to wszystko, zanim pomodlimy się słowami błogosławionej Elżbiety od Trójcy Świętej, można by powiedzieć tak, tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum tajemnicy wiary, życia chrześcijańskiego. Tylko sam Bóg, objawiając się, może nam pozwolić poznać się jako Ojciec, Syn i Duch Święty. Wcielenie Syna Bożego objawia, że Bóg jest wiecznym Ojcem i że Syn jest współistotny Ojcu, czyli że On jest w Nim i z Nim tym samym jednym Bogiem. Posłanie Ducha Świętego przez Ojca w imieniu Syna i przez Syna od Ojca objawia, że jest On z Ojcem i Synem tym samym jednym Bogiem. Duch Święty z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę. To wyznajemy przecież w wyznaniu wiary. Duch Święty pochodzi od Ojca jako pierwszego źródła, a przez wieczny dar Ojca dla Syna wspólnie od Ojca i Syna. Przez łaskę chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego zostaliśmy wezwani do uczestnictwa w życiu Trójcy Świętej, tu na ziemi w mroku wiary, a po śmierci w światłości wiecznej. Wiara katolicka polega na tym, abyśmy czcili jednego Boga w Trójcy, a Trójcę w jedności, nie mieszając osób ani nie rozdzielając substancji. Inna jest bowiem osoba Ojca, inna Syna, inna Ducha Świętego, lecz jedno jest bóstwo, równa chwała, współwieczny majestat Ojca i Syna i Ducha Świętego. Osoby boskie, nierozdzielne w tym, kim są także nierozdzielne w tym, co czynią. W jednym działaniu Bożym każda osoba boska okazuje jednak to, co jest jej własne w Trójcy, przede wszystkim w boskich posłaniach wcielenia Syna i daru Ducha Świętego. I na koniec pomódlmy się modlitwą karmelitanki błogosławionej Elżbiety właśnie od Trójcy Świętej. Ona modliła się tak. O Boże mój, Trójco Przenajświętsza, którą uwielbiam, dopomóż mi zapomnieć zupełnie o sobie samej, aby mogła zamieszkać w Tobie nieporuszona i spokojna, jakby moja dusza była już w wieczności, aby nic nie zmąciło mego pokoju i nie wyprowadziło mnie z Ciebie, o mój niezmienny, ale niech każda minuta zanurza mnie coraz bardziej w głębokości Twojej tajemnicy. Napełnij pokojem moją duszę, uczyń z niej swoje niebo, swoje umiłowane mieszkanie i miejsce swego spoczynku. Obym tam nigdy nie zostawiła Ciebie samego, lecz abym tam była cała, cała żyjąca wiarą, cała adorująca, cała poddana Twemu stwórczemu działaniu. To tyle na dzisiaj w uroczystość Trójcy Świętej, uroczystość, która objawia nam jednego Boga w trzech osobach. Bóg jest jeden. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Oto Trójca Święta. I ją wyznajemy. W imię Trójcy Świętej jesteśmy chrzczeni, przyjmujemy inne sakramenty. Imię Trójcy Świętej wypowiadamy każdego dnia przy modlitwie. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i na koniec przyjmijcie w imię Trójcy Świętej błogosławieństwo. Niech Wam Bóg błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za uwagę i raz jeszcze zapraszam do następnego spotkania. Za tydzień ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec. Z Panem Bogiem.
1: Radiowy katechizm. Radio Emaus. Dobre radio.

0: audycja sponsorowana. Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną.
1: Wielkopolska nie tylko na weekend. Maciej Gładysz, witam serdecznie. Ze mną w studiu tradycyjnie Jacek Cieślewicz, Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Witam.
2: Dzień dobry.
1: No i dzisiaj kontynuujemy nasz temat kontaktów włosko-poznańskich, włosko-wielkopolskich.
2: Tak, jest to dosyć długi temat. Jak rozmawialiśmy tydzień temu, to ledwo żeśmy otarli się o Poznań tak naprawdę, a przecież jeszcze przed nami cała Wielkopolska, gdzie tych śladów włoskości jest całkiem dużo.
1: A i tak wszystkich śladów w Poznaniu nie wymieniliśmy.
2: Nie, tak naprawdę żeśmy dopiero liznęli temat. Tak naprawdę, gdyby zacząć drążyć bardziej, no to znaleźliśmy ich całkiem sporo. Ale spróbujmy wyjechać trochę poza miasto. Zresztą do tego też zachęcamy naszych słuchaczy, żeby w weekend i nie tylko na weekend wyjechali poza Poznań i oglądali po prostu ciekawe rzeczy. Ale do meritum. Przede wszystkim trzeba przyznać o tym, że bardzo dużo architektów włoskich zostawiło swoje ślady w Wielkopolsce. To się też wiąże trochę z tym, że kiedy patrzymy na historię wielu obiektów, przede wszystkim tych budowanych przez szlachtę, arystokrację, magnaterię, tam pojawiają się na ogół właśnie nazwiska Włochów, Francuzów, innych nacji. To wynika też trochę może z niechęci ówczesnej szlachty do rodzimego mieszczaństwa, więc woleli często ściągnąć architekta z zagranicy, niż powierzyć budowę miejscowym. Ale oczywiście to też wiązało się z napływem nowych, zupełnie świeżych prądów, czy to myślowych, czy właśnie tych trendów w architekturze. No wtedy oczywiście trendy nie zmieniały się tak szybko jak dzisiaj, tylko mówimy o całych epokach architektonicznych, więc nic dziwnego, że właśnie i renesans, i barok zostawił nam te ślady włoskości. No dobrze.
1: Myślę, że jedno nazwisko bardzo często będzie występować, jeśli będziemy mówić o różnych obiektach, między innymi sakralnych w Wielkopolsce. Miłośnicy motoryzacji mogą trochę kojarzyć to nazwisko.
2: No są nawet dwa takie nazwiska, ale faktycznie ten, o którym mówisz, to jest arcywłoskie nazwisko, jest to Pompeo Ferrari. No jak to brzmi, Pompeo Ferrari. Pochodzący z Rzymu, czyli no, taki ultrawłoski, można powiedzieć, jegomość, który faktycznie przybył do Polski szukać kontraktów architektonicznych. No i chyba tym najważniejszym dziełem, o którym już kiedyś omawialiśmy, no to jest Bazylika i Klasztor Filipinów na Świętej Górze w Głogówku koło Gostynia. Tutaj możemy, że tak powiem, o szczegóły to odwołać się do naszych wcześniejszych nagrań, natomiast jak gdyby tu warto podkreślić to, że tam nie tylko Włoch budował, natomiast cały kościół jest wzorowany na kościele Santa Maria della Salute, który jest w Wenecji. To jest ten, który na większości pocztówek się znajduje. Jeśli nie ma tam placu Świętego Marka, to jest na pewno właśnie ten
1: kościół. Jest charakterystycznie na końcu Canal Grande usytuowany.
2: Oczywiście, Canal Grande.
1: Łatwo do rozpoznania.
2: Tak, na takim cypelku kopuła, która dominuje nad okolicą. No to właśnie z inspiracji tym kościołem powstała nasza bazylika, która też do małych i skromnych absolutnie nie należy, chociażby przez rozmiar kopuły, która ją wieńczy. Ale Pompeo Ferrari to więcej dzieł tak naprawdę Wielkopolsce, które po sobie zostawił. No, wracając do Poznania na chwilę, no to jest częściowo fara poznańska. Tutaj akurat głównie jest to ołtarz główny, który on zaprojektował. No ale przecież tych miejsc mamy jeszcze więcej, z takich imponujących budowli, no to oczywiście chociażby Ląd nad Wartą, tak, opactwo i kościół przyklasztorny w Lądzie. Też przecież imponująca budowla barokowa z fantastyczną kopułą, którą też widzimy z daleka. To jest też działalność jego w okolicach Leszna. Tutaj sam ratusz w Lesznie, to też jest przecież Pompeo Ferrari, taki barokowy ratusz w tej takiej kolorystyce. Kiedyś była różowa, ona wróciła kilka lat temu do oryginalnej. Mi się ona kojarzy z kolorem dobrego sernika, szczerze mówiąc. Także mniej więcej taki bardzo barokowy kolor fasady ratusza w Lesznie i pobliskiego klasztoru franciszkanów w Osieczny. To kilka kilometrów tak naprawdę na północny wschód od Leszna. No ale też przecież Pompeo Ferrari miał swój udział przy przebudowie też podleszczyńskiego zamku w Rydzynie, no też nazywanego często małym Wilanowem, dla niektórych małym Wersalem. To założenie idealnego miasta barokowego, gdzie rynek główny z kolumną maryjną połączony jest z siedzibą magnaterii, taką długą aleją wysadzoną drzewami. No typowo barokowy element, jakże, jakże też popularny w całej Europie w tej dobie właśnie, kiedy Pompeo Ferrari ten zamek przebudowywał. I tak jeszcze zaglądam do moich notatek. Warto wspomnieć, że miał też swój udział w przebudowie Pałacu Arcybiskupiego w Poznaniu, aczkolwiek tutaj trzeba taką gwiazdkę zaznaczyć, że efekty są mało widoczne, ponieważ no późniejsza XIX-wieczna kolejna przebudowa raczej zatarła te fragmenty. Natomiast oczywiście to też pokazuje, że no cieszył się powszechnym zaufaniem, że też taki obiekt został mu powierzony.
1: No ale wspomniałeś, że należy wyróżnić dwa nazwiska.
2: Tak, to drugie nazwisko, które się pojawia, też bardzo włosko brzmi, jest to Giovanni Catenazzi. Też można spotkać w źródłach, że to Jan Catenazzi, czyli polskie piętego imienia. Pochodził z okolic Ticino, też północne Włochy oczywiście. No i tutaj też nic dziwnego, są to głównie budowle sakralne, są to oczywiście też budowle barokowe, na czele z, oczywiście z poznańską farą, czyli ta nasza tutaj regionalna perła baroku. No, robiąca niesamowite wrażenie, kiedy się wejdzie, no ale właśnie na tym barok miał polegać. Ale też na przykład fara w Lesznie, która również takim dobrym przykładem barokowego kościoła, barokowej bazyliki jest. Trzecim obiektem, który widać, że nawet pewne założenia architektoniczne, że to jest ten sam architekt, co fara poznańska, to jest barokowy kościół i opactwo pocysterskie, które jest w Wowińskach pod Poznaniem. Dzisiaj tam jest oczywiście kościół parafialny, natomiast dawno opactwo zajmuje szkoła przygotowująca dzieci niewidome. Natomiast jak gdyby faktycznie za tym też stoi Jan czy Giovanni Catenazzi. Ciekawych obiektów, taki na pewno jeszcze klasztor Franciszkanów w Woźnikach, też przykład baroku. W ogóle mało znane miejsce, którego szczególnie zachęcam do odwiedzenia, ponieważ często jest mijany, jak się jedzie tą drogą, która prowadzi do Wolsztyna czy do Grodziska Wielkopolskiego. Wystarczy zjechać tam 2 kilometry w prawo dosłownie z tej szosy głównej i zobaczyć bardzo, bardzo ładnie zachowany i wyremontowany klasztor Woźnika, który cały czas do zakonu Franciszkanów należy. No chyba kiedyś nawet o tym klasztorze już rozmawialiśmy i wspominałeś, że byłeś tam nawet na wycieczce kiedyś, bodajże szkolnej chyba. Tak mi tutaj przez myśl przeszło. Co ciekawe, w ogóle Giovanni Catenazzi pochodził z rodziny architektów i pojawia też nazwisko jego ojca, Andrea Catenazziego, który to prawda aż tak wielkiego dorobku nie ma, ale on zostawił swoje ślady przy przebudowie kościoła Bernardynów w Poznaniu, tego wysokiego, który nam bardzo ładnie w panoramie Starego Miasta wygląda. Także tutaj już można powiedzieć o całym klanie architektów, który i w Poznaniu, i w Wielkopolsce działał.
1: No dobrze, to na koniec jeszcze coś jeszcze krótko powinniśmy wspomnieć, wiedzieć.
2: Ja bym wyskoczył jeszcze na tą minutę tuż za granicę Wielkopolski, chociaż to historyczna Wielkopolska najbardziej jest, i zobaczył pałac w Lubostroniu. Tutaj akurat nazwisko architekta jest w 100% polskie, bo zbudował go Stanisław Zawadzki. Natomiast liczy się model, ponieważ ten pałac w Lubostroniu został zaprojektowany w oparciu o czy na wzór projektu, który pozostawił po sobie Andrea Palladio, znany przede wszystkim z włoskiej Vicenzy, to okolice Werony, Wenecji. Co ciekawe, pałace, które Palladio projektował, przede wszystkim Villa Rotonda, znajdują się dzisiaj na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Ona oczywiście nie istniała w XIX wieku, kiedy pałac w Lubostroniu był znoszony, no ale to pokazuje też, że Zawadzki korzystał z tych najciekawszych, najlepszych wzorców. No i to faktycznie, może nie jest oczywiście jeden do jednego, natomiast miałem okazję widzieć i oryginał, i pałac w Lubostroniu oczywiście. No i faktycznie ta inspiracja jest bardzo silna, także ten powiew włoskiej architektury, najlepsze próby też tutaj w okolicy mamy.
1: To zapraszamy, zachęcamy do odkrywania, jak się okazuje, Wielkopolskę można odkrywać też na sposób włoski.
0: Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną. Audycja sponsorowana. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Centrum chrześcijańskiego życia stanowi komunia Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, powiedział Leon XIV przed modlitwą Anioł Pański. Papież pozdrowił uczestników pielgrzymki mężczyzn do piekar śląskich. Arcybiskup Andrzej Przybylski podczas uroczystości w piekarach wezwał polskich mężczyzn do obrony rodziny, małżeństwa i każdego życia. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Także człowiek dorosły może powtórnie się narodzić. Życie Boże może odmienić jego życie, mówił Leon XIV w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański.
2: Najdrożsi, w misterium Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego, jesteśmy w domu. Tak jak Nikodem poczuł się jak u siebie przy Jezusie. Życie Boże jest wspaniałe i pociągające. Przynosi pokój naszemu sercu, często tak niespokojnemu, i sprawia, że spotykamy braci i siostry w radości ducha.
1: Leon XIV pozdrowił też Polaków uczestniczących w pielgrzymce mężczyzn do sanktuarium w piekarach śląskich.
2: Pozdrawiam obecnych tutaj Polaków, jak również uczestników wielkiej pielgrzymki do sanktuarium w piekarach, gdzie Maryja czczona jest jako Matka Sprawiedliwości Społecznej.
1: W dorocznej pielgrzymce do piekar śląskich uczestniczyło około 80 tysięcy mężczyzn. Metropolita katowicki, arcybiskup Andrzej Przybylski, wezwał ich do obrony małżeństwa, rodziny i życia.
3: W tej obronie ważny jest wasz głos, a jeszcze ważniejsza jest wasza odpowiedzialność za przekazywanie życia, za poszanowanie godności kobiet, za niezostawianie samych, nigdy, matki i jej poczętego dziecka. Życie nienarodzonych jest nie tylko w rękach kobiet i lekarzy, ale zależy również od was, mężczyzn. Nie stójcie z boku w tej walce. Nikt i nic nie zastąpi ojca w trosce o wychowanie dzieci. Więź między ojcem a dziećmi jest tak samo ważna, jak więź z matką.
1: Obecny na uroczystości biskup Krzysztof Nykiel, regens penitencjarii apostolskiej, powiedział, że Kościół i ojczyzna potrzebują dzisiaj dojrzałych mężczyzn, gotowych do poświęcenia dla rodziny, żony, dzieci i wspólnoty.
4: Ojcostwo to zdolność powiedzenia samemu sobie: jestem odpowiedzialny, chcę być odpowiedzialny za żonę, za poczęte życie, które winno być chronione od początku do naturalnej śmierci, za dzieci, za rodzinę, za wspólnotę, za wiarę w moim domu, za mój Kościół i ukochaną ojczyznę.
1: Objawienia świętej Anny, Księga Cudów, łaskami słynąca statua Trójcy Świętej, kielich podarowany przez Jana Pawła II, pielgrzymki z całej Polski i uzdrowienia to cechy charakterystyczne jedynego w Polsce sanktuarium Trójcy Świętej, które znajduje się w Prostyni na Podlasiu, mówi Radiu Watykańskiemu Watykan News kustosz sanktuarium ksiądz Józef Poskropko.
5: Jest miejscem zanoszenia wielu próśb i o zdrowie, i o Boże błogosławieństwo, o zgodę w rodzinie i przede wszystkim o dar potomstwa.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
7: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni Twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie. Fertel sztuki. Audycja powstaje we współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu.
7: Znajdujemy się w przestrzeni ekspozycji stałej, która prezentowana jest w nowym gmachu Muzeum Narodowego w Poznaniu. Anna Borowiec, kuratorka Galerii Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Poznaniu. Na drugim piętrze prezentujemy jedną z prac Magdaleny Abakanowicz, Coati z cyklu Coexistence. Magdalena Abakanowicz przez ponad 20 lat była profesorką teraz Poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego, zresztą imienia Magdalena Abakanowicz, od 2021 roku. Uczelnia właśnie ma swoją patronkę. Ale Abakanowicz rozpoczęła tutaj pracę w 1965 roku i pracowała aż do emerytury, prowadząc zresztą założoną przez nią samą pracownię gobelinu. W tej chwili to jest pracownia tkaniny artystycznej i też sama ta zmiana nazwy pokazuje rolę, rangę tej twórczości, tej artystki. Zmiana właśnie pracowni gobeliny na pracownię tkaniny artystycznej, dlatego że jednym z takich dążeń artystki było to, żeby wydrzeć tą tkaninę artystyczną z dziedziny sztuk projektowych, użytkowych i uczynić z niej pełnoprawną dziedzinę sztuk pięknych. I myślę, że jej się to w pełni udało.

Myślę, że absolutnie twórczość Magdaleny Abakanowicz jest absolutnym fenomenem. I to jest, i mówię to z pełnym przekonaniem, jedyna polska artystka, jednocześnie artysta, rozpoznawalny w skali międzynarodowej, znana od Europy przez Azję, przez Japonię, po Stany Zjednoczone. A co jeszcze ważniejsze, jedyna, która, od której nazwiska utworzono nazwę Abakan, rozpoznawalną na całym świecie. I co ciekawe, jakby jeśli chodzi o tę samą nazwę, od jej nazwiska utworzoną, to no, ta nazwa początkowo była zarezerwowana dla tych jej przestrzennych obiektów tkackich, które były no, absolutnym fenomenem na skalę światową, co widać przede wszystkim obecnie, dlatego że trwa prawdziwy renesans tej twórczości. A ta nazwa Abakan obecnie jest stosowana jakby dla każdej formy, tak naprawdę też rzeźbiarskiej Abakanowicz, czyli tych późniejszych rzeźb, które powstały, które absolutnie no, sama artystka nie nazwałaby ich Abakanami. Więc myślę, że no, jest to zjawisko, jakby no, nie ma drugiego polskiego twórcy, twórczyni, która osiągnęłaby tyle, co Abakanowicz właśnie. To też jakby no, była w tym absolutnie rewolucjonistką, jeśli chodzi właśnie o wykorzystanie tworzywa, materii i jakby związane było to z korzystaniem z tego tworzywa jakby od samego początku, to znaczy Abakanowicz no, studiowała w najgorszym możliwym okresie, czyli rozpoczęła studia, jak wprowadzono w Polsce socrealizm. Próbowała się dostać na rzeźbę, wtedy w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie przez rok studiowała, ale dostała się właśnie na studia w zakresie tkaniny artystycznej i przeniosła się po roku do Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tam te studia kontynuowała i ukończyła je w 1954 roku. Debiutowała w 1960 roku wystawą w warszawskiej Kordegardzie, gdzie pokazała swoje malowane tkaniny. Ale taki prawdziwy przełom przyniosł jej udział w Międzynarodowym Biennale Tkaniny w Lozannie w 1962 roku. I jakby to, co ona wówczas pokazała, w jaki sposób posługiwała się tym medium tkaniny, no było absolutnie rewolucyjne. I w ogóle cała prezentacja twórców tak zwanej polskiej szkoły tkaniny, wśród których jakby ona się absolutnie wyróżniała, no wywołała tam ogromne poruszenie. To trzeba sobie też uzmysłowić, jakby na czym polegała ta zmiana, dlatego że tradycyjnie gobelin i w ogóle ta dziedzina sztuki była zdominowana przede wszystkim przez środowisko francuskie, belgijskie. Polegała na tym, że gobelin odtwarzał malarstwo. Natomiast no te prace, które tworzyła Abakanowicz, absolutnie niczego nie odtwarzały. Ona wręcz mówiła, że to tkanina, materia, włókno ją prowadzi. Ona nie projektowała tych swoich prac, tylko bezpośrednio tkała je na krośnie. Więc to było absolutnie przełomowe. Po drugie, w tym klasycznym gobelinie osobno powstaje karton, jest autor jakby kartonu i rzemieślnik tkacz, który ten gobelin wykonuje. A tutaj nastąpiło połączenie, fuzja właśnie, twórca jest jednocześnie projektantem, wykonawcą tkaniny, więc to już było jakby absolutną rewolucją. Ale po drugie, to, co wynikało trochę z rzeczywistości, z której wyrastała Abakanowicz. To znaczy ta praca, którą ona pokazała na Biennale Tkaniny w Lozannie w 1962 roku, to była kompozycja białych form. W tej chwili ta praca znajduje się w kolekcji Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Wymóg tego Biennale był taki, że mogli w nim wziąć udział artyści, artystki, którzy potrafili utkać pracę o powierzchni przynajmniej 12 metrów. I ta praca ma ponad 6 metrów właśnie długości Abakanowicz, ale z powodu po prostu też braków materiałów, ale też takiego programowego korzystania przez Abakanowicz z różnych odrzuconych, użytkowych tworzyw. Tutaj ona sięgnęła po bawełniane nici, ale też sznurki. I ta praca już jest fakturowana, ma w ogóle abstrakcyjny, taki geometryczny wzór, więc to no, było absolutne nowum wtedy w obszarze tkaniny.
I to jakby rozpoczęło ten udział jej w tamtej imprezie, rozpoczął jej międzynarodową karierę. Została zaproszona do Paryża, dostała stypendium i w tym samym 62 roku, w listopadzie 62 roku, miała swoją pierwszą indywidualną wystawę w jednej z paryskich galerii.

nie tylko z tkaniny, ale to cała droga jakby twórcza Bakanowicz, bo ona jest jakby jak twórczość artystów tej rangi, którzy zmieniają się, pracują cały czas, przetwarzają rozmaite tematy, pracują nad wykorzystaniem jakby rozmaitych tworzyw, materiałów, jakby myślą o tym, czym się zajmują. To jest też naturalne, że ta twórczość się zmienia w czasie. Chociaż pewne stałe elementy w niej powracają, no to przechodząc od tych tkanin, bo ta kompozycja białych form była jeszcze tkaniną, która była prezentowana przy ścianie. Kolejna rewolucja, jeśli chodzi o Bakanowicz, to jest rok 65, udział w Biennale w São Paulo, gdzie pokazała jeszcze bardziej fakturowe, reliefowe tkaniny, bo myślę tutaj o tym, żeby przejść w stronę tych działań rzeźbiarskich. To jakby miało swoją naturalną drogę. W 65 powstają coraz bardziej takie właśnie mięsiste, rzeźbiarskie, fakturowe tkaniny jeszcze prezentowany przy ścianie. Zresztą dwie takie tkaniny posiadamy w kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu, ale to jest też bardzo ciekawe, dlatego i też pokazuje drogę, jaką przeszła Ia Bakanowicz, ale jaką też dzięki niej zyskała tkanina. Dlatego, że w okresie, w którym te prace powstawały, one były pozyskiwane do zbiorów w Poznaniu właśnie do zbiorów Muzeum Sztuk Użytkowych. Nie były kupowane do zbiorów sztuki współczesnej, tylko były traktowane jako ta dziedzina właśnie użytkowa i były. W związku z tym te dwie tkaniny, zresztą jedna z nich prezentowana była na Biennale w São Paulo, znajdują się dzisiaj i są prezentowane w Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu. A ten 65 rok jest też przełomowy, dlatego że w 65 roku Bakanowicz bierze udział w bardzo ważnej, też dla jej twórczości, ale też w ogóle dla historii polskiej rzeźby powojennej, słynnym Biennale Form Przestrzennych w Elblągu, które organizuje wtedy Marian Bogusz, nie bez przyczyny wybierając nazwę Formy Przestrzenne. Jak Bakanowicz wspominała, dla rzeźby, malarstwa, dla tych tradycyjnych dyscyplin obowiązywały bardzo ścisłe reguły w tamtym czasie. Natomiast coś, na co jeszcze nie było nazwy, tak jak Abakan, można było sobie pozwolić na dużo więcej twórczej wolności i tam powstaje jej pierwsza rzeźba, która zresztą do dzisiaj jest prezentowana w Elblągu, w przestrzeni publicznej. I to też zwraca Bakanowicz w stronę rzeźby, która od początku jej interesowała. Wspomniałam o tym, że ona się starała dostać na studia z zakresu rzeźby. Mówiła zresztą o tym, że od dzieciństwa rzeźba ją fascynowała. W takim właśnie też wymiarze organicznym, że ona lepiła od początku.

przyczyn prozaicznych, jak Abakanowicz wspominała, mieszkała w bardzo małym mieszkaniu, nie miała dużej pracowni. Chciała tworzyć formy monumentalne, rzeźbiarskie. Tkanina jej to umożliwiła, dlatego że te abakany dawały się zwijać w małe tobołki, jak mówiła, i dopiero w przestrzeni rozwieszane stawały się wielkimi, monumentalnymi formami, właśnie organicznymi, takimi biomorficznymi, co zresztą też wiąże jej twórczość z tym, co wtedy w polskiej sztuce się działo. Myślę tutaj przede wszystkim o Euformelu i malarstwie materii, zainteresowanie właśnie materią organiczną, światem biologiczno-przyrodniczym, naturą.

praca, którą posiadamy w swoich zbiorach, która jest prezentowana na ekspozycji, czyli Coati, to jest już obiekt, który powstał z juty utwardzanej żywicą. Ponieważ jakby kolejna właśnie transformacja tej twórczości Abakanowicz następuje w latach 70., ona znowu poszukuje jakiejś nowej formy prezentacji tego swojego świata sztuki i zaczyna utwardzać jutę, czyli znowu tkaninę, właśnie żywicą, dzięki czemu powstają te twarde formy rzeźbiarskie. Pierwsze obiekty to będą te jej najbardziej znane figury siedzące, potem tłumy, które później w latach 80. zyskają jeszcze te formy, zaczną być odlewane w metalu i zacznie je Abakanowicz rozstawiać na całym świecie, w różnych bardzo miejscach, dlatego że faktycznie te jej prace plenerowe no, od Japonii po Stany Zjednoczone w przestrzeniach publicznych się znajdują, są prezentowane. To się też wiąże z taką transformacją jej jako artystki, właśnie tego, że tak naprawdę ten renesans teraz, który się odbywa, też się nad tym zastanawiałam, przygotowując się do rozmowy, czy ona w ogóle się spodziewała tego, dlatego że ona miała dosyć bycia tą tkaczką, jak mówiła, i bardzo chciała być rzeźbiarzem, nawet nie rzeźbiarką. I właśnie zwróciła się w stronę tych twardych form, rzeźby, odlewania ciała. Zawsze to ciało i biologia była jakby jej przedmiotem jej zainteresowania. Ale nie wiem, czy się spodziewała tego, że właśnie to ta tkanina stanie się teraz takim jakby takim tą częścią jakby jej twórczości, która będzie wzbudzała tak ogromne zainteresowanie, bo jednak po pewnych latach jakby takiego zapomnienia. Pokazuje to między innymi, przygotowałam tutaj sobie, 6 maja w Kalsinkach otwiera się kolejna wystawa właśnie tych form tkackich Abakanowicz. Następnie będzie wystawa w Richard Gray Gallery w Nowym Jorku. Później prace Abakanowicz będą jeszcze prezentowane w Wiedniu w tym roku, w Mumoku. Także no jest to jakiś swoisty, absolutny fenomen, jeśli chodzi o tę twórczość.

Ta praca Coati, którą posiadamy w swojej kolekcji, która jest eksponowana na galerii stałej właśnie z cyklu Coexistence, to jest, znowu nas zwraca w stronę zainteresowania Abakanowicz naturą. To są postaci siedzące, które łączą ludzki korpus ze zwierzęcą głową. Te prace już powstawały w późniejszym okresie, w latach 90., ale też były związane z zainteresowaniem Abakanowicz właśnie naturą ludzką, ale również taką jej refleksją dotyczącą współczesności, świata dotkniętego traumą II wojny światowej, bo pamiętajmy, że artystka była urodziła się w 1930 roku i doświadczyła w czasie wojny absolutnie traumatycznych doświadczeń jako dziecko. Była świadkiem postrzelenia matki w ramię, które się oderwało. I też to okaleczenie ciała matki, to doświadczenie, to jej dziecięce doświadczenie, ono było w tej jej sztuce obecne do końca. I wspominała o tym, że jakby to, co najważniejsze, co chciałaby przekazać, to, że sztuka jest

przestrogą. Przed strogą, przed totalitaryzmami, które jakby były też doświadczeniem jej życia, życie właśnie w okresie głębokiego komunizmu. I te postaci właśnie hybrydyczne, takie łączące te ludzkie ciało ze zwierzęcą głową, właśnie miały na to zwracać uwagę, na te zagrożenia, które wiążą się z też takim odindywidualizowaniem człowieka, który w komunizmie był absolutnie pozbawiony właśnie tych, miał być pozbawiony tych cech indywidualnych. Nie miał być jednostką, tylko właśnie kimś w tłumie. I te prace pozornie w ogóle, które tworzyły serię Coexistence i w ogóle też te jej sylwetki z serii tłumów, one pozornie nam się wydają jednakowe. Natomiast jeśli się przyjrzymy każdej z tych postaci, one powstawały z odlewów różnych osób. To widać te indywidualne ukształtowania, faktury, skóry, te ślady, które pozostają. I właśnie w ten sposób Abakanowicz przywracała tą indywidualność tych jakby jednostki w tej swojej twórczości.

0: Zapraszamy do Muzeum Narodowego 5 czerwca o godzinie 18. Będzie miał miejsce mój wykład, który będzie poświęcony właśnie Magdalenie Abakanowicz jako rewolucjonistce w sztuki XX wieku. Właśnie zarówno w kontekście jej form tkackich, jak i prezentowanego w przestrzeni naszej galerii stałej obiektu Coati, ale również chciałabym przybliżyć jej działalność pedagogiczną, bo ona absolutnie też była rewolucyjna. Jej podejście do studentów, sposobu nauczania, wtedy naprawdę zupełnie nieszablonowe, no było absolutnym fenomenem. Chciałabym jeszcze może przy tej okazji zaprosić na... Bo to jest też jakby fascynujące. W tej chwili w Zachęcie trwa wystawa Barbary Kasten, która zafascynowana twórczością Abakanowicz przyjechała tutaj do pracowni jej, do Poznania, dlatego że ta pracownia to była pracownia, do której zjeżdżali się studenci z całego świata, aplikujący tutaj, żeby dostać się do pracowni Magdaleny Abakanowicz pod koniec lat 60., w latach 70. Żaden inny chyba polski twórca, twórczyni nie doświadczyli czegoś takiego jak wtedy ona. Więc równocześnie trwa właśnie wystawa Barbary Kasten, która studiowała w pracowni Abakanowicz w Warszawie. Jest jej jedna taka praca właśnie z tkaniny, bo ona potem się zajmowała czym innym, też jest prezentowana na tej wystawie. Koniecznie, tak. Ja serdecznie zapraszam i myślę, że też mogę opowiedzieć właśnie o pracowni Abakanowicz, o studentach, o tym fenomenie, który akurat jest stricte związany tylko z Poznaniem, ponieważ Magdalena Abakanowicz tylko tutaj tą pracownię prowadziła i pracowała ze studentami. Wykład poświęcony twórczości Magdaleny Abakanowicz będzie miał miejsce 5 czerwca o godzinie 18 w piątek. Serdecznie zapraszam.
1: Fertel sztuki. Audycja powstaje we współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu. Radio Emaus. Na dobry dzień!

0: w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
1: Skoda. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Henryk Sienkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki. Krzyk straszny, bij, zabij, zagrzmiał w powietrzu i nim pruskie pułki zdołały ściągnąć konie, zatrzymać się, zastawić mieczami, już wojniłowiczowska rozniosła je jak trąba powietrzna roznosi liście. Zgniotła czerwonych dragonów, wsparła pułk Bogusławowy, rozbiła go na dwoje i poniosła się w pole ku głównej armii pruskiej. Rzeka zarumieniła się krwią w jednej chwili. Armaty poczęły grać na nowo, lecz zbyt późno, bo już 8 chorągwi litewskiej jazdy mknęło z hukiem i szumem po Błoniu i cała bitwa przeniosła się na drugą stronę rzeki. Sam pan Podskarbi leciał przy jednej ze swych chorągwi z promiennym szczęściem w twarzy, a z ogniem w oczach, bo raz wyprowadziwszy jazdę za rzekę, już był pewien zwycięstwa. Chorągwie, siekąc i bodąc na wyścigi, gnały przed sobą resztki dragoni rajtarów, które kładły się mostem. Ile że ciężkie konie nie mogły dość śpiesznie umykać i tylko zasłaniały goniących przed pociskami. Tymczasem Waldek, Bogusław Radziwiłł i Izrael pchnęli wszystką swą jazdę, by natarcie powstrzymać, sami zaś szykowali na gwałt piechotę. Pułk za pułkiem wybiegał od taboru i osadzał się na grodzi. Wbijano ciężkie dzidy tylnymi końcami w górę, pochylając je płotem ku nieprzyjacielowi. W drugim szeregu muszkietnicy wyciągnęli rury muszkietów. Między czworobokami pułków ustawiono na łeb na szyi armaty. Ani Bogusław, ani Waldek, ani Izrael nie łudzili się, aby ich jazda mogła długo wręcz wytrzymać polskiej. I cała nadzieja ich była w armatach i w piechocie. Tymczasem przed piechotą już konne pułki uderzyło siebie pierś w pierś. Ale stało się to, co przewidzieli pruscy wodzowie. Oto natarcie litewskiej jazdy było tak straszne, że masy kawalerii nie mogły ani na chwilę ich powstrzymać. I że pierwsza husarska chorągiew rozszczepiła ich niby klin drzewo i szła, nie krusząc kopii, wśród gęstwy jak statek gnany gwałtownym wichrem idzie wśród fal. Już coraz bliżej widać było proporce. Po chwili łby husarskich koni wynurzyły się z tłumów pruskich. Baczność! Krzyknęli oficerowie stojący w czworoboku piechoty. Na to hasło knechtowie pruscy osadzili się silniej na nogach i wytężyli ręce, trzymając dzidy. A wszystkim serca waliły w piersiach gwałtownie, bo straszliwa husaria wynurzyła się już zupełnie i gnała wprost na nich. Ognia! Rozległa się znów komenda. Muszkiety zagrzechotały w drugim i trzecim szeregu czworoboku. Dym owionął ludzi. Chwila jeszcze, huk nadlatującej chorągwi coraz bliżej. Już dobiegają. Nagle wśród dymu pierwszy szereg piechurów spostrzega tuż nad sobą, prawie nad głowami, tysiące końskich kopyt, rozwartych chrapów, rozpalonych oczu. Słychać trzask łamanych dzid, krzyk okropny rozdziera powietrze. Polskie głosy wrzeszczą bij, niemieckie zaś Gott erbarme, dich meiner. Pułk rozbity, zgnieciony, ale między innymi poczynają grać armaty. Już inne chorągwie dobiegają, każda za chwilę uderzy się o las dzid. Ale być może, że nie każda go przełamie, bo żadna nie ma w sobie tak strasznej jak wojniłowiczowa siły. Krzyk wzmaga się na całym pobojowisku. Nie widać nic. Lecz z masy walczącej znów poczynają bezładnie wymykać się kupy żółtych piechurów z jakiegoś innego pułku, który widocznie także został rozbity. Jeźdźcy w szarej barwie gnają za nimi, sieką i tratują z okrzykiem „Lauda! Lauda!”. To pan Wołodyjowski uporał się z drugim czworobokiem. Wszelako inne tkwią jeszcze. Jeszcze zwycięstwo może przechylić się na stronę pruską, zwłaszcza, że przy taborze stoją dwa nienaruszone regimenta, które, ponieważ tabor zostawiono w spokoju, w każdej chwili mogą być przywołane. Waldek stracił już wprawdzie głowę. Izraela nie masz, bo z jazdą go wysłano, ale Bogusław czuwa, rządzi wszystkim, prowadzi całą bitwę i widząc coraz straszniejsze niebezpieczeństwo, wysyła pana Biesa po owe regimenta. Pan Bies wypuszcza konia i w pół godziny wraca bez kołpaka, z przerażeniem i rozpaczą w twarzy. Orda w taborze! Krzyczy dobiegłszy do Bogusława. Jakoż w tej chwili na prawym skrzydle rozlegają się nieludzkie wycia i zbliżają się w każdej chwili. Nagle ukazują się gromady jeźdźców szwedzkich, pędzące w okropnym popłochu, za nimi umykają bez broni już i bez kapeluszy piechurowie. Za nimi w zamieszaniu, w bezładzie pędzą wozy, ciągnięte przez schukane i przerażone konie. Wszystko to leci oślep od taboru na własną piechotę. Za chwilę wpadną, zamieszają ją, rozbiją, zwłaszcza, że od czoła gna na nią jazda litewska. Hasun Bey przedostał się do taboru, woła w uniesieniu pan Gosiewski i puszcza ostatnie swe dwie chorągwie jak dwa sokoły z berła. I w tej samej chwili, gdy chorągwie owe uderzają na piechotę z czoła, jej własne wozy wpadają na nią z boku. Ostatnie czworoboki pękają jak pod uderzeniem młota. Z całej świetnej armii szwedzko-pruskiej czyni się jedna olbrzymia kupa, w której jazda miesza się z piechotą. Ludzie tratują się wzajemnie, przewracają duszą, zrzucają odzież, ciskają broń. Jazda prze ich tnie, gniecie, miażdży. To już nie bitwa przegrana, to klęska, jedna z najokropniejszych w całej wojnie. Lecz Bogusław, widząc, że wszystko stracone, postanawia przynajmniej siebie i nieco jazdy ocalić z pogromu. Nad ludzkim wysileniem zbiera koło siebie kilkuset jeźdźców i wymyka się w dale lewym skrzydłem w kierunku biegu rzeki. Już wydostał się z głównego wiru, gdy oto drugi Radziwiłł książę Michał Kazimierz uderza nań z boku ze swą nadworną husarią i jednym uderzeniem rozprasza cały oddział. Rozproszeni uciekają pojedynczo lub małymi kubkami, jedynie szybkością koni mogą być ocaleni. Jakoż husaria ich nie goni, bo uderza na główną kupę piechurów, którzy wycinają wszystkie inne chorągwie. Więc tamci mkną jak rozproszone stado sarn po błoniu. Bogusław na karym kmicicowym rumaku umyka jak wicher, próżno usiłując krzykiem skupić przy sobie choć kilkunastu ludzi. Nikt go nie słucha, każdy umyka na własną rękę. Kontent, że wysunął się z pogromu i że nie ma już nieprzyjaciela przed sobą, lecz próżna radość. Nie ubiegli jeszcze tysiąca kroków, gdy wycie rozległo się nagle przed nimi i szara ćma tatarska wysunęła się od rzeki, przy której czaiła się aż dotąd. Był to pan Kmicic ze swoją watachą. Wysunąwszy się z pola po przyprowadzeniu nieprzyjaciela do brodu, wrócił teraz, aby uciekającym przeciąć odwrót. Tatarzy, widząc rozproszonych jeźdźców, w jednej chwili rozproszyli się i sami, aby ich łowić swobodnie, i rozpoczął się pościg morderczy. Po dwóch, po trzech Tatarów przebiegało jednemu rajtarowi. Auf bronił się rzadko. Częściej chwytał rapier za ostrze i rękojeścią wyciągał ku ordyńcom, wzywając miłosierdzia. Lecz ordyńcy, wiedząc, że nie odprowadzą tych jeńców do domu, brali żywcem tylko starszyznę, która mogła się wykupić. Pospolity żołnierz dostawał nożem po gardle i konał, nie mogąc nawet god wykrzyknąć. Tych, którzy uciekali do ostatka, kłuto nożami w karki i plecy. Tych, pod którymi nie rozpierały się konie, łowiono arkanami. Kmicic rzucał się czas jakiś po pobojowisku, strącając jeźdźców i szukał oczyma Bogusława. Na koniec ujrzał go i poznał natychmiast po koniu, po błękitnej wstędze i kapeluszu z czarnymi strusimi piórami. Chmurka białego dymu otaczała księcia, bo właśnie przed chwilą napadło go dwóch nochajców, lecz on jednego powalił wystrzałem z pistoletu, drugiego przebudł na wylot rapierem, za czym ujrzawszy większą watachę pędzącą z jednej, jak Micica z drugiej strony, ścisnął konia ostrogami i pomknął jak jeleń ścigany przez psy gończe. Przeszło 50 ludzi rzuciło się kupą za nim, lecz nie wszystkie konie biegły jednakowo, więc wkrótce kupa rozciągnęła się w długiego węża, którego głowę stanowił Bogusław, szyję Kmicic. Książę pochylił się w kulbace. Kary koni zdawał się ziemi nie tykać nogami, jeno czernił się na zielonej trawie jak śmigające nad ziemią jaskółka. Cisawy wyciągał szyję na kształt żurawia, uszy stulił i zdawał się z własnej skóry chcieć wyskoczyć. Mijali samotne krzaki wierzbowe, kępy, gaiki olszynowe. Tatarzy zostali w tyle na staje, na dwie, na trzy. Oni biegli i biegli. Kmicic wyrzucił pistolety z olster, aby koniowi ulżyć, sam zaś ze wzrokiem wbitym w Bogusława, z zaciśniętymi zębami, leżąc prawie na szyi rumaka, budł ostrogami spienione jego boki, aż wkrótce piana spadająca na ziemię stała się różową. Lecz odległość pomiędzy nim a księciem nie tylko nie zmniejszyła się na jeden cal, ale poczęła się powiększać. Gorze, pomyślał pan Andrzej, tego konia żaden bachmat w świecie nie zgoni. I gdy po kilku skokach odległość powiększyła się jeszcze bardziej, wyprostował się w kulbace, szable puścił na temblak i złożywszy ręce koło ust, począł krzyczeć głosem spiżowym. Umykaj, zdrajco, przed Kmicicem! Nie dziś, to jutro cię dostanę. Nagle ledwie słowa te przebrzmiały w powietrzu, książę, który je usłyszał, obejrzał się szybko, a widząc, że pan Kmicic sam go tylko goni, zamiast umykać dalej, zatoczył koło i z rapierem w ręku rzucił się ku niemu. Pan Andrzej wydał okropny okrzyk radości i nie wstrzymując pędu wzniósł szablę do cięcia. Trup, trup! Zawołał książę i chcąc tym pewniej uderzyć, począł konia hamować. Kmicic dobiegłszy osadził też swego, aż kopyta zaryły się w ziemi i związał rapier z szablą. Zwarli się tedy tak, że dwa konie uczyniły niemal jedną całość. Rozległ się straszny dźwięk żelaza, szybki jak myśl. Żadne oczy nie mogłyby ułowić błyskawicznych ruchów rapiera i szabli, nie odróżnić księcia od Kmicica. Czasem zaczernił się Bogusławowy kapelusz, czasem błysnęła Kmicicowa misiurka. Konie szły młyńcem obok siebie, miecze dźwięczały coraz okropniej. Bogusław po kilku uderzeniach przestał lekceważyć przeciwnika. Wszystkie straszliwe pchnięcia, których wyuczył się od mistrzów francuskich, były odbite. Już pot spływał mu obficie z czoła, mieszając się na twarzy z barwiczką i bielidłem. Już czuł znużenie w prawicy, począł go chwytać podziw, potem niecierpliwość, potem złość, więc postanowił skończyć. I pchnął okropnie, aż kapelusz spadł mu z głowy. Kmicic odbił z taką siłą, że rapier księcia aż do boku końskiego odleciał i nim Bogusław zdołał zastawić się na nowo, ciął go samym końcem szabli w czoło. Chryst! Krzyknął po niemiecku książę i zwalił się w trawę. Padł w znak. Pan Andrzej stał przez chwilę jakby oszołomiony, lecz oprzytomniał prędko. Szablę puścił na temblak, przeżegnał się, po czym zeskoczył z konia i chwyciwszy na nowo rękojeść, zbliżył się do księcia. Straszny był, bo blady z umęczenia jak chusta. Wargi miał zaciśnięte i nieubłaganą nienawiść w twarzy. Oto śmiertelny, a tak potężny wróg leżał teraz u jego nóg we krwi. Żywy jeszcze i przytomny, ale zwyciężon i nie cudzą bronią, ani też z cudzą pomocą. Bogusław patrzył na niego szeroko otwartymi oczyma, pilnie bacząc na każdy ruch zwycięzcy. A gdy Kmicic stanął tuż nad nim, zawołał prędko: nie zabijaj mnie! Okup! Kmicic zamiast odpowiedzieć stanął mu nogą na piersiach i przycisnął z całej siły, po czym sztych szabli oparł mu na gardle, aż skóra ugięła się pod ostrzem. Potrzebował tylko ręką ruszyć, tylko pocisnąć mocniej, lecz nie zabijał od razu. Chciał się jeszcze nasycić widokiem i śmierć uczynić nieprzyjacielowi cięższą. Oczy wbił w jego oczy i stał nad nim, jak stoi lew nad obalonym bawołem. Wtem książę, któremu coraz więcej krwi wypływało z czoła, tak iż cały wierzch głowy nurzał się jakoby w kałuży, ozwał się raz jeszcze, ale już bardzo przyduszonym głosem, bo stopa pana Andrzeja ciągle gniotła mu piersi. Dziewka, słuchaj! Ledwie pan Andrzej usłyszał te słowa, zdjął nogę z piersi książęcych i szablę podniósł. Mów, rzekł. Lecz książę Bogusław czas jakiś oddychał tylko głęboko. Wreszcie mocniejszym już głosem odpowiedział. Dziewka zginie, jeśli mnie zabijesz. Rozkazy wydane, coś z nią uczynił, spytał Kmicic. Zaniechaj mnie, to ci ją oddam, przysięgam, na Ewangelię. Na to pan Andrzej uderzył się pięścią w czoło. Przez chwilę znać było, że walczył ze sobą i ze swymi myślami, po czym rzekł. Słuchaj, zdrajco, ja bym 100 takich wyrodków za jeden jej włos oddał, ale ja tobie nie wierzę, krzywoprzysięstwo. Na Ewangelię, powtórzył książę. Dam ci glejt i rozkaz na piśmie. Niechże tak będzie, daruję cię zdrowiem, ale cię z rąk nie puszczę. Dasz mi na piśmie. Tymczasem Tatarom cię oddam, u których w niewoli będziesz. Zgoda, rzekł książę. Pamiętaj, odrzekł pan Andrzej. Nie uchroniło cię przed moją ręką twoje księstwo, twoje wojska, twoje szermierstwo. I wiedz, że ilekroć mi wejdziesz w drogę albo nie dotrzymasz li słowa, nic cię nie uchroni. Choćby cię cesarzem niemieckim kreowano. Poznajże mnie, raz cię już miałem w ręku, teraz mi pod nogami leżysz. Przytomność mnie opuszcza, rzekł książę. Panie Kmicic, woda tu musi być blisko, daj mi pić i ranę zalej. Zdychaj, parrycydo, rzekł Kmicic. Lecz książę bezpieczen już o życie, odzyskał lubo ranny całą pewność siebie i ozwał się. Głupiś, panie Kmicic, jeśli umrę i ona. Tu wargi mu zbielały.

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Radio Emaus. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. To jest powtórka. Krąg biblijny. Zaprasza Hubert Piechocki.
1: Witamy się z Państwem w kolejnym odcinku.
2: Bardzo nam miło, że jesteście Państwo z nami.
1: 555 raz.
2: Proszę bardzo. Mamy, tak jest, trzy piątki. Panie Hubercie, jeżeli nasi słuchacze będą naprawdę przekochani, a myślę, że tacy są, pomodlą się, żebyśmy trafili na tyle, żebyśmy jeszcze jedną piątkę mogli postawić przed nimi.
1: 5555 odcinków. Proszę Państwa.
2: Do końca świata chyba.
1: Przed nami, tak?
2: Nie wiem, co byśmy odkryli.
1: No, to byłoby pewnie około 100 lat.
2: Ponad 100 lat, tak.
1: No, nie wiem, zobaczymy.
2: Chyba jednak Pan Bóg tej modlitwy nie wysłucha, chociaż...
1: Zresztą myślę, że jednak aż tyle odcinków nie będzie potrzebnych.
2: Tak.
1: Niemniej, proszę Państwa, Księga Psalmów cały czas jest przez nas omawiana.
2: Ale myślę, że owe 111 jednak, to chyba do tego dojdziemy. Tak czy owak
1: będziemy... Myślę, że ponad 1000 będzie ze spokojem tych audycji.
2: Jeżeli tak pójdziemy, tak jak zwykle w takim tempie, ale 111 to rzeczywiście to będzie dopiero gdzieś tam w granicach 2 lat, także
1: ponad
2: jeszcze...
1: Ponad dwa lata. Tak, to mniej więcej myślę, że będą jakieś wakacje 2028, tak.
2: Aha.
1: Przypuszczam.
2: To już miejmy nadzieję, że już będzie ukończona nasza eska, przynajmniej w jakimś tam tempie eska w stronę, znaczy z Poznania do Koszalina, bo bardzo mi na niej zależy. Proszę Państwa, idziemy
1: tym miejmy nadzieję, że Księga Psalmów już też będzie ukończona. Niemniej Psalm 30, czy tam werset numer 4.
2: Dobra.
1: Panie, dobyłeś mnie z Szeolu, przywróciłeś mnie do życia spośród schodzących do grobu.
2: Do grobu. To jest ta końcówka jeszcze, proszę Państwa, z ubiegłego tygodnia. Jeżeli słuchaliście Państwo, to myślę, że akurat tego nam tutaj trochę zabrakło i dlatego nie chciałem tego pominąć. Dobyłeś mnie z Szeolu i przywróciłeś do życia spośród schodzących do grobu. Ewidentnie widzicie Państwo, mamy do czynienia z czym? Z chorobą bardzo poważną. Z chorobą, która była śmiertelna. W starożytności oczywiście, jak wiemy, no, medycyna absolutnie nie była tak rozwinięte jak dzisiaj i dlatego mnóstwo chorób uchodziło za śmiertelne. Autor być może zapadł właśnie na jedną z takich i w tym momencie, kiedy prosił Pana Boga, no to rzeczywiście Bóg go wysłuchał. Proszę Państwa, mamy pewien odpowiednik tekstu do tego psalmu, którym jest, o ile się nie mylę, 38 rozdział proroka Izajasza. Tam Państwa bardzo zachęcam. Chodzi o modlitwę króla Ezechiasza, który został właśnie też porażony chorobą, dotknięty chorobą bardzo ciężką z woli Pana Boga, który wręcz przez proroka Izajasza mu zakomunikował, że jeszcze tylko krótki czas będziesz żył, no i wtedy król rzeczywiście przeraził się, odwrócił się do ściany, modlił się, tam jest piękny tekst tej modlitwy, właśnie która tak bardzo ładnie pobrzmiewa w tej bezradności człowieka. Bardzo Wam polecam tęże modlitwę, znaczy jako tekst modlitwy, bo ona jest sama w sobie taka właśnie piękna. Ta choroba Ezechiasza, która była wtedy, raz jeszcze to tak przypomnę, nieuleczalna, gdzie król mógł się już tylko zwrócić do Pana Boga, Bóg to uczynił i to jeszcze było tam związane, proszę Państwa, z takim pięknym cudem, kiedy Ezechiasz zapytał Boga, jak się będę mógł przekonać, że mnie uzdrawiasz, no to w tym momencie Pan Bóg powiedział, że 10 stopni zegar cofnie cień, to znaczy, że zatrzymam na ten czas słońce, po to, żebyś ty widział, że czas nie idzie naprzód. I to będzie właśnie ten cud. Prorok Izajasz tutaj króla powiadomił o tym. Tak się rzeczywiście stało. Ezechiasz potem, no też wróciwszy do zdrowia, bardzo wychwalał Pana, dziękował dobremu Bogu właśnie za to, że z tejże choroby, którą wpierw sam spowodował, którą sam go wprowadził, ale też go wyzwolił właśnie po to, ażeby król jeszcze bardziej zaufał mocy dobrego Boga. I tu mamy ten sam motyw, właśnie czwarty werset, że przywróciłeś mnie do życia spośród schodzących do grobu, czyli już kiedy wszystko właściwie było już na nie, że idziemy już koniec życia i tak dalej, no to w tym momencie W tym momencie Bóg zaczyna interweniować i autor z powrotem wraca do życia. Proszę Państwa, coś jest, co Państwu powiem, to znaczy, bo od razu może się tak sobie umocnić się w takim przekonaniu właśnie, że ludzie starożytni również bardzo dziękowali Bogu, że wrócili z choroby, czyli od bram śmierci z powrotem do życia, czyli cenili sobie to życie. I to no, dużo ludzi by dzisiaj powiedziało, no co w tym dziwnego, że my dzisiaj robimy to samo, że wszystko czynimy, ażeby żyć jak najdłużej na tejże ziemi. Proszę Państwa, optyka się nieco zmieniła. Jednak. Akurat gdzieś tam to też wspominałem w jednej chyba z moich homilii, że my tak bardzo właśnie cenimy sobie to ludzkie życie, że kiedy cokolwiek nam się stanie, to zaraz biegniemy do apteki, zaraz do lekarza, zaraz po jakieś kuracje, zaraz po leczenie i tak dalej, czy po jakieś medykamenty, bo jesteśmy tak bardzo przywiązani do tego życia doczesnego, bo my się też tak jak w starożytności panicznie boimy śmierci. Ale tam jednak było to inaczej, w starożytności, czyli w Starym Testamencie. Proszę Państwa, też, a już ileś razy o tym wspominałem, ludzie nie mieli pojęcia o życiu wiecznym, takim, jakim my mamy dzisiaj. To znaczy tego, co nam przyniósł Pan Jezus przez swoje zmartwychwstanie. A więc mamy otwarte z powrotem bramy nieba i ta wieczność nasza to jest wieczność szczęśliwa u boku Boga, która gwarantuje nam życie absolutnie szczęśliwe, czyli bez najmniejszych punktów, które mogłyby wywoływać, czy przyczyn, które mogłyby wywoływać nasz smutek, nasze cierpienia, więc bez chorób, właśnie bez bólu, bez strapień, bez cierpień, bez niczego, co jest związane z tą naszą ziemią. Wtedy tego nie wiedziano. Wtedy, tak jak tu autor mówi wyraźnie w czwartym wersecie, że dobyłeś mnie z Szeolu. Ten Szeol to było miejsce tego okropnego przebywania. Nie jest to piekło. Ciągle też Państwu lubię przypomnieć to, bo to nie jest miejsce kary. To jest miejsce przebywania pośmiertnego ludzi, które było bardzo smutne, takie szare, takie beznadziejne totalnie. No, nikt tak nie chce żyć. Dzisiaj to byśmy powiedzieli, że w Szeolu to wszyscy, naprawdę wszyscy, którzy przebywali w Szeolu, to zdecydowanie chorowali na depresję. Ewidentnie depresję, bo to takie wałęsanie się bez celu zupełnie w świecie brzydkim, świecie nie znającym żadnych kolorów, żadnego słońca i tak dalej, więc to oczywiście wtedy się bano takiej śmierci, dlatego ponieważ tu, na tejże ziemi, mimo różnych problemów, kłopotów, jakie mamy, ale można zakosztować odrobinę radości, odrobinę piękna, miłości, dobroci i tak dalej. Dlatego ludzie trzymali się tego życia i nie chcieli iść do Szeolu. Tam po prostu było gorzej. Natomiast my, jeżeli dzisiaj trzymamy się tak kurczowo tego życia, to niestety okazujemy niewiarę Panu Bogu, to znaczy brak zaufania, że jeżeli On chce, abyśmy my już z tego świata odeszli, to przecież po to byśmy ostatecznie znaleźli się przy Nim, czyli daje nam o wiele lepszą perspektywę życia wiecznego. Ale kto w to dzisiaj jeszcze wierzy? Nawet jeżeli wierzymy, to nikt z nas, właśnie ja to tak mówię, tak mówimy ładnie, że wierzymy głęboko w Pana Boga, wierzymy w Jego dobroć, w Jego miłość, ale nikt się jakoś nie spieszy do tego, żeby tam się znaleźć. Ja, proszę Państwa, powiem Wam, że mimo, że oczywiście mam swój potężny ładunek i potężny bagaż własnych grzechów, za które trzeba będzie Panu Bogu odpowiedzieć, ale sam fakt śmierci wcale nie napawa mnie, tak mam nadzieję, nie napawa mnie przerażeniem. Bardziej to, co się po śmierci będzie działo, to tak, czyli sąd Boży, potem na pewno czyściec, z którym prawie każdego z nas spotka. Ale nie ta śmierć, która ostatecznie ma nas doprowadzić do naprawdę do tej szczęśliwej wieczności, której tutaj na ziemi darmo naprawdę szukamy. Darmo. Ponieważ to życie zawsze będzie skażone wszelkimi skutkami zła, czyli grzechu pierworodnego, jaki nosimy w sobie. No ale ponieważ my tej wiary nie mamy, no to ewidentnie no za wszelką cenę chcemy żyć tutaj jak najdłużej, byle oczywiście w zdrowiu i w normalnym funkcjonowaniu. Pewnie, że ja też się cieszę, że mnie uratował Pan Bóg wpierw dokładnie 5 lat temu, bo 25 maja 2021 miałem operację. To tajemnicą to nie jest, w końcu nie jest to też grzechem akurat na nowotwór, A już nieco ponad rok temu miałem operację z kolei na sercu z powodu zawału. Także każdy dzień tam uważam, że to jest wielka łaska Pana Boga i ja się cieszę. Ale cieszę się głównie, proszę Państwa, dlatego, że mamy takie audycje jak ta, że mam swoje kręgi biblijne, że się dzielę słowem, bo widzę, iluż ludziom to naprawdę pomaga, jak to umacnia wiarę. I pomimo naprawdę milionów moich grzechów chyba, jakie mam, tych długów ogromnych, to daj Boże, będę miał zaliczone na życie wieczne, bo mówienie o Słowie Bożym to jest największe szczęście, jakie człowiek może sobie gdzieś tam wyobrazić tutaj na ziemi, bo to jest mowa o Bogu, ku któremu ostatecznie wszyscy zdążamy. To ja tak teraz znowu się nieco wywdzięczyłem Państwu, ale no jestem naprawdę przeszczęśliwy, jeżeli już to tylko właśnie dlatego, bo ostatecznie biorąc, cóż to życie jest samo w sobie warte. No, tylko o tyle, o ile prowadzi nas ku Bogu. I dlatego taki czas jak ten, kiedy tutaj z Panem Hubertem nagrywamy i ja widzę już po twarzy Pana Huberta, jak straszliwie cierpi. Mówi, no kiedy wreszcie przestaniesz gadać i pójdziesz naprzód, to w tym momencie mamy...
1: Nie, no tak źle nie jest. Nie, nie mam takiego wyrazu twarzy, proszę Państwa.
2: To znaczy, no już w tej chwili tak, no bo już i tak Pan wie, że nic to nie pomoże, bo jak ja się rozgadam, to się rozgadam, biedny. Nic mi tutaj nie może już nawet podpowiedzieć. Natomiast jest to prawda. Proszę Państwa, no patrzcie, ta z taką pogodą ducha, patrzcie na to życie. I kiedyś oczywiście każdy z nas będzie musiał umrzeć. Ostatnio mi się bardzo podobało to proste zdanie. No, umrzesz albo chory, albo zdrowy. No, jeżeli już, to lepiej umrzeć chory, bo przynajmniej nie będzie żalu po tym świecie. Natomiast jeżeli będę ciągle dbał o to zdrowie, to i tak umrę, no i z żalem będę odchodził. I tyle są warte te wszystkie wysiłki nasze, jakie mamy. Także, proszę Państwa, nabierzcie dystansu. Nabierzcie, bo oczywiście siłą wiary. To taki, nie taki jak powiedzmy, jak taki Kubuś fatalista, no bo muszę odejść, bo tak czy tak muszę odejść. To nie dlatego, tylko dlatego, że ostatecznie przejdę do tego świata, który będzie światem przeszczęśliwym, czego wam życzę, Panie Hubercie. Idźmy wreszcie na 5 i 6.
1: Idziemy do kolejnych wersetów, dokładnie. Tak. Śpiewajcie Panu psalm, wy, co go miłujecie, wychwalajcie pamiątkę Jego świętości. Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, a Jego łaskawość przez całe życie. Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem okrzyki radości.
2: O, cudowna obserwacja życia. Proszę Państwa, sam fakt, że autor został wyrwany z choroby, oczywiście jest teraz znowuż prawdopodobnie w świątyni.

0: ją właśnie to, co mógł Bóg zrobić w ich życiu. A więc to, tęże świętą pamiątkę, wychwalajcie to, co On uczynił w waszym życiu. Co jest ważne, proszę Państwa, bo tak zawsze lubię powiedzieć sobie i często to powtarzam, że nic nie ma tak krótkiej pamięci jak ludzka wdzięczność, że my latami potrafimy pamiętać o tym, co kto nam złego uczynił i tym człowiek żyje, to rozpamiętuje tutaj i tak dalej, cierpi z tego powodu, a niekiedy nawet woła do Boga, by ukarał winowajców. Natomiast rzeczywiście, kiedy ktoś nam coś dobrego uczyni, a już zwłaszcza Pan Bóg, to bardzo szybko o tym zapominamy. A przecież powinniśmy pamiętać, że każda sekunda naszego życia to jest wola dobra Boga. A więc to jest ta Jego decyzja, żebyśmy dalej żyli, żebyśmy dalej mogli czynić nasze dobro, żebyśmy dalej mogli wspomagać tych, których kochamy, na których nam zależy i tak dalej. A więc to dobro, które kiedyś zaniesiemy przed Jego oblicze. I stąd też właśnie wychwalajcie to całe dobro, mówi autor, czyli nie zapominajcie o tym, co wam Bóg czyni. I to najlepiej, gdybyście wiedzieli, co Bóg czyni wam każdego dnia, kiedy daje wam życie, daje wam zdrowie, daje wam wolny czas, daje wam poczucie bezpieczeństwa, daje wam bliźnich, dla których możecie się poświęcać. To wszystko jest wolą Bożą, nie? I każde dobro, które wykonujecie, jest poprzedzone Jego łaską. To z kolei jest już naprawdę dogmat naszej wiary, że wszelkie dobro, jakie człowiek czyni, jest poprzedzone łaską Pana Boga. Nasze, to co my wnosimy w dany czyn, to jest nasza dobra wola, bo Bóg nas do niczego nie zmusza, nawet do czynienia dobra. I to, że chcę dane dobro uczynić, to już należy do mnie i za to mnie kiedyś Bóg nagrodzi. Tym niemniej, każde dobro ma swoje źródło w Nim. Także zarówno okazja do czynienia dobra, okoliczności czynienia dobra, jak i to, co się w moim sercu rodzi, bo to się dzieje na podstawie łaski dobrego Boga. Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, ale pan Hubert już
1: tak,
0: chyba...
1: Tak, ja myślę właśnie, żeby tego wersetu teraz nie rozpoczynać, tylko dobra, żebyśmy sobie zrobili krótką przerwę i po tej przerwie skończymy ten werset.

0: Wracałem, proszę Państwa, po przerwie, tak księdzu trochę brutalnie przerwałem, ale ksiądz już chciał przechodzić do omawiania wersetu szóstego. Ja zrobiłem przerwę, żebyśmy ten werset szósty sobie ze spokojem już teraz po przerwie zaczęli omawiać. Ja może go przypomnę Państwu jeszcze.
1: Proszę bardzo.
0: Gniew jego bowiem trwa tylko przez chwilę, jego łaskawość przez całe życie. Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem okrzyki radości.
1: Tak. Oczywiście, proszę Państwa, wysnuwacie chyba Państwo ten wniosek. Wydaje mi się, że on jest niestety błędny, że pan Hubert stwierdził, że idę za szybko, dlatego mnie powstrzymał tą przerwą. I mówi, hola, hola, no, trochę za szybko omawiasz te wersety. I jak mniemam, pan Hubert powie, nie, to na pewno nie z tego powodu, tylko z ram organizacyjnych. A więc idźmy teraz dalej, proszę Państwa, w swoim naszym, w takim naszym tempie. Gniew jego bowiem trwa tylko przez chwilę. Prześliczne to jest, ponieważ, proszę Państwa, gniew. Ten gniew Boży, tu znowuż Państwu tylko podsumuję, bo już też sądzę, że przy okazji psalmów to gdzieś tam już wspominaliśmy. Gniew Boga to jest taka reakcja, to jest antropopatyczna, tak bym to nazwał, czyli opisana uczuciami ludzkimi, bo Bóg jako taki gniewu nie ma. Zresztą Państwo pamiętacie, że gniew, który jest podsycany naszą wolą, gniew, którym chcielibyśmy trwać, jest grzechem głównym. No Bóg nie grzeszy absolutnie i dlatego to sformułowanie gniew to jest ludzki sposób opisu reakcji Pana Boga na zło, które się dzieje. I tu autor chce powiedzieć, że rzeczywiście w porównaniu z jego łaskawością, to taki gniew, czyli wtedy, kiedy Bóg zauważa to ludzkie zło, jest naprawdę taką iskiereczką. To jest prześliczne to stwierdzenie. Będziemy mieli jeszcze jeden psalm, ale ja Państwu nie powiem, który to jest numer, bo tu bym nie chciał mówić, bo tak z pamięci to mi trudno tutaj powiedzieć, ale będzie jeszcze jeden, który będzie nam opisywał właśnie relację tego, co jest w Bogu dla nas groźne, do tego, co jest łaskawością Pana Boga. I tam będzie dokładnie ten sam motyw, że to, co jest groźne, jest tak de facto niczym w porównaniu z tym, jak Bóg jest wobec nas łaskawy. Zobaczcie Państwo, że codziennie tego doświadczamy, bo codziennie Go na nowo obrażamy jakimiś grzechami, a Bóg nie reaguje. Odpowiedzi mogą być tylko dwie. No może maksymalnie trzy. Albo Bóg jest obojętny, albo Bóg nie ma nad nami władzy, albo Boga w ogóle nie ma. I wszystkie trzy są błędne. Wszystkie trzy. Ponieważ Bóg istnieje, ma tę władzę i jest Bogiem wszechmocnym. I dlatego, a ponieważ nas kocha, to nigdy nie pogodzi się ze złem, które czynimy, z tym, że zresztą złem, które w Niego bezpośrednio uderza, bo tak czy owak, jakikolwiek grzech, to uderza w Boga. I dlatego mówimy o Jego łaskawości, dlatego, że jest tak cudownie cierpliwy, to święty Piotr nam wyjaśnia, ponieważ w liście swoim, chyba pierwszym, o ile się nie mylę, że pozwala nam grzeszyć, dlatego, że daje nam czas na nawrócenie. Czasami zdarzy się, że ludzie nie zdążą, bo są tak zatwardziali w swoich grzechach, że mogą nie zdążyć. Ale ci, którzy się opamiętają, ci, którzy mają dobrą wolę, zdążą, ponieważ wszystko opiera się na łaskawości naszego Boga. I ten psalm tutaj, który zestawia tę jego reakcję, do której, proszę Państwa, z tytułu sprawiedliwości Bóg ma prawo. Ja ciągle to też lubię podkreślać, żebyście Państwo mieli świadomość, że jeżeli mówimy o gniewie, czyli o reakcji Boga na ludzkie zło, to Bóg ma do tego prawo. Bóg nie jest tylko ślepym miłosierdziem, które gdzieś tam machnie ręką na to, co my czynimy. Przecież to by było naprawdę dowodem największej niesprawiedliwości Boga, gdyby Bóg nie reagował na zło, które ludzie czynią. No już byśmy się wytłukli wszyscy, gdyby Bóg nie reagował na to. Prędzej czy później ta reakcja musi nastąpić z tytułu sprawiedliwości. Jak Państwo pamiętacie, druga prawda wiary mówi, Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. I dlatego też to, co mamy do czynienia, to jest naturalne prawo Boga reakcji na zło. Tym niemniej Bóg to naprawdę wstrzymuje tak długo, jak się tylko da, w sensie tak długo, jak On uważa to za stosowne, wiedząc, że człowiek ostatecznie albo będzie chciał się nawrócić, a jeżeli nie, no to w tym momencie Bóg uzna, że czas się kończy. Tutaj mamy Jego łaskawość, która ewidentnie dominuje nad tym gniewem, czyli nad tym prawem sprawiedliwości. sprawiedliwego Boga do jakiejś karnej reakcji na to zło, które czynimy. I to jest też przepiękne, ponieważ mimo wszystko, proszę Państwa, Bóg nie chce, byśmy w relacji do Niego kierowali się panicznym strachem albo trwałym, ciągłym strachem, wiedząc, że Bóg nas tutaj zawsze będzie karał wtedy, kiedy zło uczynimy. Autor biblijny nie. Już mówi wyraźnie to, co potem Pan Jezus nam tak cudownie potwierdził w tej całej pięknej teologicznej linii Ojcostwa Bożego, że przede wszystkim to jest łaskawość, to jest cierpliwość, to jest wyrozumiałość, to jest taka wytrwałość w dobrym wobec tego wszystkiego, co czynimy, jak niesforne dzieci. Bóg taki jest i czasami, gdy musi już użyć jakiegoś instrumentu karnego czy instrumentu przymuszającego nas do przerwania zła, no to wynika z tytułu też naszego dobra, ostatecznie naszego dobra, bo Bóg zawsze w ten czy inny sposób, ale kieruje się naszym dobrem. I tu macie to stwierdzenie, które jest skutkiem tego, że płacz nadchodzi wieczorem, a rankiem okrzyk radości. Wieczorem, proszę Państwa, ja to sobie tak tłumaczę, dlaczego akurat jest płacz z wieczora. Wieczorem z reguły podsumowujemy dzień. I w tym momencie, kiedy człowiek gdzieś tam, gdzieś nabroi, no to widzi, że ileś tych grzechów w ciągu dnia popełnił i właśnie przepraszając Pana Boga, zbiera mu się na płacz. Jeżeli żal jest szczery, no to człowiek tak czy owak płacze ze względu na grzechy, które popełnił, którymi Boga obrażał w ciągu dnia, i dlatego wieczorem nadchodzi płacz. Natomiast rankiem wesele. Dlaczego? Dlatego, że po przespanej nocy budzimy się do nowego dnia i cieszymy się po pierwsze z tego, że żyjemy, a po drugie z tego, że będzie można wykonać ileś dobra, czyli Bóg znowu daje nam czas, który możemy wykorzystać ku Jego chwale, a naszemu pożytkowi. Nie?
0: Ha, ja mam... zgadzam się z tą interpretacją, ale...
1: Znaczy, to jest też jedna z interpretacji.
0: Ja też spojrzałem inaczej, odwrotnie. No. Spojrzałem na żydowskie liczenie czasu, jako na wieczór, jako na początek dnia i na ten poranek, który jakby kończy dzień. Więc na początku dnia jest ten gniew gdzieś tam Boży i tak dalej, ale przychodzi koniec tego dnia, przychodzi koniec tej doby liczonej według czasu żydowskiego i już tego gniewu nie ma, już się ten gniew Boży jakby uspokaja.
1: To jest to zupełnie odwrotna myśl, jaką Pan mi daje, to znaczy jaką Pan proponuje. Wziął Pan akurat to na podstawie pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, gdzie jest też to napisane: i tak nastąpił wieczór i poranek, dzień pierwszy, czy tam drugi i tak dalej. Też się rozpoczynało od wieczora. Tyle, że ta interpretacja, ona mi tak trochę mało odpowiada, bo jeżeli żydowski
0: ona nie jest,
1: dzień...
0: nie jest dobra dla naszej kultury, tak myślę, po prostu.
1: No, bo tak, bo generalnie jaką Bóg ma podstawę, by dzień rozpoczynać od gniewu? Nie? Tym bardziej, że ten dzień, tak prawdę mówiąc, rozpoczynał się od 6 rana. U nas dzień się rozpoczyna o 24, czyli o tej godzinie, tej tak zwanej od powiedzmy zerowej. My mamy o 6 godzin wcześniej, tak, bo my mamy tak liczone. U nich to jest od 6 rano. I w tym momencie, kiedy mamy wieczór, to tak de facto o 18 ten dzień się kończy. I dlatego ja ciągle tak myślę, że tutaj po całym dniu, po tych 12 godzinach ludzkiej aktywności, to mimo wszystko, kiedy ileś tam tych błędów człowiek popełnił, no to mielibyśmy właśnie coś takiego, że na zakończenie tegoż dnia wieczorem właśnie, kiedy ludzie, bo ten dzień się, no będzie, czyli no doba, ona by się też kończyła dopiero rano, czyli ta połowa dnia po podsumowaniu dnia przed spoczynkiem, no to mamy do czynienia jednak z takim no właśnie stwierdzeniem: Boże, tyle i tyle spraw jednak mi się nie udało, no i w tym momencie płaczę z powodu tego, co mogłem uczynić złego. Albo też może tak być, proszę Państwa, chociaż ta interpretacja, bo ona mi teraz wpadła do głowy, w starożytności bano się de facto nocy, bo bano się ciemności. To nie było tak, jak my mamy dzisiaj wszędzie lampy i wszystko widać. Tam była naprawdę ciemność, a w ciemności człowiek traci takie punkty oparcia i bardziej zachowuje się po omacku, a tam, gdzie nie ma pewności, tam się zawsze rodzi strach. Strach będzie rodził jakieś poczucie cierpienia. I dlatego też, no być może może jest tak, że wieczorem płacz nadchodzi, bo ja się znów boję, co się może stać w nocy, bo nie będę miał tego okrycia Bożego, tak jak mam w ciągu dnia. Przynajmniej tak powszechnie myślano. Oczywiście są też psalmy, które mówią o tym, że Bóg czuwa nad nami w każdej chwili. Tym niemniej w nocy mimo wszystko człowiek się bardziej boi. To nawet my się bardziej boimy w nocy i ciemności niż dnia. Bo właśnie wtedy człowiek ma przynajmniej kontrolę nad tym, co go otacza, bo ma oczy. Podczas gdy wieczorem, no właśnie zresztą sami Państwo doskonale wiecie, że większość niestety różnego typu występków, przestępstw dzieje się w nocy. I różnego typu napady dzieją się w nocy, kiedy człowiek normalnie śpi, a ten, kto nie śpi, czuje się o wiele bardziej osamotniony. Nie? Więc tutaj możemy bardziej to zinterpretować właśnie tak, że po podsumowaniu tegoż dnia, tej mojej aktywności, zanim zasnę, mówię: Boże, no nie wszystko się udało, przepraszam Ciebie, i tutaj ten płacz występuje. Natomiast rankiem, kiedy znowuż się budzę i wstaję do nowego dnia, to się cieszę z tych możliwości. Ja, proszę Państwa, to tak się naprawdę muszę powiedzieć, no przy moich naprawdę tysiącach grzechów Pan Bóg dał mi tę wielką łaskę, że kiedy otwieram oczy rano, to pierwsza myśl jest zawsze: Boże, dziękuję Ci bardzo, że żyję. Tak się jakoś człowiek przyzwyczaił, że ta myśl z natury rzeczy kieruje się zaraz ku Bogu. Żyję, za chwilę wstanę, za chwilę będę mógł to czy tamto zrobić, za chwilę się spotkam z moimi ulubionymi ludźmi, czy z przyjaciółmi, czy ze znajomymi, czy jakieś wspólne prace podejmiemy, to czy tamto zrobimy, czy nawet spotkamy się zwłaszcza z Panem Bogiem, jeżeli chodzi o mszę świętą, więc to jest no naprawdę takie źródła takie małe źródła radości, która jest od początku samego dnia. Także tyle miałbym na teraz. Natomiast siódemka jest, proszę Państwa, 7-8, no mają bardzo ładną, jedną nową myśl, ostrzegającą tym razem.
0: A ja powiedziałem pewny siebie, nigdy się nie zachwieję. Z łaski Twojej, Panie, uczyniłeś mnie niezdobytą górą, a gdy ukryłeś swoje oblicze, ogarnęła mnie trwoga. No można powiedzieć, że taka pycha tutaj ogarnia.
1: Nie wiem, czy aż tak mocno powiemy, ale zbytnia pewność siebie. Tak, tak.
0: Która już w 8 wersecie zostaje totalnie zredukowana.
1: A tak, no bo Pan Bóg...
0: Zredukowana.
1: Właśnie to jest ten dowód, o którym Państwu mówiłem. Jeden z tych argumentów. Pan Bóg kocha prawdę. Kocha prawdę oraz sprawiedliwość. Jeżeli człowiek się zbyt wynosi i zbyt wiele sobie przypisuje, no to Bóg go sprowadza do parteru. Bo na tym właśnie polega treść właśnie tych wersetów. Powiedziałem pewny siebie. W niektórych tłumaczeniach jest zbyt pewny siebie. Mm. Nie? Zbyt pewny siebie byłem, mówiąc, nigdy się nie zachwieję. Proszę Państwa, skąd się ta pewność bierze? Oczywiście to nie jest taka próżność głupia, że ja sobie zawdzięczam wszystko. Autor jest mimo wszystko człowiekiem pobożnym. Przecież psalm rozpoczął się od wdzięczności za pomoc Pana Boga, którą mu udzielił w chwili, kiedy był chory, kiedy atakowali go wrogowie. No i w tym momencie autor tej pomocy doznał. No więc niemożliwe jest, ażeby tak przeskoczył od razu w swoim życiu, żeby już nic Panu Bogu nie zostawił i chciał mu w pysze w swojej właśnie powiedzieć, że ja Ciebie, Boże, już do niczego nie potrzebuję. Nie, to się właśnie mogło wziąć z takiego przewrotnego działania diabelskiego, że oto... Diabeł, no co chce zrobić diabeł? Diabeł jest przede wszystkim od psucia wszelkiej pracy Pana Boga w naszym sercu. Bo to jest jego fundamentalne działanie. I w jaki sposób może, diabeł zepsuć owoce działania Bożego? Skoro, no weźmy ten właśnie tutaj przykład. Skoro autor doznał pomocy Pana Boga i się cieszy, no to w tym momencie diabeł mówi: a widzisz, no Pan Bóg stanie zawsze po twojej prawicy, a więc możesz być pewny, że nigdy się rzeczywiście nie zachwiejesz. I stąd mamy, proszę Państwa, to takie słynne przysłowie, które zresztą pochodzi tak notabene z Księgi Przysłów. Rozdziału jak zwykle Państwu nie podam, ale bardzo łatwo to można znaleźć, że pycha kroczy
0: przed upadkiem.
1: Przed upadkiem,
0: do tego
1: tak
0: często
1: jest.
0: Wracamy.
1: I do tego wracamy, tak, bo to jest prawda. Im bardziej człowiek o sobie myśli, że już jest pewny, że się nie zachwieje, to akurat Pan Bóg pokaże, właśnie ewentualnie powie, no właśnie chce ci to wykazać, jaki jesteś słaby, kiedy polegasz tylko na sobie. No to jest to. Bo myślisz, że jeżeli ja tobie zawsze będę pomagał, no to ty wtedy już będziesz zupełnie chwiejny. Nie. Proszę Państwa, cały sens działania Pana Jezusa, działania Jego przestróg, zwłaszcza tej, czuwajcie, bo duch jest wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. To jest część jego modlitwy w Ogrójcu. Państwo, myślę, że to pamiętacie. No i dlatego Pan Jezus mówi wyraźnie, czy zachęca do tej czujności, byśmy nie dali się ponieść takiemu łatwemu hopsa satralala, bo skoro, że właśnie Bóg mi dopomógł, często, to nawet gdzieś to przeczytałem, chyba u Alicji Lęczewskiej, w jej chyba świadectwie albo w słowie pouczenia, kiedy Pan Jezus powiedział mniej więcej takie słowa. Uważaj wtedy, kiedy będziesz u szczytu swojego sukcesu, bo wtedy najłatwiej przestajesz nad sobą czuwać i wtedy nieprzyjaciel twój ma do ciebie najłatwiejszy dostęp, bo jesteś upojona radością, jesteś upojona swoimi zwycięstwami, swoją wiernością i wtedy po prostu przestajesz czuwać, a on tylko czeka na tego typu moment. I dlatego, proszę Państwa, też właśnie tak tutaj mówiąc, jeżeli gdzieś tam odczujemy tę wielką łaskę Bożą, wielką radość, to przede wszystkim trzeba czuwać. Ja sam ileś razy, zapewniam Was, złapałem siebie właśnie na tym, że zbyt upojony czymś, co mi się udało, i wiem, że Panu Bogu to zawdzięczam, dziękuję Mu. I wtedy właśnie akurat najszybciej gdzieś tam człowiek jakąś głupotę popełni i mówię, Boże drogi, znowuż jak zwykle nie czuwałem.
0: Musimy postawić kropkę,
1: bo
0: ja
1: czuwam
0: nad czasem, czuwam nad tym, żebyśmy dzisiaj skończyli i opowiadali sobie dalej o tym psalmie 30 za tydzień. No cóż, a za to dzisiejsze 555 spotkanie. Dziękuję Państwu.
1: Ksiądz Janusz Nawrot.
0: I Hubert Piechocki.
1: Szczęść Boże Państwu.
0: Do usłyszenia. Dobranoc.
2: Krąg biblijny.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam na kolejne wydanie chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo. Dziś w programie powiemy m.in. o kolejnym Marszu dla Życia. Będzie też o 30. ogólnopolskim spotkaniu młodych Lednica 2000 i o festiwalu Prosta Droga do Boga, być jak święty Maksymilian. Te i więcej tematów już za chwilę. Serdecznie zapraszam. Why

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: W niedzielę 31 maja w stolicy Wielkopolski odbędzie się Marsz dla Życia i festyn rodzinny Bądźmy Razem. Wydarzenie rozpocznie msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, metropolity poznańskiego, sprawowana w intencji obrony życia w kościele ojców dominikanów, a po mszy świętej zgromadzeni wyruszą z placu Adama Mickiewicza i przejdą ulicami Poznania, m.in. Aleją Niepodległości, ulicą Solną, Małe Garbary, przez most Bolesława Chrobrego na plac katedralny na Ostrowie Tumskim. Tam zaplanowano tradycyjny festyn rodzinny.
2: Tutaj w Poznaniu staramy się iść w stronę dialogu i też pokazywania, myślę, że nie wychodzenia na konfrontację, tylko bardziej takiej pokojowej manifestacji, w której biorą udział rodziny z dziećmi, osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze. Tak też jak przygotowujemy to wspólnie z Duszpasterstwem Małżeństw i Rodzin Archidiecezji Poznańskiej, już trzeci raz łączymy siły właśnie i Marsz dla Życia, który się odbywał już od wielu, wielu, wielu lat, łączy się z festynem rodzinnym, który jako Caritas organizujemy od 16 lat. No i właśnie od 3 lat widzimy to, że rzeczywiście warto też w ramach takich różnych wspólnot organizacji katolickich naszej archidiecezji łączyć siły. Pomagamy sobie nawzajem organizacyjnie, ale też po marszu jest taka przestrzeń, że kiedy ten marsz kończy się na Ostrowie Tumskim, to jest już, czeka na gości mnóstwo atrakcji. Można też spędzić razem czas, że można zostać tam na dłużej, zjeść obiad i potem zabrać dzieci na atrakcje, tym bardziej, że to jest w przeddzień Dnia Dziecka, w niedzielę najbliższą, 31 maja. I widzimy, że rzeczywiście inne organizacje katolickie, inne jakieś takie ruchy kościelne też bardzo chętnie się w to angażują i czujemy też taką siłę, że my jesteśmy wspólnotą jako Kościół w Poznaniu. Jest z nami też Akcja Katolicka, jest z nami Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, które przez lata organizowało Marsze dla Życia w Poznaniu. Jest Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej, Ruch Światło Życie, Fundacja Głos dla Życia, wiele, wiele innych organizacji, które przez cały rok pracują czasami w bardzo taki cichy sposób, wspierając rodziny w takiej trudnej sytuacji jak Hala, bo nie wiem, na ile będziemy mogły tutaj opowiedzieć o twojej historii, ale że rzeczywiście myślę, że Hala jest takim, dlatego jest tutaj z nami w studiu, bo jest chodzącym świadectwem tego, że można mieć obawy co do urodzenia dziecka z niepełnosprawnością. Można mieć jakieś takie rzeczywiście, może to być trudna perspektywa, a jednocześnie świadectwo Hali jest takie, że są miejsca, w które pomagają rodzinie, tak jak też i siostry tutaj właśnie w DPS-ie dla dzieci i młodzieży na Rocha, czy takie różne placówki, które my prowadzimy, od świetlic socjoterapeutycznych, od porad rodzinny, jako Caritas, punktu konsultacyjnego, gdzie mogą przychodzić rodziny osób z uzależnieniami, osoby uzależnione, domy dziecka, że rzeczywiście Kościół wychodzi naprzeciw i może wcale nie w taki głośny, bardzo jakiś manifestacyjny sposób, ale na co dzień bardzo mocno wspiera rodziny z trudnościami. I myślę, że Hala jest chodzącym świadectwem tego, że warto inwestować w człowieka i warto się też nie bać życia, po prostu.
3: Dzień dobry Państwu. Mam na imię Hala Andrzejak. Mieszkam u sióstr Serafitek od drugiego roku życia. Początki były trudne, bo byłam dzieckiem leżącym do 5 roku życia, ale dzięki rehabilitacji sióstr jestem obecnie dziewczyną sprawną. Na co dzień pracuję w stowarzyszeniu na tak już 13 lat. Przeszło 30 lat jestem zawodniczką olimpiad specjalnych. Startuję w kajakarstwie, w pływaniu. A głównym takim moim sukcesem to był rok 2024, bo wtedy startowałam na ogólnopolskich zimowych igrzyskach olimpiad specjalnych we Wiśle. Tam zajęłam 2 złote medale w narciarstwie zjazdowym, po których zostałam wylosowana rok później, w 2005 roku, na Światowe Igrzyska do Nagano. Tam startowałam też w narciarstwie zjazdowym i tam zajęłam srebrny i 2 brązowe medale.
4: Olimpijskie.
3: Olimpijskie.

0: mieszka, pracuje i to też jest jakieś takie zasługa i sióstr rehabilitacji i takie inwestycji w człowieka, w życie.
1: Dokładnie.
2: Tak, no to już tak od samego początku właśnie jak przyszłam, to siostry się tam mną zajęły, także no i też siostry i też panie rehabilitantki i też taka jakby moja siła taka charakteru, tak się troszkę zaparłam, że jak coś postanowię, no to dążę do tego, nie? I to też tak właśnie też, ale naprawdę tam jest super wspaniała opieka u sióstr i naprawdę i panie rehabilitantki, i opiekunki i siostry, naprawdę.
0: Bo ty ja mieszkałeś tam, prawda, w tym DPS-ie od którego roku życia?
2: Od drugiego roku życia mieszkałam u sióstr, tak.

0: Małżeństwo kobiety i mężczyzny posiada wyjątkowe znaczenie społeczne, antropologiczne i duchowe. Dlatego debata dotycząca jego miejsca w porządku prawnym i społecznym powinna być prowadzona z odpowiedzialnością, spokojem oraz autentyczną troską o dobro wspólne, apelują biskupi w stanowisku Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw rodziny w sprawie ochrony konstytucyjnego rozumienia małżeństwa.
1: Rada Konferencji Episkopatu Polski do spraw rodziny w opublikowanym stanowisku przypomina, że w artykule 18 Konstytucji jest zapis, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny i jako takie znajduje się ono pod ochroną oraz opieką państwa, a także, że nie jest to tylko zapis formalny. Małżeństwo posiada bowiem znaczenie wyjątkowe i to znaczenie społeczne, antropologiczne, duchowe, dlatego też cała debata dotycząca tego miejsca małżeństwa w porządku prawnym i społecznym musi być prowadzona z odpowiedzialnością, ale także z autentyczną troską o to, co jest dobre dla społeczeństwa. Dlatego biskupi z coraz większym niepokojem obserwują proces, w którym rozszerzające się różne interpretacje prawa mogą prowadzić do osłabienia konstytucyjnego rozumienia małżeństwa. Broniąc małżeństwa rozumianego jako związek kobiety i mężczyzny, Rada nie występuje przeciwko komukolwiek i nie odbiera komukolwiek godności. Biskupi pragną natomiast pozostać wiernymi wizji człowieka i wizji rodziny, która od wieków stanowi fundament chrześcijańskiego rozumienia miłości i odpowiedzialności społecznej. Biskupi przypominają, że każdy człowiek zasługuje na szacunek, na ochronę godności i język wolny od pogardy, ale szacunek wobec każdej osoby nie oznacza rezygnacji z prawdy o małżeństwie, którą Kościół głosi od zawsze. Biskupi apelują zatem o odpowiedzialność za prawo, za przyszłość polskiej rodziny oraz za zachowanie konstytucyjnego i moralnego fundamentu Rzeczpospolitej Polskiej.
0: Genezis to hasło 30. Ogólnopolskiego Spotkania Młodych Lednica 2000, które odbędzie się 6 czerwca na Polach Lednickich. Pola lednickie są znakiem otwartości Kościoła na młode pokolenie, przyznał biskup Grzegorz Suchodolski, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa młodzieży. Natomiast siostra Łucja Rado, duszpasterz Lednicy, dodaje, że 30. rocznica Lednicy jest wyjątkowa i chcemy, by również program tego spotkania był wyjątkowy.
2: Mówić o spotkaniu młodym na Lednicy to mówić o właśnie tej dobrej stronie Kościoła w Polsce. Mówić o Kościele, który jest żywy i który przed młodymi otwiera szeroko swoje ramiona, tak jak w roku minionym widzieliśmy ten znak Kościoła otwartego na placu Świętego Piotra w formie otwartej kolumnady Berniniego, otwartych ramion Kościoła. Tak w doświadczeniu Kościoła w Polsce pola lednickie są właśnie takim znakiem otwartości Kościoła na młode pokolenie. I to jest właśnie żywy Kościół. Tam żeśmy się tego uczyli, dlatego jestem świadkiem tego, co wtedy tam się zaczęło, a teraz na 30. Ogólnopolskie Spotkanie Młodych na Polach Lednickich pojadę w duchu wdzięczności za tę drogę, która dla wielu młodych stała się drogą odnajdywania swojego powołania, miejsca w Kościele, drogą odnajdywania swojej wiary, bo zawsze w centrum ma być właśnie osoba Jezusa Chrystusa i cały program lednicki do tego właśnie zawsze nas podprowadza.
3: Hasłem jest słowo Genesis, a plakat wygląda w ten sposób. Jest to drzewo, które jest zasadzone nad płynącą wodą, czyli konkretnie też nad wodą chrzcielną, nad wodą lednicką. To drzewo rośnie przez 30 lat. Krzyż jest wpisany jakoś symbolicznie w ten czas. I na tym drzewie znajdują się owoce tych 30 lat, a jednocześnie w koronie tego drzewa znajdują się ptaki, które mają wylecieć, żeby tą ideę lednicy ponieść dalej na cały świat.
4: Dla wielu ludzi ta 30 Lednicy jest wyjątkowa. Od wielu lat przyjeżdżają na Lednicę. Dlatego też chcemy, żeby ten program również był wyjątkowy. A jak porządne świętowanie 30 powinno się zacząć dzień wcześniej i tak będzie. W Katedrze Gnieźnieńskiej będzie czuwanie braci z TZ, na które wszystkich serdecznie zapraszamy. Godziny oczywiście będą jeszcze podane, ale to też będzie bardzo wyjątkowy wieczór dla nas wszystkich i tych, którzy będą uczestniczyli na drugi dzień w spotkaniu młodych. A w sam dzień spotkania młodych, rano oczywiście są otwarte pola. Tych, którzy mogą, zapraszamy na jucznię w katedrze gnieźnieńskiej z księdzem prymasem i ojcem Tomaszem Nowakiem, który zawsze się tam wzrusza. Miejmy nadzieję, że w tym roku się wzruszy. Wielu młodych na tej juczni jest i z tego się bardzo cieszymy. Ona również będzie transmitowana dla tych, którzy już będą na polach czekali na spotkanie przez Telebimy. Będziemy wszyscy mogli też na polach lednickich się włączyć. I później rozpoczyna się też ciekawy program, jak strefa sportowa, warsztaty, które będą w tym roku w formie stref, gdzie będą konkretne osoby z różnych naszych zaprzyjaźnionych czy wydarzeń chrześcijańskich, czy specjalistów prowadzili konkretny program, który praktycznie będzie przez cały dzień. Tak jak zawsze ważnym punktem jest Anioł Pański, który poprowadzą wolontariusze misyjni. Miejmy nadzieję, że również o tej godzinie będą posłani młodzi ludzie na misję. Później jest koronka, to także znaczący punkt spotkania lednickiego. Z tego, co już możemy zdradzić, to konferencję poprowadzą kardynał Grzegorz Ryś, biskup Artur Ważny w takiej nietypowej formie, bardzo zbliżonej do tej, kiedy Ojciec Święty podczas jubileuszu młodych w Rzymie rozmawiał z młodymi, odpowiadał na ich pytania. Dlatego chcielibyśmy, żeby i u nas w Polsce właśnie podczas spotkania młodych taka forma mogła być. I brat Mathieu Stézé, który będzie również mówił konferencję. Dla nas to też ogromna radość i wdzięczność. Oczywiście msza święta z udziałem wielu biskupów, księdza prymasa, wielu księży i kolejne punkty to czuwanie, które również poprowadzą bracia Stézé, adoracja i na koniec wybór Chrystusa i przejście przez bramę Rybę, bardzo wyjątkowe, bo 30 raz jubileuszowe. Również chcemy zdradzić, że w tym roku przygotowujemy także kolekcję dla młodzieży i dla tych, którzy będą uczestnikami tego spotkania, kolekcję gadżetów, bluzy, koszulki, które będą bardzo piękne, bo właśnie z tym motywem drzewa i jego elementami, owocami, ptakami, roślinami, więc ten motyw drzewa i tej roślinności, tej ekologii będzie się podczas tego spotkania przewijał.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: W uroczystość w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny w Ergo Arenie Gdańsk-Sopot odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Festiwal Prosta Droga do Boga, być jak święty Maksymilian. To projekt, który pobłogosławił papież Leon XIV. Gościem specjalnym festiwalu będzie gwinejski kardynał Robert Sarach. Podczas festiwalu zaplanowano m.in. połączenie na żywo z Seulem w Korei Południowej, gdzie odbędą się najbliższe Światowe Dni Młodzieży, a także z Watykanem. Dzięki temu Ojciec Święty Leon XIV udzieli błogosławieństwo uczestnikom spotkania. A więcej o tym wydarzeniu już za chwilę w rozmowie Weroniki Ostrowskiej z Marcinem Kwaśnym i Jerzym Szkamrukiem.
2: Jak iść do Boga? Czy można iść prosto? Czy droga do Boga może być prosta? Na to pytanie spróbujemy dzisiaj odpowiedzieć. Dlaczego warto 15 sierpnia zarezerwować sobie czas, żeby wybrać się nad morze, ale nie tylko nad morze, po to, żeby adorować Jezusa. Jerzy Szkamruk, organizator festiwalu uwielbieniowego Prosta Droga do Boga w naszym studiu. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Witam wszystkich słuchaczy.
2: I Marcin Kwaśny, aktor i prowadzący festiwal. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, szczęść Boże, witam Państwa.
2: Prosta droga do Boga. Czy taka jest dla Ciebie, Marcin?
4: Od 13 lat tak. Jest dla mnie jakby, mam jasny cel. Ta droga oczywiście jest wyboista, zdarzają się przeszkody, ale te przeszkody też są drogą. Ale cel jest bardzo jasno określony. Zbawienie, więc tak, jest prosta. Ja mam tak za tak, nie za nie, jestem prosty człowiek.
2: Jerzy, dla Ciebie?
3: Nie jest taka prosta, ale jak niesie się ten krzyż, tak jak Szymon pomagał Panu Jezusowi, to trzeba mieć świadomość, że Pan Jezus pomaga nam ten krzyż dźwigać i wtedy ona jest o wiele prostsza.
2: Czym będzie ten festiwal Prosta Droga do Boga? Dlaczego taka nazwa i z czym i z kim to jest związane?
3: Chcemy pokazać wszystkim, że droga do Boga to również jest uwielbienie, to również jest radość z tego, że jesteśmy wszyscy, że możemy wszyscy spotkać się w jednym miejscu i tworzyć wspólnotę. Dzisiaj z tą wspólnotą bywa różnie. Ludzie przychodzą do kościoła, ludzie rzucą 20-50 zł na tacę w dobrym porywie i uważają, że wszystko jest w porządku. Otóż nie, my tworzymy to, co wokół nas się dzieje, kulturę, media, środowisko. Robimy to nie tylko dla siebie, ale robimy to również dla naszych dzieci, dla naszych znajomych, bo tak naprawdę ten pokój, który otrzymaliśmy od Jezusa, zaczyna się u nas w sercu i jeżeli będziemy w ten sposób postępowali, żeby się jednoczyć, żeby być razem, to z pewnością ten pokój osiągniemy.
2: Jak festiwal będzie wyglądał? Bo festiwal może nam się kojarzyć. Kilka scen, jakieś duże miejsce, dużo osób. W jakim miejscu festiwal się odbędzie? Wiemy, że nad morzem, ale to zdradźmy, bo myślę, że to jest bardzo ważny, istotny element.
3: Tak, Ergo Arena Gdańsk-Sopot, 16:30.
2: To nie jest żart. Ergo Arena Gdańsk-Sopot.
3: Oczywiście, 10 tysięcy osób. Mam nadzieję, że zapełnimy całą halę pod dachem, klimatyzowaną, 15 sierpnia tego roku, 16:30. I tam się spotykamy. Zaczynamy mszą świętą. Przewodniczył będzie kardynał Sarach. Następnie będzie się odbywała adoracja, myślę, że przez cały festiwal, że będzie stworzona osobna kaplica. I zaraz po mszy świętej zaczynamy festiwal uwielbieniowy i mamy prześwietne gwiazdy. Może Marcin coś na ten temat powie.
2: Marcin, jak zobaczyłeś program festiwalu, to kopara opadła, tak potocznie mówiąc?
4: No ale szybko zebrałem z ziemi, także tak, jest, rzeczywiście będzie występował zespół uwielbieniowy Adonai, będzie Anne-Marie, będzie Schola Adonai i będzie Padre Guilherme. Ja nie wiem, czy ja dobrze wymawiam.
3: Bardzo dobrze.
4: Dziękuję bardzo. Więc Jerzy jakby łączy takie tendencje, wydawać by się, łączy ogień i wodę, no bo to jest z jednej strony bardzo konserwatywny kardynał Sarach, a z drugiej strony modernistyczny ojciec Guilherme. Więc
3: tak, tak to skonstruowaliśmy, tak, żeby była msza święta dla tych wszystkich w ciszy i w spokoju, którzy sobie cenią Eucharystię i to, co jest najważniejsze, przyjęcie Jezusa. A później dopiero będziemy się radowali. To jest też, przypomnijmy, dzień w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny. I to nie jest przypadkowo wybrana data. A dzień wcześniej obchodzimy rocznicę śmierci świętego Maksymiliana Marii Kolbe. To wszystko nam się łączy i nieprzypadkowo zostało wybrane.
2: Marcin, czy ty już tak na dobre zaprzyjaźniony ze świętym Maksymilianem? Bo ja mam wrażenie, że jak myślę Maksymilian w Polsce i aktor, który go bardzo dobrze zna i lubi, no to musi być Marcin Kwaśny.
4: Nie wiem, czy to jest miejsce na opowiedzenie krótkiej anegdoty, jak ten Maksymilian jest wciąż żywy w moim życiu. Wyobraźcie sobie państwo, że leciałem do amerykańskiej Częstochowy, do Doylestown koło Nowego Jorku i będąc na lotnisku wstąpiłem na chwilę do kaplicy i tam wychodząc z tej kaplicy zatrzymał mnie człowiek, który wręczył mi medalik Matki Bożej, cudowny medalik.
3: Ale znałeś?
4: Nie, kompletnie obcy. Powiedział, że poczuł w sercu, że musi mi go dać, to jest prosto z Paryża, z Rue de Bac. Ja go przyjąłem i też chciałem mu coś dać, nie wiedziałem co. I patrzę, a tam w takiej zakładce był egzemplarz Michalitów, którzy jak Bóg ze mną na okładce jako Maksymilianem Kolbe i mu to wręczyłem. I powiedziałem, wie pan, a ja zagrałem takiego świętego, który tak jak pan rozdawał te cudowne medaliki. I koniec. I tyle na tym się skończyło. Wyobraźcie sobie, ja 2 tygodnie dzwoni do mnie reżyser i producent Tadziu Syka i mówi, Marcin, chyba będziesz grał u mnie w filmie o Antonim Patku. Ja mówię, a dlaczego? Co się stało, że tak nagle? On mówi, zmienił zdanie, no bo nie sądziłem, że tam będę grał. On mówi, dostałem telefon od francuskiego koproducenta, który się pytał o ciebie, czy grasz i jak nie to, że masz grać, no bo jego dyrektor generalny spotkał cię na lotnisku i wręczył ci medalik, więc myślę sobie, no to ładnie. To
3: wyglądał na dyrektora?
4: Nie, wyglądał na zwykłego człowieka, no niczym się nie rzucał w oczy, ale tak sobie myślę, że dobre chody tam chyba u Maksymiliana.
3: No i Maksymilian działa i tak. Też mamy nadzieję, że zadziała podczas festiwalu, bo całe jakby dobro, które zbierzemy, bo naszym hasłem nadrzędnym jest dobro za dobro, w tym roku będzie przeznaczone na realizację filmu, na który zbieramy już od dawna środki, już jest ich sporo. Ja wszystkim serdecznie dziękuję, ale ta zbiórka trwa.
4: Ważne, żeby powiedzieć, że Jerzy chce zrobić film o duchowości Maksymiliana.
3: Tak,
4: pokazuje jeszcze takiego filmu.
3: Nie, i Marcin w tym filmie będzie grał.
4: Ale nie Maksymiliana, bo już.
3: Tym razem nie, bo jest za wysoki na Maksymiliana. I
2: a jednak tym razem
3: gra.
4: Tak.
1: W dzisiejszym wydaniu chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.

Dzień dobry, przy mikrofonie Tomek Wandel. W 76. wydaniu audycji Muzyka z celuloidu tematem przewodnim będą filmy muzyczne. Zaczynamy od dokumentalnej opowieści o jednym z największych rockowych zespołów świata, który powstał w Londynie w roku 1975. Jego muzycy mają swoją własną charyzmatyczną maskotkę, która w różnym wcieleniu pojawia się na każdym koncercie i góruje nad muzykami i widzami. Mają także swój własny samolot i nazywają się Iron Maiden. Burning Ambition to tytuł jednego z pierwszych utworów grupy Iron Maiden, który został zamieszczony na stronie B singla Running Free. Piosenka nie zmieściła się na debiutancką płytę Iron Maiden wydaną w roku 1980. Dobrze, że może zaistnieć teraz. Burning Ambition to także tytuł najnowszego filmu biograficznego o tej grupie, która pomimo wszelkich przeszkód, które napotykała na swojej drodze, cały czas istnieje i wbrew temu, co niektórzy mogą sądzić, ma się bardzo dobrze. Grupa Iron Maiden. Po obejrzeniu tego prawie dwugodzinnego filmowego dokumentu poczułem się jak po przeczytaniu dobrej biografii. Twórcy zawarli w nim wszystkie bardzo ważne dla zespołu momenty, opowiedzieli o kryzysie pod koniec lat 90., kiedy to odeszło dwóch muzyków. Jest fragment o walce z chorobą Bruce'a Dickinsona, po której wrócił do śpiewania jeszcze silniejszy, i o odejściu perkusisty, który z grupą związany był przez 42 lata. Dużo miejsca jest też o pamiętnym dla polskich fanów w roku 1984, kiedy to grupa Iron Maiden po raz pierwszy przekroczyła żelazną kurtynę, odwiedziła nasz kraj i stanęła oko w oko z zimną wojną. Panowie stanęli również bezpośrednio przed weselnikami z Poznania. O tym opowiada słynny epizod, gdy muzycy odwiedzili po koncercie poznańską, nieistniejącą już restaurację Adria, gdzie akurat trwało wesele. Namówieni przez parę młodą weszli na scenę i zagrali parę rockowych riffów. Większość gości była zdezorientowana, ale ci, którzy wiedzieli, o co chodzi, bawili się doskonale. W filmie wypowiadają się wszyscy aktualni muzycy Iron Maiden i prawie wszyscy ci, którzy na przestrzeni ostatnich 50 lat mieli udział w tworzeniu tego zespołu. Na ekranie pojawiają się także fani z całego świata, wśród których jest słynny aktor Javier Bardem i Tom Morello, gitarzysta z grupy Rage Against the Machine. Na ścieżce dźwiękowej jest dość duży przekrój pojawiających się utworów, wszystkie oczywiście we fragmentach, bo zadaniem filmu jest przybliżenie faktów, niekiedy wcześniej nieznanych, a związanych z grupą Iron Maiden. W muzyce z celuloidu fragment płyty Power Slave z roku 1984. To właśnie bezpośrednio po jej wydaniu grupa przekroczyła wschodnią granicę Europy i zawitała do Polski. Rime of the Ancient Mariner to jeden z najbardziej monumentalnych utworów grupy Iron Maiden.

Lider grupy Iron Maiden, Steve Harris, którego styl gry na gitarze basowej naśladuje wielu muzyków, chciał zostać zawodowym piłkarzem. Jednak poważna kontuzja stopy przeszkodziła mu w realizacji tych planów. W wieku 17 lat kupił gitarę basową Fendera i tak to się właśnie zaczęło. Pozostajemy w roku 1984, wtedy to zespół Iron Maiden koncertował w Polsce, w Poznaniu zagrał 2 koncerty, w tym też roku premierę miał jeden z pierwszych polskich filmów muzycznych.

Za chwilę w 76. spotkaniu z muzyką z celuloidu zabrzmi blues. Będzie to poranny blues. Blues oczywiście prosto z filmu, choć obraz to wybitnie nie bluesowy. Na bazie tak zwanego boomu muzyki rockowej w naszym kraju w latach 80. reżyser Paweł Karpiński, który potem zrealizował pierwszą polską telenowelę W labiryncie, a do dziś jest związany z Tasiemcem pod tytułem Klan, postanowił wykorzystać ten fakt i nakręcił film, wykorzystując wizerunek m.in. grup Lady Punk, Oddziału Zamkniętego, Mech i niezwykle popularnego wtedy w naszym kraju brytyjskiego Classics Nouveau. Słuchaliśmy tej grupy przed chwilą. Muzyki w filmie jest bardzo dużo, towarzyszy ona nieczystym gierkom autora tekstów Krzysztofa Marczaka, w tej roli Zdzisław Wardein, próbującego za wszelką cenę wylansować młodą piosenkarkę Majkę Lęczewską, którą gra Krystyna Janda. To była jej kolejna rola po Człowieku z żelaza i Przesłuchaniu, a przed filmem Kochankowie mojej mamy i Dekalogiem. Plenery filmu to przede wszystkim Jarocin, wszak tam od 3 lat, w momencie gdy powstawał film, był to rok 1983, odbywał się już wtedy ogólnopolski przegląd muzyki młodej generacji, później znany jako Festiwal Muzyków Rockowych. Wracając do Jandy, zalicza się ona do aktorek śpiewających. Piosenka aktorska według humorystycznej definicji Wojciecha Młynarskiego to wtedy, gdy aktor gra, że śpiewa, a czego nie dogra, to dowygląda. Janda potrafi śpiewać, nie musi nadrabiać na szczęście wyglądem, co zresztą słychać w filmie To tylko rok.

0: Poranny blues, Krystyna Janda. Tę piosenkę znajdziecie na ścieżce dźwiękowej filmu To tylko rok, a także na autorskiej płycie Krystyny Jandy zatytułowanej Guma do żucia. W moim prywatnym filmowo-książkowym rankingu wysokie pozycje zajmują biografie. Jedna z lepszych filmowych opowieści biograficznych powstała w roku 2016. Jej bohaterem jest Bogdan Eugène Jeannot, bardziej znany jako Eugeniusz Bodo. Był synem szwajcarskiego pioniera kinematografii Teodora Jeannot i polskiej szlachcianki Anny Doroty Dylewskiej oraz najbardziej znanym aktorem dwudziestolecia międzywojennego. O nim opowiada 13-odcinkowy serial Bodo, którego stworzenia podjęli się reżyser Michał Rosa, odpowiedzialny chociażby za rewelacyjny Czas honoru czy filmową biografię Osiecka, i Michał Kwieciński, także mający na swoim koncie parę godnych uwagi pozycji. Eugeniusz Bodo, aktor, reżyser, piosenkarz, tancerz, właściciel wytwórni filmowej, żył niespełna 44 lata. Niektórzy mówią, że gdyby w 1941 roku udało mu się wyemigrować do USA, jak zamierzał, jego kariera trwałaby dłużej niż tylko 14 lat. I pewno mają rację. A tak, oskarżony przez sowieckie władze o szpiegowstwo, zmarł w Łagrze pod Archangielskiem w roku 1943. Nieznane jest miejsce pochówku, aktor ma tylko symboliczny grób na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Serial Bodo, który miał swą premierę 6 marca 2016 roku, nie cieszył się pozytywnym odbiorem wśród krytyków filmowych. Ocena na portalu FilmWeb to zaledwie 6, jestem ciekaw waszej oceny. Twórcy serialu zastosowali zabieg, który może nieco zaskoczyć. Tytułową rolę zagrał najpierw w 4 odcinkach Antoni Królikowski, potem zmienił go Tomasz Szuchart. Obaj doskonale na planie filmowym prezentują się zarówno aktorsko, śpiewająco i tanecznie. Są też w podobnym wieku, ale jak wyjaśnia reżyser, mają zupełnie inne dusze. Jeden ma duszę dojrzałą, a drugi jest ciągle 15-letnim chłopcem. Nie do końca zgadzam się z taką decyzją. Być może gdyby w tej roli grał tylko jeden z tych aktorów, film miałby lepsze notowania. W napisach końcowych czytamy, że serial jest inspirowany biografią Eugeniusza Bodo i że niektóre postacie, zdarzenia czy losy bohaterów są fikcją stworzoną ze względów dramaturgicznych. Jednak piosenki, które słyszymy w filmie, nie są wprawdzie wykonywane przez Eugeniusza Bodo, ale pochodzą z jego bardzo bogatego repertuaru. Dlatego najpierw przypomnę, jak śpiewał Wielki Bodo, a potem piosenkę prosto z filmu wykona Tomasz Szuchart. To wszystko na dziś. Za uwagę dziękuję. Tomek Wandel. Do usłyszenia.
1: 5:15 odczyt rolniczy, 6:30 płyty, 7:05 słuchowisko dla dzieci, 8:04 jakaś płyta, 8:09 ktoś coś czyta. To nieważne. Najważniejsze dziś jest ona. 1:07, 1:03, 1:05 ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem, umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już, zaraz wezmę o 3:00.

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, pół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż.

0: aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś.
1: Niedawno jeszcze nikim była, szukała pracy byle gdzie. Śpiewała głodna i tańczyła, zarobić chciała grosz na chleb.

proces musi być. Najjaśniejszy z pięknych gwiazd wabił światła wielkich miast. Wystarczy szczęścia odrobina i wielki talent, jasna rzecz, by stać się sławną diwą kina, co może świat u stóp swych mieć.

Żadna broń ukuta przeciwko mnie nic nie wskóra, ponieważ moja sprawiedliwość pochodzi od Pana. Wszystko, co czynię, udaje się, gdyż jestem jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. Diabeł ucieka ode mnie, ponieważ przeciwstawiam mu się w imieniu Jezusa. Daję i otrzymuję z powrotem miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną. Bóg doprowadzi do doskonałości wszystko, co dotyczy mojego życia. Przyjmuję ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Boga. Moje oczy są oświecone. Nie jestem podobny do tego świata, lecz przemieniam się przez odnowienie mojego umysłu. Mój umysł przemieniany jest Bożym Słowem. Radość Pana jest moją siłą. Pan jest mocą mojego życia. Bóg jest po mojej stronie. On mieszka w moim wnętrzu. Któż więc może wystąpić przeciwko mnie? Dał mi wszystko, co potrzebne do życia i pobożności. Uczestniczę w Jego boskiej naturze.

Wtedy go demony prosiły, mówiąc: jeśli nas wypędzasz, to poślij nas w tę trzodę świń. I rzekł im: idźcie. A one wyszedłszy, weszły w świnie. I oto cała trzoda ruszyła pędem po urwisku do morza i zginęła w wodach. To z Ewangelii według świętego Mateusza 8, 31-32. Pewna dziewczyna zajmowała się w przeszłości ezoteryką. Miała przy tym budzące grozy wspomnienia,

0: Zdajemy sprawę z tego, że złe moce naprawdę istnieją i że nie należy z nimi igrać. Niemniej jednak nie bardzo chciała wierzyć, że za tym wszystkim stoi nikt inny, jak sam diabeł. Nie wiedzielibyśmy na ten temat nic pewnego, gdyby nie fakt, że Biblia mówi o nim w wielu miejscach. On jest Bogiem świata tego. 2 Koryntian 4:4. Oznacza to, że ludzie są mu posłuszni i czczą go, czy chcą, czy nie. Służy mu ponadto wiele upadłych aniołów, które Słowo Boże nazywa demonami. Gdy Jezus Chrystus był na ziemi, często miał z demonami do czynienia. Zacytowane następnie wersety opisują nam właśnie spotkanie Pana Jezusa z takimi złymi duchami. Dwóch mężczyzn było ciężko opętanych. Przez to ci pożałowania godni ludzie stali się nieobliczalni i niebezpieczni dla całego otoczenia. Demony potrafią mówić. Zadziwiające jest to, że w tym, który stał przed nimi, rozpoznały Syna Bożego. W świecie niewidzialnym, w przeciwieństwie do naszego, nie ma bowiem żadnych iluzji. Jednym krótkim rozkazem Jezus Chrystus wypędził te demony i pozwolił im wstąpić w świnie, które pod ich wpływem rzuciły się do morza. Demony są przerażającą, lecz prawdziwą rzeczywistością. Ale Jezus Chrystus, Syn Boży, ma moc nad szatanem i jego sługami. Tylko On potrafi uwolnić człowieka od ich zniewalającego wpływu. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy w ten czy inny sposób zmuszani są przez diabła do czynienia jego woli. Nie łudźmy się. Dotyczy to nie tylko tych, którzy w szczególny sposób dali się szatanowi zniewolić, lecz każdego człowieka, który nie został jeszcze wyswobodzony z niewoli grzechu przez wielkiego Zbawiciela grzeszników, Jezusa Chrystusa. Niemen, znany czy nieznany?
1: Pierwsza moja oryginalna piosenka, Wiem, że nie wrócisz. W niej jest coś takiego, co moim zdaniem świadczy o oryginalności tej kompozycji. Mianowicie jest melodia, jest forma i harmonia. Dość ciekawa. Jak nawet w tej chwili daje się przerabiać w dowolny sposób. Do tekstu nie miałem zastrzeżenia, ale oczywiście po latach te zastrzeżenia też nie istnieją w tym. No mniej więcej tak sobie wyobrażałem właśnie o jakiejś takiej miłości zawiedzionej, co było zresztą i modne, ale jako młody człowiek tak czułem pewnie. Właśnie na Warszawie.
2: Pojechałem do Paryża, żeby nagrać płytę po podpisaniu kontraktu z firmą AZ. Zresztą to było rychło po takim konkursie w Rennes, gdzie znalazłem się wśród laureatów dość nawet wysoko, jak na tamte czasy. Autor, kompozytor, wykonawca. Oj, to było drugie miejsce, tak zwany srebrny gronostaj. Ja na tej podstawie podpisałem kontrakt z firmą AZ. Francuska firma. I pamiętam Alicję Ursini, która pracowała wtedy w Tygodniku Polskim w Paryżu, zajmowała się moimi sprawami. I firma zaproponowała napisanie tekstów między innymi takiemu dość znanemu wtedy tekściarzowi, który pisał dla Saszy Distela i innych w ogóle wielkich gwiazd francuskiej piosenki. To był Pierre Delanoë. I ja wykonałem kilka piosenek z gitarą, zresztą w biurze u dyrektora. I on się zachwycił piosenką Chciałbym cofnąć czas. I po kilku dniach przynosi tekst A Varsovie. Ja mówię, ale jak to? Ja nie mogę śpiewać A Varsovie na temat tej melodii. I ja się wściekłem. Była wielka afera w ogóle. No ale zamówiona orkiestra Michela Colombier. I to trzeba już nagrywać właściwie.

I co ja robię? Właściwie biorę gitarę. Pamiętam, w hotelu przez pół dnia kleciłem nową melodię do tego tekstu, a Warsowi.

Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. List do Rzymian, 5 rozdział, 8 werset. Boże przymierze po nastaniu potopu. Wszystko, co Bóg robi, to miłości czyny. Też gdy błogosławił Noego i syny. Ródźcie się i mnóżcie, ziemię napełniajcie, z tego, co tu żyje, teraz spożywajcie. Lęk, bojaźń przed wami na stworzenie padnie, ono wam pod zarząd i piecze przypadnie. Możecie jeść mięso jak ziele zarówno, ale bez krwi jego, to zasadą główną. Żądał będę duszy za człowieka duszę, po wszystkim zabójcom powiedzieć dziś muszę. Bo na obraz Boży człowiek uczyniony, nie będzie ten zapis nigdy odmieniony. Bo krew to jest dusza i przeze mnie dana, aby na ołtarzu mogła być składana. By za wasze dusze czynić przebłaganie, dotąd aż baranek na tej ziemi stanie. W krwi tkwi życie ciała. Jest więc to obrazem, że on musi umrzeć, byście byli razem od grzechu zbawieni i wyrwani śmierci. Z powodu waszego jego śmierć przywierci. On na krzyż Golgoty da się zaprowadzić, aby wasze winy raz na zawsze zgładzić. Choć siły ciemności staną przeciw niemu, sam wszystko poniesie, wierny Bogu swemu.

0: Dobre radio na dobry dzień. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus zaczął mówić w przypowieściach do arcykapłanów, uczonych w piśmie i starszych. Pewien człowiek założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał tłocznie i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas, posłał do rolników sługę, by odebrał od nich należną część plonów winnicy. Ci chwycili go, obili i odprawili z niczym. Wtedy posłał do nich drugiego sługę, lecz i tego zranili w głowę i znieważyli. Posłał jeszcze jednego i tego zabili. I posłał wielu innych, z których jednych obili, drugich pozabijali. Miał jeszcze jednego umiłowanego syna. Posłał go do nich jako ostatniego, bo mówił sobie: uszanują mojego syna. Lecz owi rolnicy mówili między sobą: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I chwyciwszy, zabili go i wyrzucili z winnicy. Cóż uczyni właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników, a winnicę odda innym. Nie czytaliście tych słów w piśmie? Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. I starali się go ująć, lecz bali się tłumu. Zrozumieli bowiem, że przeciw nim opowiedział tę przypowieść. Pozostawili go więc i odeszli.
2: Robotnicy winnicy napracowali się przy żniwach i słusznie mogli domagać się swojej zapłaty. Zapomnieli przy tym, że ich praca była możliwa tylko dzięki temu, który założył winnicę i ich zatrudnił. Słusznie możemy pragnąć uznania i nagrody za to, co osiągnęliśmy. Jednak cała nasza praca, kompetencje, charakter, wreszcie życie są możliwe dzięki temu, co dostaliśmy za darmo i niezasłużenie. Warto wracać do pytania świętego Pawła: co masz, czego byś nie otrzymał? Pomyśl, ile w mojej modlitwie jest dziękczynienia?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Henryk Sienkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki. Kmicic zaś skoczył szukać, czy w okolicy nie ma jakiego rowu lub też kałuży. Książę omdlał, ale na krótką chwilę. I obudził się na szczęście swoje, gdyż tymczasem nadbiegł pierwszy Tatarzyn Selim, syn Gazy Agi chorąży z kmicicowej Watachy, a widząc broczącego we krwi nieprzyjaciela, postanowił przyszpilić go grotem od chorągwi do ziemi. Książę w tej chwili strasznej znalazł tyle sił, że za grot ręką pochwycił, który słabo przytwierdzon oderwał się od drzewca. Odgłos tej krótkiej walki ściągnął na powrót pana Andrzeja. Stój, psi synu! Zakrzyknął nadbiegając daleka. Tatar na dźwięk znanego głosu przyległ ze strachu do konia. Kmicic kazał mu ruszyć po wodę, sam zaś został przy księciu, bo z dala widać było nadjeżdżających w skok kiemliczów, sorokę i cały czambuł, który, wyłowiwszy wszystkich rajtarów, puścił się na poszukiwanie wodza. Ujrzawszy pana Andrzeja, wierni nochajcy wyrzucili z gromkim okrzykiem czapki w górę. Akbach Ułan zeskoczył z konia i począł mu się kłaniać, dotykając ręką czoła, ust i piersi. Inni, cmokając po tatarsku ustami, patrzyli z drapieżnością w oczach należącego rycerza, a z podziwem na jego zwycięzcę. Niektórzy ruszyli łapać dwa konie, cisawego i karego, które biegały opodal z rozwianymi grzywami. Akbachu Ułanie, rzekł kmicic, to jest wódz wojsk, które pobiliśmy dziś rano. Książę Bogusław Radziwiłł, daruję wam go, a wy go trzymajcie, bo za żywego czy za umarłego zapłacą wam sowicie. Teraz opatrzyć go, wziąć na arkan i zaprowadzić do obozu. Ała! Ała, dziękujemy.

strasznie, z nożami w ręku i ubroczonymi po łokcie rękoma. Rzekłbyś, stado kruków spadło z chmur na pobojowisko. Dzikie ich śmiechy i wrzaski rozlegały się po całym polu. Niektórzy, trzymając dymiące jeszcze noże w wargach, ciągnęli obu rękoma za nogi poległych. Inni ładowali sakwy. Inni jak na bazarze podnosili w górę pokrwawione szaty, zachwalając ich doskonałość, lub oglądali broń zdobytą. Kmicic przejechał naprzód przez pole, na którym pierwszy raz spotkał się z rajtarią. Trupy ludzkie i końskie pocięte mieczami leżały tu w rozproszeniu, lecz tam, gdzie chorągwie cięły piechotę, wznosiły się ich całe stosy, a kałuże zakrzepłe już krwi świegotały pod kopytami końskimi na kształt błota. Trudno było tamtędy przejechać wśród szczątków połamanych dzid, muszkietów, trupów, poprzewracanych wozów taborowych i uwijających się kup tatarstwa. Pan Gosiewski stał dalej jeszcze na okupie warownego obozu, a przy nim książę Krajczy Radziwiłł, Wojniłowicz, Wołodyjowski, Korsak i kilkudziesięciu ludzi. Z wysokości tej ogarniali oczyma pole aż hen do najdalszych krańców i mogli cały rozmiar swego zwycięstwa, a nie przyjacielskiej klęski, ocenić. Kmicic, ujrzawszy panów, przyspieszył kroku, a pan Gosiewski, jako że był nie tylko wojennik szczęśliwy, ale i człowiek zacny, bez cienia zazdrości w sercu, ledwie go ujrzał, zakrzyknął: oto przybywa Wiktor Prawdziwy. Za jego to przyczyną ta potrzeba wygrana. Ja pierwszy publicznie to oświadczam. Mości panowie, dziękujcie panu Babiniczowi, bo gdyby nie on, nie dostalibyśmy się przez rzekę. Wiwat Babinicz! Krzyknęło kilkadziesiąt głosów. Wiwat, wiwat! Gdzieś się ty, żołnierzu, wojny uczył? Spytał z uniesieniem hetman. Żeś tak od razu zrozumiał, co czynić należy? Kmicic nie odpowiadał, bo nadto był trudzą, tylko się kłaniał na wszystkie strony i ręką po zabrukanej od potu i prochowego dymu twarzy wodził. Oczy świeciły mu blaskiem nadzwyczajnym, a tymczasem wiwaty brzmiały ciągle. Oddział za oddziałem nadciągał z pola na spienionych koniach. I co, który nadciągnął, łączył się z całej piersi z głosami na cześć Babinicza. Czapki wylatywały w górę. Kto bandolety miał niewystrzelone, ten ognia dawał. Nagle pan Andrzej stanął w kulbace i, podniósłszy obie ręce do góry, huknął jak grzmot. Wiwat Jan Kazimierz! Pan nasz i ojciec miłościwy! Tu powstał taki krzyk, jakby nowa bitwa się zaczęła. Zapał niewypowiedziany ogarnął wszystkich. Książę Michał odpasał szablę z pochwą diamentami sadzoną i oddał ją Kmicicowi. Hetman Delię własną kosztowną zarzucił mu na ramiona, a on znów wzniósł ręce do góry. Wiwat nasz hetman, wódz zwycięski! Kreskat floreat! Odpowiedziano chórem, za czym poczęto chorągwie zdobyte zwozić i zatykać w wale pod nogami wodzów. Ani jednej nie uniósł nieprzyjaciel. Były pruskie komputowe, pruskie pospolitego ruszenia, szlacheckie, były szwedzkie, bogusławowe, cała ich tęcza powiała u wału. Jedna to z największych wiktorii w tej wojnie, zawołał hetman. Izraeli, Waldek w niewoli, pułkownicy polegli lub w niewoli, wojsko w pień wycięte. Tu zwrócił się do Kmicica. Panie Babinicz, waść w tamtej stronie z Bogusławem musiałeś się spotkać. Co się z nim dzieje? Tu i pan Wołodyjowski począł pilnie patrzeć w oczy Kmicica, on zaś odrzekł spiesznie. Księcia Bogusława Bóg pokarał tą oto ręką. To rzekłszy wyciągnął prawicę, lecz w tej chwili mały rycerz rzucił mu się w objęcia. Jędrek! Krzyknął. Nie zajrzę ci! Niech ci Bóg błogosławi! Tyś to mi rękę formował, odrzekł z wylaniem pan Andrzej. Lecz dalszy wylew braterskich uczuć powstrzymał książę Krajcze. Zali brat mój zabit? Spytał żywo. Nie zabit, odparł Kmicic, bo mu życie darował, ale ranny i pojman. A owo tam odprowadzą go moi nohajcy. Na te słowa zdumienie odmalowało się w twarzy pana Wołodyjowskiego, a oczy rycerstwa zwróciły się ku równinie, na której ukazał się oddział kilkudziesięciu Tatarów i zbliżał się wolno. Na koniec, minąwszy kupy połamanych wozów, przysunął się o kilkadziesiąt kroków do okopu. Wówczas ujrzano, że jadący w przodzie Tatar prowadzi jeńca. Poznali wszyscy Bogusława, lecz w jakiejże losów odmianie. On jeden z najpotężniejszych panów Rzeczypospolitej. On, który wczoraj jeszcze o państwie udzielnym marzył. On, książę Rzeszy Niemieckiej, szedł teraz z arkanem na szyi pieszo przy koniu tatarskim, bez kapelusza, z krwawą głową, obwiązaną w brudną szmatę. Taka jednak zawziętość była przeciw temu magnatowi w sercach rycerstwa,

że straszne to upokorzenie nie wzbudziło niczyjej litości. Owszem, wszystkie niemal usta zawrzasły w jednej chwili. Śmierć, zdrajcy! Na szablach go roznieść! Śmierć! Śmierć! A książę Michał oczy ręką zatkał, bo przecie to Radziwiłła prowadzono w takim upodleniu. Nagle poczerwieniał i krzyknął. Mości panowie, to mój brat, to moja krew, a ja ni zdrowia, ni mienia nie żałował dla ojczyzny. Wróg mój, kto na tego nieszczęśnika rękę podniesie. Rycerze umilkli zaraz. Księcia Michała kochano powszechnie za męstwo, hojność i serce wylane dla ojczyzny. Wszakże gdy cała Litwa wpadła w moc hiperborejską, on jeden bronił się w Nieświeżu. Za wojen szwedzkich wzgardził namowami Janusza. Jeden z pierwszych przystał do Konfederacji Tyszowieckiej, więc też głos jego znalazł i teraz posłuch. Wreszcie może nikt nie chciał narazić się tak potężnemu panu. Dość, że szable schowały się zaraz do pochew, a nawet kilku oficerów, klientów radziwiłłowskich, zawołało. Odjąć go Tatarom. Niego Rzeczpospolita sądzi. Ale nie dajmy poniewierać krwi zacnej poganom. Odjąć go Tatarom. Powtórzył książę. Znajdziemy zakładnika, a okup on sam zapłaci. Panie Wojniłowicz, różno swoich ludzi niech siłą go wezmą, jeśli inaczej nie będzie można. Ja się jako zakładnik Tatarom ofiaruję, zawołał pan Gnoiński. Tymczasem Wołodyjowski przysunął się do Kmicica i rzekł. Jędrek, coś ty najlepszego uczynił. Toż on cało wyjdzie z tych terminów. Na to Kmicic skoczył jak ranny żbik. Za pozwoleniem, mości książę, krzyknął. To mój jeniec. Jam go zdrowiem darował, ale pod kondycjami, które mi na swoją heretycką Ewangelię zaprzysiągł. I niech trupem padnę, jeśli wyjdzie z rąk, w którego oddałem, nim mi wszystkiego dotrzyma. To rzekłszy, zdarł konia, zastawił drogę i już wrodzona popędliwość poczęła go unosić, bo twarz mu się skurczyła, rozdął nozdrza i oczyma błyskawice ją rzucać. A tymczasem pan Wojniłowicz nacisnął go koniem. Na bok, panie Babinicz! Zakrzyknął. Na bok, panie Wojniłowicz. Wrzasnął pan Andrzej i uderzył rękojeścią szabli wojniłowiczowskiego konia z tak straszną siłą, że rumak zachwiał się na nogach, jakby uderzony kulą i nozdrzami zarył w ziemię. Stał się tedy huk srogi między rycerstwem, aż pan Gosiewski wysunął się naprzód i rzekł. Milczeć wasz mościom, mości książę. Z mocy mojej władzy hetmańskiej oświadczam, że pan Babinicz ma prawo do jeńca. I że kto chce go z rąk tatarskich wydobyć, musi dać jego zwycięzcy po rękę. Książę Michał opanował wzburzenie, uspokoił się i rzekł, zwracając mowę do pana Andrzeja. Mów waść, czego chcesz, by mi kondycji dotrzymał, zanim z niewoli wyjdzie. To ci dotrzyma wyszedłszy. Nie może być, nie wierzę. Tedy ja za niego przysięgam na Matkę Najświętszą, którą wyznaję, i na parol rycerski, że wszystko ci będzie dotrzymane. W przeciwnym razie możesz mnie na honorze i majątności poszukiwać. Dość mi, rzekł Kmicic. Niech pan Gnoiński na zakładnika jedzie, bo inaczej Tatarzy opór stawią. Ja poprzestaję na słowie. Dziękuję ci, panie kawalerze, odrzekł książę Krajczy. Nie bój się tak, żeby wolność zaraz odzyskał, bo go panu hetmanowi sprawa oddam i jeńcem aż do królewskiego wyroku pozostanie. Tak będzie? Rzekł hetman i rozkazawszy Wojniłowiczowi siąść na świeżego konia, bo tamten ledwie już drgał, wysłał go wraz z panem Gnoińskim po księcia. Lecz sprawa nie poszła jeszcze łatwo. Jeńca trzeba było siłą brać, bo sam Hasun Bey stawił groźny opór i dopiero widok pana Gnoińskiego i umówiony okup 100 000 talarów zdołał go uspokoić. Za czym wieczorem książę Bogusław znajdował się już w namiotach pana Gosiewskiego. Opatrzono go tam starannie, dwóch medyków nie opuszczało go ani chwili i obaj ręczyli za jego zdrowie, gdyż rana jako zadana samym końcem szabli nie była zbyt ciężką. Pan Wołodyjowski nie mógł przebaczyć Kmicicowi, że księciu życie darował i z żalu unikał go cały dzień, dopiero wieczorem sam pan Andrzej przyszedł do jego namiotu. Bój się ran boskich! Wykrzyknął na jego widok mały rycerz. Prędzej bym się po każdym tego spodziewał, aniżeli po tobie, że żywcem tego zdrajcę wypuści. Słuchaj mnie, Michale, zanim potępisz. Odrzekł ponuro Kmicic. Miałem go już pod nogą i sztych trzymałem mu przy gardzieli, a wówczas wiesz, co mi ten zdrajca rzekł? Oto, że są rozkazy wydane, aby Oleńkę na gardle w Taurogach karano, jeśli on zginie. Co miał nieszczęsny czynić? Kupiłem jej życie za jego życie. Co miał czynić? Na krzyż Chrystusów, co miał czynić? Tu zaczął targać się za czuprynę pan Andrzej,
i nogami z uniesienia tupała pan Wołodyjowski zamyślił się przez chwilę, po czym rzekł: pojmuję twoją desperację, ale zawsze tyś, widzisz, zdrajcy ojczyzny wypuścił, który ciężkie paroksyzmy na Rzeczpospolitą w przyszłości sprowadzić może. Nie ma co, Jędrek, zasłużyłeś się dzisiaj okrutnie, aleś w końcu dobro publiczne dla prywaty poświęcił. A ty sam co byś uczynił, gdyby ci powiedziano, że nóż na gardle panny Anny Bożobohatej trzymają? Wołodyjowski począł okrutnie wąsikami ruszać. Ja ci się za przykład nie podawam. Co bym uczynił? Ale Skrzetuski, który ma duszę rzymską, ten by go nie żywił. A przecie jestem pewien, że Bóg nie pozwoliłby, aby krew niewinna dlatego została rozlana. Niechże ja pokutuję, ukaż mnie, Boże, nie wedle winy mej ciężkiej, jeno wedle twojego miłosierdzia, bo żeby wyrok na tego gołębia podpisać... Tu Kmicic oczy zatkał. Ratujcież mnie, anieli, nigdy, nigdy. Stało się, rzekł Wołodyjowski. Na to pan Andrzej wydobył z zanadrza papiery. Patrz, Michale, oto com zyskał, to rozkaz do Sakowicza, to do wszystkich oficerów radziwiłłowskich i do komendantów szwedzkich. Kazali mu podpisać, choć ledwo ręką ruszał. Książę Krajczy sam pilnował, oto jej wolność, jej bezpieczeństwo. Dla Boga, krzyżem będę przez rok co dzień leżał, kańczugami ciąć się każe, kościół nowy będę rygował, ale jej życia nie poświęcę. Nie mam rzymskiej duszy, dobrze. Nie jestem katonem jako pan Skrzetuski, dobrze, ale nie poświęcę, nie do 100 piorunów i niechaj mnie w ostatku w piekle na rożen. Kmicic nie dokończył, bo pan Wołodyjowski skoczył i zatkał mu usta ręką, krzyknąwszy przeraźliwym głosem: nie bluźni, bo na nią pomstę Bożą ściągniesz, bij się w piersi, żywo, żywo! I Kmicic począł się walić w piersi. Mea culpa, mea maxima culpa. Nareszcie ryknął wielkim płaczem biedne żołnierzysko, bo już sam nie wiedział, co ma czynić. Wołodyjowski pozwolił mu się wypłakać do woli, wreszcie, gdy się uspokoił, spytał go: a co teraz przed się weźmiesz? Pójdę z watachą, gdzie mnie posłana, aż hen pod Birże. Niech jeno ludzie i konie odetchną. Po drodze, co będę mógł heretyckiej krwi na chwałę Bożą rozlać, to jeszcze rozleję. I będziesz miał zasługę. Nie trać fantazji, Jędrek, Bóg miłosierny. Pójdę prosto, jako sierpem rzucił. Całe Prusy teraz stoją otworem, chyba gdzieniegdzie małe prezydia na dybie. Pan Michał westchnął. Ej, poszedłbym z tobą z taką ochotą jakby do raju, ale komendy trzymać się muszę. Szczęśliwyś ty, że wolontarzami dowodzisz. Jędrek, słuchaj, bracie, a jak i obie odnajdziesz, to opiekujże się i tamtą, aby zaś jej źle nie było. Bóg wie, może mi ona pisana. To rzekłszy, mały rycerz rzucił się w objęcia pana Kmicica.

Dobranoc z Radiem Emaus.